0: mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy w różnych sytuacjach. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale nie chciałabym już wchodzić w szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
1: Od dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmniejszenie albo o umorzenie kary. Równolegle okoliczności zabiegu syna senatora wyjaśniają rzecznik praw pacjenta i naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Po weekendzie ma zebrać się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej i tam mogą zapaść decyzje o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Tomasza Lenca.
2: Donald Trump powiedział, że rozważa przeniesienie części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Trump podkreślił, że ma świetne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego wcześniej publicznie poparł. To wielki fighter i świetny gość, mówił amerykański przywódca. Pytany, czy rzeczywiście przeniesie żołnierzy do Polski, odpowiedział: może. Wcześniej zapowiedział wycofanie z Niemiec większej liczby wojsk niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump odniósł się także do 3-dniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Stwierdził, że była to jego inicjatywa i wyraził nadzieję, że doprowadzi do trwalszego zawieszenia broni. Słowacja zniosła ograniczenia w sprzedaży paliw dla cudzoziemców. Od wczoraj nie ma wyższych cen ani limitów tankowania do kanistrów dla obcokrajowców. Przypomnijmy, restrykcje wprowadzono pod koniec marca po wzroście cen paliw w świecie w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Celem była ochrona rynku przed turystyką paliwową. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
2: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kraków przygotowuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Wydarzenie rozpocznie się 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, w programie jest międzynarodowa gala seriali.
4: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
5: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
4: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa gala seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
2: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic.
6: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
2: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
7: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku, ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
2: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie. A jak wyglądają? Zajrzyjcie na rmf24.pl do zakładki regiony. A na koniec tych faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Miłosz Motyka, minister energii, był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Ile będzie kosztować paliwo jutro i pojutrze w weekend na stacjach?
9: Jeżeli chodzi o cenę maksymalną na najbliższe dni, ona będzie podana około godziny 12. Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś.
8: Ale wie pan, o ile niższej?
9: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
8: Ale pan ją zna. Powiedział pan, że będzie niższa.
9: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym. Sytuacja na rynkach też wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa. Ostatnie dni natomiast to tak jak obserwowaliśmy po tym zaognieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, były wyższe ceny. Teraz znowu wracamy do pewnego
8: uspokojenia. Tylko, że dziś w nocy było miłosne stuknięcie, jak to określił Donald Trump.
9: Ale jeżeli chodzi o trend, bo mówimy tutaj o trendzie, który ma później wpływ i przełożenie na nasze portfele w zakresie cen na stacjach, to on jest bardziej ostrożnie optymistyczny. Natomiast oczywiście to nie jest moment i to nie jest dzisiaj czas, kiedy możemy mówić o tym, że ceny paliwa są rynkowo niskie, bo tutaj ta interwencja państwa jest oczywiście konieczna.
8: CPN został przedłużony do połowy
9: 15 maja.
8: A co dalej?
9: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze, tutaj.
8: Będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
9: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, to znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Tutaj ta ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale oczywiście pana ministra Domańskiego również, który odpowiada za budżet państwa.
8: Bo to kosztuje
9: państw
8: miesięcznie 1,5 miliarda, trochę ponad 1,5 miliarda, prawda?
9: Tak.
8: Stać nas na to?
9: Stać nas.
8: Ile jeszcze wytrzymamy?
9: No to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, natomiast też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
8: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
9: Nie.
8: Dla firm? Dla kogo? Co znaczy?
9: Analizujemy tę sytuację rynkowo pod kątem tego, jak będą kształtowały się ceny chociażby gazu. I tutaj takie mechanizmy, jakie miały już miejsce w latach poprzednich, możemy wprowadzić. Taka też inicjatywa na poziomie europejskim przez kilka państw została podjęta, zainicjowana. Stosowny list do ciał unijnych został wystosowany także przez państwa.
8: A co z LPG? Bo to też jest takie pytanie, które cały czas się pojawia z tym gazem do samochodów.
9: Jeżeli chodzi o ceny gazu, to spadają w ciągu ostatnich dni. To też jest element uspokojenia sytuacji na rynkach. Natomiast jak pan redaktor mnie także pyta o sytuację budżetu państwa, no tak, to też jest pewna odpowiedź, co z LPG. W tym zakresie to wsparcie, ta tarcza ochronna jest skierowana w stosunku do paliw, które są narażone na najwyższe procentowe podwyżki.
8: Panie szczerze, dobrze zrozumiał. Pan powiedział o podatku od ponadwymiarowych zysków. To miałby zastąpić CPN, czy
9: nie
8: uzupełnić kwestie budżetowe, żeby tych pieniędzy było
9: więcej? To jest naturalne działanie, które też podnosiliśmy jako możliwe w momencie wprowadzenia programu CPN. O tym mówił premier. Jako to, żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe lub szybciej spadają i ten zysk jest wyższy danych firm i dzisiaj tę sytuację analizujemy wspólnie z ministerstwem.
8: Pytam się także dlatego, że tak, za chwilę mamy czerwcówkę, to po 15 maja jest czerwcówka, a potem mamy wakacje i to jest moment, w którym bardzo wielu Polaków będzie się poruszało także samochodami, będzie potrzebowało paliwa i pytanie, czy wtedy możemy czuć się bezpiecznie.
9: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, ona jest tak niestabilna i jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i nikt nie będzie wskazywał na daną przyszłość, jak będą się te ceny kształtowały.
8: Ale rządu, czy będzie zachowywał program CPN?
9: Ale to panie redaktorze odpowiadam. Jeżeli sytuacja na rynkach się nie uspokoi, to będziemy analizowali ją oczywiście na bieżąco, ale ten program, tak jak deklarowaliśmy, będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne.
8: A co z paliwem lotniczym? Bo to jest drugie pytanie, które się pojawia. I rzeczywiście wiele linii lotniczych i wiele portów lotniczych zaczyna mówić o tym, że go brakuje.
9: To jest sprawa, która jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim przede wszystkim, bo to jest już kwestia bardzo mocno nie narodowa, tylko europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe. I jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowane i produkcję, i dostawy, i odpowiednie magazyny. Natomiast
8: i
9: w różnych
8: wakacje
9: państwach
8: będzie podobnie.
9: Nie przewidujemy ryzyk, nie braknie paliwa lotniczego w Polsce. Takie zapewnienie ze strony i spółek paliwowych i też naszego narodowego czempiona lotu mamy. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o loty z Polski. Natomiast tak, w niektórych państwach pewne ograniczenia w siatkach połączeń niektórych linii lotniczych są już wprowadzane.
8: Żebyśmy dobrze to zrozumieli praktycznie. To znaczy, możemy wylecieć z Polski, bo tutaj paliwo będzie, ale może się okazać, że
9: ale
8: z jakiegoś kraju możemy nie wrócić.
9: Pan redaktor próbuje państwu przedstawić wizję, w której będziecie musieli na wakacjach chce wakacje spędzić trochę dłużej, natomiast już uspokaja. Państwa europejskie, ministrowie energii bardzo intensywnie pracują nad tym, by to paliwo lotnicze w momencie właśnie szczytu sezonu wakacyjnego zapewnić. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet oraz ściągane jest to paliwo z innych kierunków. Stąd myślę, że wiele państw dzisiaj widząc to, jak ten ruch się kształtował w kolejnych poprzednich latach, odpowiednio zwiększa dzisiaj te dostawy.
8: A z drugiej strony już słyszymy, że niektóre linie lotnicze niemieckie, włoskie ograniczyły już ruchy. To znaczy, że jakby wszystko państwo robią, ale nie
9: ograniczyły także ze względu na to, że te koszty są po prostu bardzo wysokie. Wysokie ceny związane z importem danego paliwa jet. Brak później chętnych na loty sprawia, że linie lotnicze notują straty i to jest czysta ekonomia. O tym rozmawialiśmy z ministrami energii podczas ostatnich spotkań i tutaj to też niestety jest pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, za którą nikt z nas nie odpowiada.
8: Panie ministrze, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, to jest pytanie. Pan mówi, że ja tutaj coś przedstawiam słuchaczom. Ja
9: oj, prowokacyjnie rozumiem, panie redaktorze.
8: Pytanie, czy może być tak, że ktoś wyleci z Polski, bo my mamy, a na przykład tak z jakiegoś kraju będzie miał kłopot z powrotem albo zapłaci dużo więcej.
9: Tak nie będzie. Natomiast niestety to, co obserwujemy, to, co już dzisiaj nie jest ryzykiem, tylko niestety nową rzeczywistością, to są wyższe ceny, które są spowodowane tym, że to paliwo jest po prostu droższe. Wyższe ceny wakacji, wyższe ceny w sektorze turystycznym.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o Trzeciej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Damaso Rodriguez Martin.
2: Pseudonim:
3: El Brujo Czarownik.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: Teneryfa, 1981 oraz 1991 rok.
2: Liczba ofiar:
3: 3.
2: Nie staną nigdy przed sądem.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Teneryfa. Dla milionów ludzi na całym świecie to wyłącznie słoneczny raj i idealne miejsce na ucieczkę przed zimą. Ale za pocztówkowymi plażami i gwarnymi kurortami wznoszą się góry Anaga. To zupełnie inny świat. Wilgotne, gęste lasy wawrzynowe, mgła, strome, niebezpieczne wąwozy i setki ukrytych jaskiń. W 1991 roku ten pierwotny, dziki krajobraz stał się areną jednego z największych i najgłośniejszych polowań w historii hiszpańskiej kryminalistyki. Celem był człowiek, który znał te góry lepiej niż ktokolwiek inny. Nazywał się Damaso Rodriguez Martin. Media i przerażeni mieszkańcy ochrzcili go przydomkiem El Brujo, czarownik. Nie z powodu nadprzyrodzonych mocy, lecz ze względu na upiorny wygląd, ostre rysy twarzy i nieprawdopodobną wręcz zdolność do rozpływania się w górskiej mgle, tuż przed nosem obławy.
5: Widziałam go w lesie.
6: Uspokój się. Kogo widziałaś?
5: To był on, El Brujo!
4: Aby zrozumieć panikę, jaka wybuchła na Teneryfie zimą 1991 roku, musimy cofnąć się o dekadę, do listopada 1981 roku. Damaso miał wtedy 37 lat. Pochodził z ubogiej rodziny z El Batán, małej wioski w sercu masywu Anaga. Od dziecka pracował w lesie. Znał tam każdy kamień, każdą ścieżkę. Miał też za sobą kryminalną przeszłość, oskarżenia o kradzieże oraz służbę w Legii Cudzoziemskiej. Lokalna społeczność wiedziała, że jest człowiekiem brutalnym, maltretującym własną żonę. Ale to wydarzenia z rejonu El Moquinal pokazały jego prawdziwe, mordercze oblicze.
5: Jesteś pewien, że tu nikogo nie ma? A jak ktoś nas zobaczy?
4: Młoda para zaparkowała samochód w ustronnym miejscu na skraju lasu. Szukali intymności. Zamiast tego zmroku wyłonił się Damaso. Był uzbrojony. To nie był zwykły napad rabunkowy. Damaso zastrzelił 18-letniego chłopaka z zimną krwią. Jego dziewczynę brutalnie zgwałcił i zostawił w szoku. Choć ofierze napaści udało się wezwać pomoc, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować. Śledztwo było szybkie. Damaso Rodriguez Martin został ujęty, osądzony i w 1982 roku skazany na 55 lat więzienia. Trafił do zakładu karnego Tenerife 2. Biorąc pod uwagę wymiar kary, społeczeństwo Wysp Kanaryjskich uznało, że problem został rozwiązany raz na zawsze. Bestia znalazła się w klatce. Nikt nie przewidział, że system penitencjarny popełni fatalny błąd. 17 stycznia 1991 roku Damaso przebywał w więzieniu już prawie 10 lat. Ze względu na przepisy i rzekomo dobre sprawowanie otrzymał krótką przepustkę. Miał wrócić w niedzielę. Gdy wieczorem strażnicy przeprowadzali apel, w celi Rodriguez'a było pusto. Procedury uruchomiono natychmiast.
7: Damaso Rodriguez Martin nie wrócił z przepustki. Zgłaszam ucieczkę. Sprawdźcie dom jego żony w La Lagunie. Miał na jej punkcie obsesję. Obstawcie porty i lotniska. Nie może opuścić wyspy.
4: Ale Damaso wcale nie zamierzał uciekać z Teneryfy. Nie kierował się do miast, gdzie łatwo go było rozpoznać. Zamiast tego wrócił do swojego naturalnego środowiska, w góry Anaga. Rozpoczęła się operacja poszukiwawcza na niespotykaną skalę. Guardia Civil, Policja Narodowa, psy tropiące, helikoptery. Jednak góry chroniły swojego dawnego mieszkańca. Damaso poruszał się starymi szlakami przemytników i drwali. Nocował w wilgotnych jaskiniach i w opuszczonych szałasach. Włamywał się do gospodarstw, kradnąc jedzenie i zapasy. Wszedł też w posiadanie broni palnej, sztucera. Zbieg, o którym wiadomo, że jest bezwzględnym mordercą, błąkał się uzbrojony po wyspie. Wśród mieszkańców, którzy pamiętali zbrodnię, za którą go skazano, zapanowała absolutna psychoza. Gospodarze w rejonie Monte de las Mercedes barykadowali się w domach. Dzieci przestały chodzić do szkół. Każdy trzask łamanej gałęzi w nocy przyprawiał o atak paniki. El Brujo stał się duchem. Choć dziesiątki patroli mijały jego kryjówki o zaledwie kilkanaście metrów, on zawsze znikał.
8: Macie coś? Ani śladu. Ludzie mówią, że czują jego obecność w lesie, ale nikt go nie zauważył.
4: Mijały tygodnie. Koszty poszukiwań rosły, a razem z nimi presja na policję ze strony rządu w Madrycie i lokalnych władz. Teneryfa żyła z turystyki. Świadomość tego, że po górach krąży uzbrojony, brutalny morderca i gwałciciel, groziła katastrofą wizerunkową i ekonomiczną. Niestety najczarniejszy scenariusz wkrótce się ziścił. Damaso był coraz bardziej zaszczuty. Brakowało mu pożywienia. Był wycieńczony ucieczką. W lutym na jednej z górskich ścieżek natknął się na parę starszych turystów z Niemiec, Karla i Martę. Spacerowali, podziwiając przyrodę. Dla Damaso stanowili jedynie źródło zaopatrzenia i problem niechcianych świadków.
9: Kim jesteś? Czego chcesz? Zostaw nas w spokoju! Nie rób mu krzywdy!
4: Policja znalazła ich ciała kilka dni po zaginięciu. Karl został zastrzelony, Marta uduszona. Sprawa przestała być lokalnym problemem, stała się międzynarodowym skandalem. Morderca udowodnił, że więzienie niczego go nie nauczyło, a instynkt zabijania wciąż w nim tkwił. Psychoza osiągnęła apogeum, absolutnie przyćmiewając radość z tradycyjnych obchodów karnawału w Santa Cruz de Tenerife. Helikoptery z kamerami termowizyjnymi krążyły nad Anagą w dzień i w nocy. Utworzono setki punktów kontrolnych. Każdy pojazd opuszczający góry był przeszukiwany. Śledczy wiedzieli, że pętla się zaciska, bo zbrodnia na turystach sprawiła, że morderca musiał nerwowo zmieniać pozycję. W końcu popełnił błąd. 19 lutego 1991 roku, nieco ponad miesiąc po ucieczce z więzienia, jeden z patroli Guardia Civil otrzymał informację o śladach włamania do opuszczonego domu w rejonie El Solis, niedaleko miejscowości Tegueste. Miejsce idealnie nadawało się na kryjówkę. Było odizolowane, ale zapewniało dobry widok na prowadzące doń drogi. Na miejsce natychmiast wysłano jednostki specjalne. Funkcjonariusze z bronią gotową do strzału otoczyli budynek. Wiedzieli, że człowiek w środku jest uzbrojony i nie ma nic do stracenia.
7: Damaso Rodriguez Martin, tu Guardia Civil. Budynek jest otoczony. Nie masz żadnej drogi ucieczki. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękami.
4: Nastąpiła długa, napięta cisza. Policjanci zajęli pozycję, celując w drzwi i okna. Byli gotowi na wymianę ognia. Oczekiwali desperackiego ataku. Zamiast tego z wnętrza domu dobiegł pojedynczy, głuchy huk wystrzału. Gdy jednostki szturmowe wyważyły drzwi i wpadły do środka, znalazły ciało uciekiniera w kałuży krwi. Damaso El Brujo Rodriguez Martin, nie widząc żadnych szans na ucieczkę i nie chcąc wracać do celi na resztę swojego życia, wymierzył z broni do siebie i pociągnął za spust. Zginął na miejscu. Strzał z bliskiej odległości zmasakrował mu twarz. To natychmiast wywołało w lokalnej społeczności teorie spiskowe.
10: Macie pewność, że to on się zabił, a nie podrzucił czyjejś zwłoki?
4: Przerażeni mieszkańcy szeptali, że w domu zginął ktoś inny, a prawdziwy czarownik znów rozpłynął się we mgle. Badania daktyloskopijne i wyniki sekcji zwłok bez cienia wątpliwości ucięły jednak te spekulacje. To był Damaso. Obława dobiegła końca. Ciało mordercy trafiło do kostnicy, a Teneryfa mogła odetchnąć z ulgą, chociaż emocjonalne blizny po tych wydarzeniach pozostały na długo. Miesiąc wolności mordercy kosztował życie dwójki niewinnych ludzi i wywołał jeden z największych kryzysów bezpieczeństwa na Wyspach Kanaryjskich. Sprawa El Brujo do dziś pozostaje przerażającym studium przypadku w aktach hiszpańskiej policji. Dowodzi, że nawet najpotężniejsze siły porządkowe bywają bezradne, gdy drapieżnik ukrywa się w swoim naturalnym środowisku.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: To twój dzień, to wielki dzień. Wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łap za ster, walcz, okej? Okay? Odwagę miej.
1: Bądź bohaterem
0: i zdobywaj teren.
1: Dobrym charakterem
0: to nie aż tak wiele.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Dziś na Węgrzech zaprzysiężenie nowego rządu. W faktach sprawdzaliśmy, co dalej ze ściganiem Zbigniewa Ziobry, który przebywa w tym kraju. Będzie też temat systemu kaucyjnego w Polsce. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska miliard opakowań wróciło do recyklingu. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej teren choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska?
1: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby czyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału. Podkreśla, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
0: O czym donosiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Peter Madziar zostanie dziś oficjalnie zaprzysiężony na premiera Węgier. Inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się o godzinie 10. Zmiana rządu w Budapeszcie może mieć wpływ na sprawy Zbigniewa Ziobry, który przebywa na Węgrzech i korzysta tam z azylu politycznego przyznanego przez Viktora Orbana. Nowy premier zapowiedział uchylenie decyzji o azylu, ale według komentatorów nie wpłynie to znacząco na sytuację byłego ministra sprawiedliwości. Sprawę śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, aby z jego rozpatrzenia decyzja w sprawie ENA nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
0: Już miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym. To dane, które podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według wyliczeń resortu w ciągu tygodnia średnio oddawanych jest 100 milionów butelek i puszek. Opakowań zwracanych jest coraz więcej, a ile w Polsce jest miejsc, w których można je zwracać? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Resort wylicza, że punktów zbiórki jest już ponad 57 tysięcy. Wśród nich ponad 12,5 tysiąca tak zwanych butelkomatów.
4: Jeszcze dwa tygodnie temu tych automatów było 9,5 tysiąca, także widzą Państwo, jak duży jest progres i to oczywiście bardzo cieszy.
3: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Z pewnością cieszy bardziej, gdy automaty funkcjonują poprawnie, bo nie brakuje skarg na niedziałające lub zapchane urządzenia. Przypominamy, jeśli automat akurat nie działa, a sklep ma powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni, to i tak musi przyjąć naszą butelkę lub puszkę. Jeśli nie poprzez maszynę, to opakowanie powinien przyjąć pracownik sklepu.
5: Wiosenne fakty RMF FM.
0: Już można zachwycać się kolorami i zapachami bzu. A to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną.
6: Robi wrażenie i zapachowo, i wizualnie, bo bardzo pięknie się te kolory komponują.
7: No właśnie, jeszcze nie wąchałam, tylko oglądam, ale jestem zachwycona i najchętniej to bym sobie ułamała, ale nie wypada.
8: Wyczuwacie zapach czy przywykłyście?
9: Bardzo, jak codziennie tutaj chodzimy, to właśnie czuć i bardzo ładnie to wygląda też.
10: W kule zapachową się to zmienia i właśnie bardzo ładnie tutaj tak pachnie tymi bzami.
0: Aleję pełną bzów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Będzie drożej, tak o nadchodzących wakacjach mówi Miłosz Motyka, minister energii, który był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego.
11: Jeżeli chodzi o linie lotnicze, te ceny biletów już wskazują, że są droższe. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, tutaj kilkuprocentowy wzrost, to pewnie będą już odpowiednie ośrodki analityczne związane z ruchem turystycznym analizowały, ale tak, takie sygnały mamy, jeżeli chodzi o rynek i to jest niestety pochodna sytuacji na Bliskim Wschodzie.
12: A czy rząd rozważa jakieś wsparcie dla branży lotniczej?
11: Nie przewidujemy, nie rozmawiamy o tym na ten moment.
12: A wakacyjne i firm turystycznych rozmaitych?
11: Panie redaktorze, może paradoksalnie zdarzyć się tak, że wobec tej sytuacji większa grupa naszych rodaków zdecyduje się na
12: odpoczynek w Polsce. To jest oczywiście bardzo dobre dla Polski.
11: To jest bardzo dobre dla Polski, natomiast tutaj ta sytuacja geopolityczna, makroekonomiczna na pewno będzie miała wpływ na ruch turystyczny, już ma. I myślę, że nawet żadne wsparcie w zakresie państw narodowych nie byłoby w stanie pokryć strat z tego tytułu.
12: Mówił pan ostatnio, panie ministrze, że macie wypracowane rozwiązania w zakresie pewnych uproszczeń, jeśli chodzi o taryfy dla przemysłu energochłonnego. Co konkretnie oznaczają te uproszczenia?
11: Przede wszystkim to, że dzisiaj przemysł energochłonny jest przemysłem, który najmocniej dostaje po kościach, jeżeli chodzi o ceny wytwarzanej energii, nie jest w stanie zmienić swojej produkcji pod kątem profilu, pod kątem dostosowania się do zmienności pogody, gdzie mamy ewidentnie tańsze.
12: Co to znaczy? To znaczy, że będzie taniej, panie redaktorze, czy będzie inaczej?
11: To znaczy, że będzie taniej dla grupy odbiorców przemysłowych, natomiast to rozwiązanie najpierw chcemy przedstawić tym, którzy są tym zainteresowani. O tym będziemy dyskutowali w ciągu najbliższych dni, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, gdyż takie rozwiązania w całej Unii Europejskiej właściwie są wprowadzane przez różne państwa.
12: A kiedy, które branże najbardziej skorzystają?
11: To jest branża hutnicza.
12: Hutnicza?
11: To są branże przemysłowe, które są związane z przemysłem, tak, oczywiście metalurgicznym, zbrojeniowym. To są te zakłady pracy, to są te zakłady, które zużywają najwięcej energii, nie są w stanie zmienić swojego profilu, właściwie pracują ciągle, są najbardziej energochłonne.
12: Tutaj ale mówimy to będą te wielkie firmy, czy te małe i średnie też?
11: Energochłonnych. To będzie, no właśnie to jest elementem naszej dyskusji. Jak te progi określić pod kątem zużycia, pod kątem wyprodukowanych towarów. Tutaj to jest przedmiotem analiz, właściwie przygotowanych rozwiązań przez nas, ale będzie przedmiotem analiz przez odpowiedni zespół. Natomiast im te większe firmy będą w stanie tańszy surowiec z tej energii wyprodukować, tym będzie to miało lepszy wpływ także na małe i średnie firmy, więc to jest system naczyń powiązany.
12: A czy te nowe taryfy mają też zachęcać firmy do inwestycji w magazyny energii?
11: Ale po pierwsze, absolutny priorytet, jeżeli chodzi o magazyny energii i te inwestycje na poziomie spółek energetycznych i na poziomie państwa podejmujemy, ale tak zachęcamy firmy do tego już. I to jest realny zysk. I takie programy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska już są realizowane. I tak w ramach tego zespołu będziemy także rozmawiali o kolejnych. Tak, to bilans, lepsze bilansowanie się tych firm pod kątem wykorzystywania energii wtedy, kiedy ona jest tańsza, jest możliwe. Ale są to firmy, które najczęściej pracują po prostu w trybie ciągłym i nie są w stanie i tak te magazyny im pomóc nadmiernie. Stąd kolejny pakiet rozwiązań.
12: Panie ministrze, to teraz pytanie do pana od prezydenta. Czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest oczywiście planowane
11: pytanie. Jestem przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc nie jestem zwolennikiem wyższych cen energii, polityki Prawa i Sprawiedliwości, która realizowała politykę Zielonego
12: Ładu. Ale nie tego dotyczy pytanie pana prezydenta.
11: Tego dotyczy pytanie. Prezydent ucieka od Prawa i ucieka de facto tym pytaniem od Prawa i Sprawiedliwości, jego dziedzictwa.
12: Powinno się zrobić takie referendum?
11: To jest wotum nieufności wobec polityki PiS.
12: Prezydent składa wotum nieufności wobec polityki PiS.
11: Dokładnie tak.
12: Panie ministrze.
11: Panie redaktorze, to proszę mi powiedzieć.
12: Ale ja nie jestem przedstawicielem Kancelarii Prezydenta.
11: Ja rozumiem, ale pan jest obywatelem. Nasi słuchacze
12: tak, są
11: nas
12: też obywatelami.
11: Oglądają. Przecież kto rządził przez 8 lat? Kto się na to wszystko godził? Kto w 2018 roku godził się na szybsze tempo spadku liczby uprawnień, zmniejszenia liczby uprawnień, co doprowadziło do ich wyższych cen? Kto zgodził się na pakiet Fit for 55, na szybsze tempo redukcji emisji?
12: Może prezydent przemyślał, zmienia zdanie i chce oddać decyzję w ręce obywateli.
11: Kto inwestował właśnie te dopłaty do OZS-ROZE? Kto je wprowadzał? Więc ta polityka, o którą pyta pan prezydent w tym swoim politycznym referendum, była polityką realizowaną przez naszych poprzedników, więc to do nich powinien skierować to pytanie.
12: No, trudno zrobić referendum wyłącznie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
11: Myślę,
12: Powinno się zrobić takie referendum?
11: Myślę, że PiS sam ma problem z tym referendum.
12: PiS ma problem z tym referendum? Dlaczego?
11: Bo to oni realizowali tę politykę.
12: Ale teraz mogą uderzyć w ten rząd. To jest wilcze prawo opozycji.
11: I dochodzę w tym wywodzie do drugiej części. Nikt w to już nie uwierzy. To znaczy, to jest oczywiście propozycja stricte polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
12: Realizowalna?
11: Nierealizowalna. Jeżeli chodzi szczególnie o system ETS. Bo sam pan prezydent zresztą proponował najpierw wykorzystanie środków z systemu handlu emisjami na obniżkę cen energii, a później proponował wyjście z tego systemu. To jak obniżyć cenę energii, wychodząc z systemu, z którego się chce mieć środki na obniżkę? To pokazuje, że tam nie ma merytorycznego podłoża
12: to
11: tych propozycji.
12: To po co prezydent to robi, pana zdaniem? No,
11: próbuje narrację polityczną tak ułożyć i też ewidentnie szuka nowych tematów. Jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami. Jest w defensywie także, jeżeli chodzi o program SAFE. I w tym zakresie szuka kolejnych koncepcji, ale to środowisko polityczne i jego zaplecze, które wokół niego jest, to jest jednak to, które wprowadzało politykę Zielonego Ładu. Pan, także na swoich dachach.
12: No, to wiemy, tak oczywiście chodzi o ministra Czarnka.
11: Nie tylko, to wielu polityków.
12: Wielu polityków. Mówił pan o tym, że jest w defensywie i szuka nowej narracji. Debata o konstytucji to jest dobra narracja?
11: Myślę, że już pan prezydent przekonał się, że nie. Jeżeli chodzi o powołanie rady swojej, swoją drogą, to
12: no nawet
11: to bardzo ciekawe, ja już nie wiem, która tam jest ta już ta rada. Znaczy w każdej temacie
12: 600 pan kilkudziesięciu członków mają rady prezydenckie.
11: To też pokazuje, jaki program miał pan prezydent. Że de facto chodzi tylko o to, żeby jego programem jest to, żeby konfrontować się z rządem. Ale właśnie pan redaktor mnie pyta o niektóre nazwiska.
12: Jest polityk PSL-u dawny, marszałek.
11: I to jest jego osobista decyzja. Marszałek Józef Zych, który jest w Radzie do spraw nowej konstytucji, a który jest jednym z architektów obowiązującej. I myślę, że
12: może doszedł do wniosku, że trzeba zmienić.
11: Właśnie, ja rozmawiałem z marszałkiem Zychem kilkukrotnie. Rozmawialiśmy na temat także prawa w różnym gronie i nie sądzę, by był zwolennikiem zmian. I w tym zakresie, myślę, wytłumaczy panu prezydentowi, że wystarczy konstytucji przestrzegać.
12: To jak profesor Piotrowski zupełnie.
11: I dokładnie to mówi profesor Piotrowski, który także w skład tej rady wchodzi. Słyszę, że profesor Majchrowski. Natomiast jeżeli w tym składzie ma być także profesor Przyłębska, pani magister Przyłębska, to wiadomo, że to jest raczej prowokacja niż poważna propozycja.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Ruskie wesele. Czy miałem w Tatrze jakąś dramatyczną przygodę? Chyba każdy jakąś miał. Opowiem o mojej. A była taka. Potęga ciemności. Sztuka Lwa Tołstoja. Mroczna i ponura. Reżyseria Erwin Akser. Scenografia Ewy Starowiejskiej. Ważna w tej sztuce. Główne role Celińska i Łomnicki. Drugi akt zaczynał się od pięknego obrazka wesela na ruskiej wsi. Kurtyna w górę, a przed widzami żywa ikona. Ja grałem pana młodego Stasia Celińska, narzeczoną Akulinę, która wybiera mnie zamiast Łomnickiego. Siedzimy na ławeczce obok siebie jako młoda para, a wokół goście weselni. No musiało to fajnie wyglądać, bo zawsze były brawa. Przychodziłem na 18:00, przedstawienie zaczynało się o 19:00. W pierwszym akcie miałem wolne. Dopiero po godzinie był akt drugi i ślub. Korzystając z wolnej godziny, wychodziłem z teatru na spacer. Nierzadko odwiedzałem pobliskie dawne Hybrydy, były niedaleko, na drugim końcu Mokotowskiej. Wracałem akurat na przerwę. Przebranie, peruka, odświętny kaftan, stylowe spodnie i hyc na ławkę przy Stasi. Trzeci dzwonek, gaśnie światło, kurtyna w górę, akt drugi, wesele. Aż to nagle wracam kiedyś ze spaceru, a w teatrze cisza. Chociaż powinna jeszcze trwać przerwa. Zaczynam czuć się dziwnie. Pada na mnie inspicjent. Rany boskie, to ty nie na scenie? Ale jak to, przecież robi mi się słabo. Wypadła jedna odsłona, szybko, na ślub! Byłem w swoich ciuchach. Wcisnęli mi na głowę perukę, na grzbiet surdut, w dżinsach zostałem. Stawiałem się, że nie wyjdę, że już tu nie pracuję, że poniosę konsekwencje. Wprowadzili mnie, niby pijanego pana młodego. Ja nie musiałem udawać, słaniałem się na nogach. Pamiętam tylko, że jak siedziałem, to pod mi kapał na dżinsy z głowy, jakbym wylał sobie wiadro wody. Teraz wiem na pewno, że człowiek składa się w 3/4 z tego płynu. A do tego zobaczyłem na ręce kwarcowy zegarek, bo były wtedy modne. No, oczywiście, kara. Ale większą dostał inspicjent. Nie powinien był podnosić kurtyny, jeżeli nie wszyscy byli na miejscu. W teatrze byłem bodajże, jak mawiał kapitan Weicher, 7 sezonów. W tym czasie grałem w wielu sztukach i miałem kilka propozycji filmowych, ale dyrektor nie lubił kina i niechętnie zwalniał. Mówił, że to nienormalne, jak się ogląda w kinie, że idzie dwóch daleko pod lasem, a my słyszymy, co mówią. A dla mnie dużo bardziej nienormalne jest to, że ogromny, ciężki samolot leci i nie spada. Ale się powstrzymałem od podania tego przykładu.

Pożegnanie. Ostatnią moją kreacją aktorską w Teatrze na Mokotowskiej była rola popiersia w sztuce Karola Gociego Król Jeleń. Miałem stać nieruchomo 20 minut, a później przedrzeźniać prowadzących dialog. To się nazywa komedia dell'arte. Tylko że ja się zapisywałem do teatru mówionego. Dla mnie wystać bez ruchu 3 minuty to lepiej chodzić po linie, grać na mandolinie i śpiewać arię Jątka bodajże w halce, nawet przezroczystej. Nie wiem, jak ja to przetrwałem. Na szczęście przedstawienie nie porwało widzów i zeszło wkrótce z afisza, a ja nabawiłem się syndromu niespokojnych nóg, migotania powiek w okolicy przedsionka kulis i po 7 latach wypisałem się z teatru. Kiedyś zobaczyłem reżysera tej sztuki na krakowskim rynku, Gianni Pampiglione. Zawołałem: hej Gianni! Jak mnie poznał, zaczął uciekać, a ja mu tylko chciałem podziękować, że mnie tak obsadził. Bo dzięki niemu podjąłem męską decyzję. Wyszedłem z teatru i zacząłem robić zupełnie nowe i ciekawe rzeczy. Siódemka. Siódemka okazała się magiczną cyfrą, mistyczną. W wielu religiach i mitologiach jest symbolem dopełnienia, związku czasu i przestrzeni. W Starym Testamencie oznacza pełnię i doskonałość. No właśnie, i przypomniałem sobie, że ślub też brałem siódmego. Ach, co to był za ślub? To teraz zapraszam na piękny film o miłości. Niełatwiej, ale pięknej, jak ten obrazek z dzieciństwa, co wisiał w Krakowie nad moim łóżkiem. Nad rwącą rzeką, po chybotliwym mostku idą brat z siostrzyczką, a za nimi piękny anioł stróż rozkłada ręce i czuwa nad ich bezpieczeństwem. I uprzedzę, co do zakończenia, bo widz lubi, żeby było happy end. Spokojnie i bez obaw będzie. Można oglądać. A młodzież niech patrzy i bierze przykład, bo takich filmów już teraz nie robią. Stasiek, puszczaj maszynerię. Czołówka. Scenariusz i reżyseria Życie. Muzyka Krzesimir Dębski, skrzypce. Śpiewa Anna Jurksztowicz z pamięci. Przeznaczeni przez los. Komedia romantyczna. John przyjechał na rancho i przywiązał Mustanga. Mary wyszła na ganek, zanuciła dwa tanga. Mary myje podłogi, a John moczy swe nogi. A wszyscy mówili już w krąg, że Mary i John, jak oni się kochają. Nie ma w całym Ohio pary jak Mary i John. Utwór country w swobodnym tłumaczeniu to był. Osoby. On. Bywalec z klubów studenckich, młody aktor filmowy po sukcesach, gwiazda studenckiego kabaretu Hybrydy. Niebrzydki, chociaż nieduży, trochę piegowaty i raczej nie brunet. Za to dusza towarzystwa, wesołek i bajarz. Przybywa do kolejnej szkoły, a wraz z nim opinia, nie najlepsza. Z lekka zarozumiały i nonszalancki. Na wstępie podrywa co drugą koleżankę. Wiedzy pobranej nie traktuje poważnie, jak i swojego życia. Prawdopodobnie taki już się urodził, bo przychodzi mu to naturalnie. Z tej racji jest ulubieńcem kolegów, za to niezbyt akceptuje go grono nauczycielskie. Ale ty nie poderwiesz. O co? Flacha? Nawet dwie.

0: ona, Krysia W. Nie dość, że ładna, to odważna. Nie boi się chodzić w czerwonych pończochach, choć to sprzeczne z regulaminem szkolnym i grozi przykrymi konsekwencjami. Na początek klapa. Nie ten adres, chłoptysiu, ale nasz bohater to typ sportowca. Zmienia taktykę, staje się taki normalniejszy. Wciągnęło go i zakiełkowało jak jeszcze nigdy. Czyżby to było uczucie? Zaczęli ze sobą chodzić na wagary, do kina, na rurki z kremem. Pewnego razu, kiedy film był od 18 lat, ona weszła, a jego nie wpuścili. Za młodo wyglądał. Poświęciła się i też nie poszła, choć kochała kino. Spacery i uściski w łazienkach, a nawet, kto by się po nim spodziewał, wiosną ogród botaniczny i bzy. Ale szatan nie śpi, kusi naszego bohatera, podsuwa mami, a do tego jeszcze występy, filmy, telewizja, radio. Ona poważna, chce go tylko dla siebie, ale gdzie tam? Zabawa i towarzystwo mieszane, to jego świat. Pozwala sobie na ryzykowne sytuacje męsko-damskie na prywatkach. Uwielbia być uwielbiany, potrafi oczarować i koleżankę z planu, i żonę reżysera, i córkę ministra, a nawet jedną znanego pisarza, bo Krysi jest pewny. Bal maturalny przeważa szale. W wynajętej na ten cel restauracji w sąsiedniej sali jest bilard. Zamiast z nią przebywać, tańczyć, cieszyć się z dorosłości, on cały wieczór gra z kolegami w bilard. Rano w kościele na Chełmskiej przeprasza i przysięga, że już nigdy za późno, mleko się wylało. Ona zostawia go i wyjeżdża na zachód. Uczy się języków, pracuje. Anglia, Francja. Jeszcze czasem rozmawiają przez telefon. Panie, tam masz? Nie narzekam, pracuję, a ty? Ja też coś tam robię. To już rok, nie? No tak, zleciało. Głupie myśli. Tęsknota i żal. Przyjaciele wspierają. Marysia się opiekuje. Adam podtrzymuje na duchu. Wróci, zobaczysz. Jeszcze będę świadkiem na ślubie. Mija następny rok, a potem jeszcze jeden. Zostały już chyba tylko wspomnienia. On patrzy w okno, jakby chciał ją zobaczyć. Ogląda stare fotografie i pracuje. Dostał etat w teatrze, rolę w filmie. Aż tu nagle... Oj, jak ja lubię ten zwrot. Nawiązali kontakt listowny. Ona za jego namową i przypadkowo spotkaną na ulicy Paryża szkolnej koleżanki zgadza się na powrót. Pierwsze spotkanie po latach na rogu Chełmskiej i Belwederskiej. On czeka z kwiatami. Widać, że przejęty. Spocił się. Przestępuje z nogi na nogę. Wyprana koszula jeszcze wilgotna. Oczy też. Tu może zagrać na skrzypcach sam Krzesimir.
1: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

widzowie kręcą się ze wzruszenia, fotele skrzypią. Ona idzie. Jeszcze piękniejsza. Szyk paryski, wygląda bosko, jak mawia syn Filip. I po chwili jest tak jak kiedyś, jakby tego, co było, w ogóle nie było. Postanawiają wziąć ślub właśnie 7 września. Jest sobota, imieniny Reginy. Święta Regina mgły rozpina. Pogoda jak drut, chociaż druty bywają różne. Ten jest pozłacany, bo świeci. To obrączki po rodzicach. Jest rok 1968. Umawiają się tam, gdzie spotykali się za szkolnych czasów, na placu Unii, pod prasą. Idą na Wiśniową do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam czekają najbliżsi, rodzice, przyjaciele i świadkowie. I biorą ślub. Adaś podpisał. I przyjaciółka jeszcze z Hybryd, Monika Gajda. Wesela nie było. On miał rano próbę, a wieczorem grał. Ona zrobiła poczęstunek w teatrze dla kolegów. Była brandy i wykwintna sałatka. Wynajmują mieszkanie. Jedno, potem drugie. Pierwszy jest Filip. 2 lata po nim Wojtek. Własne mieszkanie nad Dolinką Służewiecką. Jak tam w szkole, Wojtek? Normalnie, tato, jak w szkole. Lekcja, przerwa i do domu. On gra, reżyseruje, pisze. Ona trzyma silnymi rączkami dom synów. Robi rewelacyjny makaron z pomidorami i krewetkami. A Szarlotka, mistrzostwo świata i obu Ameryk, jak mówiła babcia Józia. W posagu Krysia wnosi mu fantastyczną rodzinę i bajeczne Olesno-Śląskie. Przenoszą się na wieś niedaleko. Żyją ciekawie, ale i nie bez trosk, które każdemu pisane. Zwiedzają świat, smakują życie i potrawy, dobierają wina, słuchają muzyki, doczekali się 4 wnuków. I tak minęło 50 lat, jak w pysk strzelił. The End. Śpiewa zespół The Platters, Only You. Bilety do kongresowej na koncert Platersów zafundował nam kolega szkolny Darek Rogala, syna kuszerki, jako prezent ślubny. Znany był w szkole ze smacznych kanapek na drugie śniadanie. Dzielił się nimi chętnie. Bułka paryska, a w środku kilka plasterków kiełbasy serdelowej przekładane krążkami kiszonego ogórka. Pycha! No nie ma się co dziwić, że kiedy Krysia wyjechała, napisałem dla pokrzepienia własnego serca piosenkę. A facet, co nie miał nazwiska, tylko 3 imiona, Jerzy, Andrzej, Marek, dorobił muzykę. Odepchłaś mnie. Wystąpiłem z nią na giełdzie piosenki w kawiarni Nowy Świat. To była jedyna giełda w Polsce Ludowej.

0: prawie czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE podpisana. Polska otrzyma 44 miliardy euro. Posłuchajcie, na co przeznaczone zostaną te środki. Wrócimy też do protestów w szczecińskich Podjuchach. Mieszkańcy domagają się rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo. Śledzimy też dla Was historyczną podróż Daru Młodzieży. Żaglowiec po weekendzie rusza do Stanów Zjednoczonych. Polski rząd podpisał wczoraj z Komisją Europejską umowę SAFE. Porozumienie otwiera linię kredytową o wartości 44 miliardów euro na wsparcie polskiej obronności. Na co konkretnie przeznaczone zostaną te pieniądze, wyjaśni to dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.
1: Tylko w maju zostanie podpisanych 40 umów na zakup sprzętu dla polskiej armii. Do tego mają zostać zawarte aneksy do już istniejących umów.
2: Wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu.
1: Wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w najbliższych godzinach.
0: A teraz komentarze z zagranicy. Zawarta przez Polskę umowa z Komisją Europejską jest nie tylko krokiem przeciwko agresywnej polityce Rosji, ale też nasilającej się strategii izolacjonizmu władz Stanów Zjednoczonych, twierdzą portugalskie media. Cytując słowa premiera Donalda Tuska o historycznym dniu dla Polski w związku z podpisaniem umowy, przypominają, że władze w Warszawie zdecydowały się na przystąpienie do SAFE 12 lat po wejściu Polski do Unii. Portugalscy komentatorzy zauważają, że umowa powinna dać impuls polskim firmom zbrojeniowym do rozwoju. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch domagają się rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo. Kilkaset osób protestowało przeciwko inwestorowi, który nie posiada wymaganych pozwoleń na budowę. Z protestującymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie chcemy tak żyć.
4: No bardzo blisko te zbiorniki
3: bardzo
4: są.
3: Bardzo blisko. My tu mieszkamy. To jest rzut beretem.
5: To jest ile? 200 metrów?
4: Przyszło bardzo dużo mieszkańców.
5: Śmiem twierdzić, że około 300. No. Taki przemarsz to coś może da, bo to się stało uciążliwe.
0: Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie wydawania warunków zabudowy dla tej inwestycji na okres 18 miesięcy.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Jeśli w ten weekend wybieracie się w Tatry, uważajcie. W wyższych partiach może być niebezpiecznie, a w samym Zakopanem wiosenna aura.
7: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie, dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
0: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy gotowi do przejścia przez ocean, mówi RMF FM kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Statek dopłynął wczoraj do portu w hiszpańskim Kadyksie. Po weekendzie rusza w dalszą podróż do Stanów Zjednoczonych. Jak do tej pory mija ta historyczna wyprawa, sprawdzał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Warunki na ostatnim odcinku były na tyle dobre, że statek przez większość trasy płynął pod żaglami, a to najlepsza okazja do nauki dla praktykantów. Pobyt w Kadyksie to czas m.in. na uzupełnienie zapasów. Głównie chodzi o świeże owoce i warzywa, bo przed nimi czterotygodniowy przelot przez Atlantyk.
9: No to jest bardzo duże wyzwanie. To jest przede wszystkim duża odległość. My nie będziemy płynęli najkrótszą drogą, ponieważ musimy łapać wiatr.
8: Mówił Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Po wyjściu z Kadyksu na początku przyszłego tygodnia będą płynąć na południe i dopiero za Wyspami Kanaryjskimi zdecydują, czy już odbijać na zachód. Do pokonania mają nawet 4,5 tysiąca mil morskich, czyli ponad 8 tysięcy kilometrów.
0: Dar Młodzieży płynie za ocean na obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
6: Sport w faktach RMF FM.
0: W Spale trwa zgrupowanie kadry siatkarzy. Na razie brakuje na nim liderów drużyny. Kończy się jeszcze sezon klubowy. Trener Nikola Grbić ma do dyspozycji dużą grupę młodych zawodników. W tym gronie rozgrywający Marcel Bakaj, który trenował z reprezentacją także przed rokiem. Dostał nawet szansę debiutu w drużynie narodowej. Sezon spędził na pierwszoligowych parkietach w barwach drużyny Wojciech Siedlec, a teraz chce zbierać doświadczenie na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Z Marcelem Bakajem w Spale spotkał się Patryk Serwański. Marcel Bakaj, rozgrywający reprezentacji Polski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Rok temu zadebiutowałeś w reprezentacji. Mówiłeś, że podczas tego debiutu drżały ci ręce. Zastanawiam się, jak teraz tutaj przyjechałeś po 12 miesiącach. Czy czujesz się zawodnikiem pewniejszym siebie? Zastanawiam się, jak dojrzałeś przez ten rok.
10: Myślę, że na pewno czuję się pewnie i te pierwsze kroki już mam ze sobą. Wiadomo, ta ekscytacja nadal jest wysoka, ale już te ręce nie drżą. Jestem spokojniejszy. Mogę też podpowiadać też innym zawodnikom, tak jak zdobyłem to doświadczenie w tamtym roku, gdzie jemy, jak to wygląda, jak trener prowadzi treningi. No i co? No i myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewnie jako siatkarz, no ale przyjechałem tutaj szlifować swoje umiejętności i wyciągnąć jak najwięcej od trenera.
0: To jest taki trudny moment w życiu siatkarza, to znaczy kiedy kończy się sezon ligowy, potem do tego rozpoczęcia nowego sezonu rzeczywiście czasu jest mnóstwo, taka szansa treningu, myślę jeszcze pod okiem takiego trenera jak trener Grbicz, no to jest świetna okazja, żeby te umiejętności powiększać, powyższać.
10: No myślę, że na pewno, wiadomo, te 4 miesiące można by było odpoczywać, nic nie robić, ale czy to by było dobre dla mnie? No myślę, że na pewno nie, a tutaj mogę czerpać wiedzę od trenera Nicoli, szlifować, wiedzieć, co robię źle, co mogę poprawić i stawać się po prostu lepszym siatkarzem.
0: Teraz już z tej perspektywy też poprzedniego roku widzisz po sobie różnicę, kiedy przejechałeś na zgrupowanie i widzisz trochę, nie powiem strach, ale taką może taką lekką bojaźń, niepewność kolegów, którzy dopiero po raz pierwszy są w tej sytuacji, tak jak ty rok temu?
10: Myślę, że widzę, że nie są tacy może głośni, czy tak jakby, tak jak ich znam normalnie, ale no to jest normalne, nie chcą się wychylać, ale no myślę, że z czasem na pewno pokażą tacy, jacy są i stworzymy taką drużynę i będziemy sobie rozmawiać, kiedy będziemy chcieli i będzie taka luźna atmosfera.
0: Ja pamiętam takie czasy, kiedy polska siatkówka była, no powiedzmy w dole, tak? Były te chude lata, potem zaczynały się przez Ligę Światową pierwsze sukcesy, kiedy świętowaliśmy, właściwie cały kraj cieszył się na przykład ze zwycięstwa nad Brazylią. To jesteś już z tego pokolenia, które pamięta właściwie głównie sukcesy polskiej siatkówki. A jaki jest taki pierwszy sukces, który masz gdzieś w głowie, w pamięci?
10: Nie pamiętam, czy zacząłem już wtedy trenować siatkówkę, ale Mistrzostwa Świata 2014, Mariusz Wlazły i Michał Winiarski, jak grali, pamiętam Paweł Zagumny, finał z Brazylią, no to takie pierwsze wspomnienie, tak? Wcześniej to nie oglądałem za bardzo siatkówki. Myślę, że głównie piłka nożna królowała, albo w ogóle jeszcze nie byłem taki świadomy, żeby oglądać sportu.
0: Jesteś rocznik 2004, 10 lat, no to jest taki dobry moment wejścia w sport. A jak to się stało, że zostałeś rozgrywającym? Bo to jest specyficzna rola na parkiecie. Z jednej strony zależysz od tego, jak przyjmą zagrywkę twoi koledzy, z drugiej później oni zależą od ciebie, no żeby dostać dobrą piłę, żeby można było zdobyć punkt. Także czy to był w twoim przypadku konkretny zamysł, czy tak się potoczyło twoje życie i taką dostałeś rolę od trenera, bo zauważył ktoś w tobie potencjał właśnie na taką pozycję, czy to jeszcze była kwestia czegoś innego?
10: U mnie sytuacja wygląda kompletnie inaczej, dlatego że ja byłem zawsze tym niższym zawodnikiem, tym trochę słabszym, szczególnie w tym wieku właśnie, kiedy zaczynałem. Myślę, że dopiero tak w wieku 13-14 lat dopiero zacząłem gdzieś tam kwitnąć fizycznie, ale no wcześniej, no to ja jakby od zawsze myślałem o tym, żeby zostać tym zawodowym sportowcem, ale zawsze byłem brany gdzieś tam z tyłu, no bo wtedy może nie byłem najważniejszą osobą na boisku, ale zawsze gdzieś przychodziłem na te treningi, szukałem dodatkowych jakichś treningów, żeby po prostu być lepszym i wiedziałem, że kiedyś to zaprocentuje, no i myślę, że tak, przełom liceum i jeszcze podstawówki, zobaczyłem, że ta praca się opłaciła i wtedy zacząłem być wyróżniającą się postacią. Trenerzy też mi zaufali na tej pozycji, a to, że zostałem rozgrywającym, no to właśnie za tych młodzieńczych lat po prostu byłem za mały na inne pozycje, a na libero już były zajęte miejsca, więc zostałem na rozegraniu.
0: Dzieło przypadku, ostatecznie trafia się do reprezentacji. Stawiasz w niej cały czas te pierwsze kroki. A jak myślisz o swojej przyszłości w reprezentacji? Wiadomo, że w reprezentacji Polski ta konkurencja na każdej pozycji jest ogromna. Też na pozycji rozgrywającego. Chociaż w ostatnich latach mówi się o tym, że trochę czeka nas taka zmiana. Nie mamy no, już teraz takiej postaci, jaką był na przykład wspomniany przez ciebie Paweł Zagumny, bo to była postać absolutnie wyjątkowa w skali naszej siatkówki. Teraz wydaje się, że ta rywalizacja robi się taka bardziej wyrównana. No, nie chcę tutaj od razu wkładać ci na barki takiej odpowiedzialności za grę reprezentacji Polski w najbliższych miesiącach. Bycia tym głównym rozgrywającym pewnie na to jeszcze przyjdzie czas. Ale jak ty zapatrujesz się na tą swoją przyszłość? Bo na razie, no, widać, że idziesz powolutku do przodu, czego największym, najlepszym dowodem jest kolejne powołanie.
10: No, ja za cel sobie biorę, wiadomo, grę w reprezentacji, bycie wyróżniającym się zawodnikiem. No, wiadomo, na razie myślę o tym w perspektywie następnych lat. Wiadomo, tutaj mamy bardziej doświadczonych zawodników, tak jak Komenda i Firlej. Teraz jesteśmy powołanych czterech młodych zawodników, więc musimy czerpać jak najwięcej. No, ja będę walczył o swoje, będę pokazywał się jak najwięcej i no, mam nadzieję, że jakąś tą pozycję wywalczę sobie tutaj. No i tak, no i taki jest cel. No i mam nadzieję, że w następnych latach po prostu też będę powoływany, oczywiście jeśli umiejętności na to pozwolą.
11: Wywołałem ten temat, że jesteś z tego rocznika, który pamięta tylko polski sukces, ale to przekłada się też na coś innego już jakby realnie dla ciebie jako siatkarza. To znaczy, kiedy gra się w reprezentacjach juniorskich w naszym kraju, to też buduje się taką mentalność zwycięzcy, bo w tych naszych juniorskich reprezentacjach też oczekiwane są medale, zwycięstwa i to jest, myślę, coś ciekawego, bo już też wychowujemy sobie takie pokolenie siatkarzy, takich jak ty, którzy przychodzą do seniorskiej reprezentacji, ale w głowach już mają, tutaj liczy się wygrywanie. To jest cel i ty też, mówiąc o swoich czasami indywidualnych osiągnięciach, bo zdobywasz też jakieś wyróżnienia i tak dalej. Okej, najważniejsza jest drużyna, ale też masz taką sobie świadomość, że chcesz być najlepszy.
10: Tak, oczywiście, że tak. Wiadomo, że sukces drużyny jest najważniejszy, ale tak jak już słyszałem kiedyś od pewnego trenera, że jak każdy zawodnik będzie lepszy o te 2%, no to cała drużyna też będzie lepsza, przez to, że każdy zawodnik po prostu pójdzie do przodu. No i co mogę powiedzieć? No, dla mnie to super, że ja przyjeżdżam tutaj i spotykam się z topowymi zawodnikami i widzę, że za ich cel nie jest wyjście z grupy, tylko jest zdobycie medalu i to tego złotego.
11: Na koniec jeszcze spytam, czy po poprzednim roku zainspirował cię jakoś przykład Jakuba Nowaka, który no, szturmem wdarł się do reprezentacji, zdobył z nią medale, ta droga jeszcze przed tobą, ale on pokazał, że dla tych młodych też jest miejsce.
10: Oczywiście pokazał, że się da, że można wejść jako debiutant do czternastki i pojechać na wszystkie najważniejsze turnieje, zdobywać te medale. No ale myślę, że każdy musi spojrzeć na siebie, poprawiać indywidualnie, no i jeśli umiejętności na to pozwolą i trener wybierze tego zawodnika do składu, no to myślę, że zasłużenie.
11: Marcel Bakaj, bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
0: Z Marcelem Bakajem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Przeglądamy dla was prasę, internet. Tutaj czytam właśnie: plantatorzy truskawek załamani przymrozkami. I tutaj cytat: tanio w tym roku nie będzie.
2: To ja mam takie pytanie: a kiedy było?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ale mam teraz informację. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Łódzkiej natrafili na Podlasiu na ślady alkoholu sprzed 4,5 tysiąca lat. O. Podkreślają, że to najwcześniejsze tego typu ślady w tym regionie.
2: Wiecie, to teraz wydaje się takie oczywiste, ale zrobić alkohol 4,5 tysiąca lat temu to nie było takie proste.
1: Czyli
2: nie?
1: Już wtedy mieliśmy w Polsce taką Dolinę Krzemową.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co podnosisz rękę do góry? Co się dzieje? Co się dzieje, Olbratowski?
2: A bo mi się tak ekran myga.
1: Mruga ci ekran?
2: Bo sobie położyłem coś na
1: to
2: ten...
1: może coś z okularami nie tak. Dobra, ja mam ważne informacje. Minister Żurek chce lepiej karmić więźniów. Tak straszy tutaj prasa. Posiłki mają być zdrowsze i lepsze, bo więźniowie narzekali na kiepską jakość posiłków.
2: Kolejne wydatki. No. A może by tak wysłać więźniów na tydzień, dwa do szpitala, żeby dostawali tamtejsze posiłki szpitalne. Tak. To jak wrócą do więzienia, to inaczej spojrzą na więzienne żarcie.
1: Tak,
2: nie?
1: Panie strażnik, będą wołać. Do tak wykwintnego posiłku należą się świece na stole.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Teraz jeszcze tak o echach przygotowań do komunii.
2: Bo to już się zbliżają.
1: No tak, komunie. Pytanie zadała mi znajoma. W którym momencie daje się wino do bigosu?
2: Ale po co psuć bigos?
1: Nie, ludzie dają wino do bigosu. I to jest...
2: Dają?
1: Tak.
2: No to dobra, no to słuchaj, jak się twoja znajoma ma na imię?
1: Kasia.
2: No słuchaj, Kasiu, na początku, środku i pod koniec. Plus jeszcze lampka do deseru.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Przeglądamy prasę i we wszystkich gazetach dzisiaj piaseczno. Okazuje się, że nabudowali tam bloków, ale jest problem z ciśnieniem wody. Jak wszyscy wieczorem odkręcą, to cytuję, z kranów ledwo kapie.
2: No i jest rada, od czego jesteśmy. Trzeba mieszkańcom wyznaczyć pory ablucji i defekacji. Prawda? I tak na przykład, naukowo mówię, i tak na przykład numery parzyste od 19 do 20, nieparzyste od 20 do 21. Tak, na przykład. Narzucamy.
3: Na przemian ablucują i defekują, Dobrze. Ewentualnie ja mam taki pomysł. Przed kąpielą puśćcie w wodzie obrady Sejmu, to się jej podniesie ciśnienie.
1: Klasycznie, nie dziękujcie, od tego jesteśmy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Klub Roberta Lewandowskiego, FC Barcelona, wypuściła specjalne koszulki piłkarskie przed meczem z Realem Madryt. Można sobie taką kupić. Cena 1700 zł.
2: Tylko i córko chciałem powiedzieć, to a propos tych koszulek, mój garnitur na ślub był tańszy niż ta koszulka.
3: I teraz, a weź se teraz pomyśl. No. Masz taką koszulkę, no nie? Grasz w Barsie i po meczu podchodzi do ciebie ktoś z drużyny Pepko Sosnowiec
2: na przykład.
3: I chce się wymienić koszulkami, wiecie, za takiego chiniola za 12,50.
2: No ja bym się popłakał.
1: Ale czekaj, czy ty właśnie przed chwilą zasugerowałeś mecz Barcelona kontra Sosnowiec?
3: No jak?
1: No.
3: I to jeszcze Barsa gra na wyjeździe za Przemszą, proszę cię, przegrywa 1-4, a ja zaliczam klasycznego hat-tricka.
2: I co, chyba w twoich snach? Przecież to jest niemożliwe.
3: Wiem, to był koszmar. Nie zagrałbym w barwach Sosnowca.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Patrzymy, czym żyje Polska, czym żyje świat. Donald Tusk był w Watykanie.
2: Był.
1: Jak czytam, podarował papieżowi torę po kaszubsku.
3: Kurczę, ty patrz, jeszcze ta... Musi go naprawdę nie lubić, Nie pogodził się.
2: To się Leon naczyta, nie? Taka lektura do poduszki.
1: Chyba jako pokutę.
3: Mógł mówić pan Donald, to ja bym... Ja mam jeszcze ze swojej komunii taki kalkulator z długopisem, to przecież bym mu dał.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Tym żyje polska polityka. Prezydent Nawrocki ogłosił, że składa wniosek o organizację referendum w sprawie Zielonego Ładu.
2: Tak, i posłuchajcie teraz nic niesugerującego pytania, jakie Karol Nawrocki zaproponował.
1: No słucham.
2: Uwaga. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: No, dla mnie wspaniałe, neutralne pytanie. To tak jakby zapytać, czy jest pan, pani za tym, aby wkładać pani, panu, palec palec w oko, szurając przy tym widelcem i nożem po pustym talerzu.
2: To może jeszcze przypomnijmy, że tak naprawdę Zielony Ład prowadził rząd PiS.
1: Ale
2: tak.
1: nie, teraz uwaga, bo no. fakt jest taki, że to referendum nie jest w stanie nic zmienić. Jakby to powiedział Mariusz Puljanowski, to i tak by nic nie dało.
3: Nawet jakbyśmy byli pierwsi w kulach,
1: to i tak by nic nie dało.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: My cały czas jesteśmy z maturzystami, bo tak, matura wciąż trwa. Przedmioty dodatkowe wybrane.
3: Tak. Moja córka jako jedyna w szkole, uwaga, wybrała filozofię. I teraz widzicie, jakiś bidny myśliciel szkolny, zamiast normalnie mieć wolne i śmierdzieć leniem, to zawraca mu kuper.
1: Olo, ty jesteś naszym nadwornym filozofem. To jakieś rady, jak piszesz maturę z filozofii?
2: Filozofia. Najważniejsze to jest dobrze zacząć. Tak, no. Na przykład ogólnie, nie? Życie i byt. Cóż, dobre. Każdy dzień to ogniwo, które wykuwamy w znoju i trudzie z ogromnym wysiłkiem. Ogniwa te składają się na łańcuch życia, który na szyi nosi los z medalikiem naszych marzeń. I tutaj już powinien przerwać, zaliczyć dla spokoju i wygonić. Szóstka murowana.
3: Dziękuję.
2: No proszę ci,
3: widzisz, ja o ludzku myślałem, że filozofia no. to życia to jest jakaś prostsza taka też, widzisz. Że no. Ja myślałem, że jak w nocy spędzi dupa, to rano śmierdzi palec, prawda?
2: No, no,
3: a tu popatrz, ogniwa, łańcuchy, medaliki, marzeń, no. Dziękuję, o ludku.
2: Wstawaj,
0: szkoda dnia.

0: powiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki do Senatu skierował wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wskazuje prezydent na prawo Polaków do wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Jego pomysł spotkał się z dosyć szeroką krytyką. Według marszałkini Senatu Magdaleny Biejat ten wniosek po prostu trafi do kosza. Nie będziemy wchodzić podczas tego spotkania z naszym gościem w to, czy to jest słuszne pytanie, czy nie, czy w ogóle rozmawianie o zasadności prowadzenia polityki klimatycznej w formie referendum jest uzasadnione, czy też nie, ale porozmawiamy o samej instytucji referendum w polskim prawie. Piotr Turnowski razem z nami, były prezes Klubu Jagiellońskiego, ekspert do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Centrum Analiz. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jak wygląda taka prawna strona referendum w Polsce? Bo rozumiem, że prezydent ma inicjatywę, ale musi uzyskać zgodę Senatu, bo bez zgody Senatu nie można przeprowadzić referendum w Polsce, prawda?
2: Mamy kilka różnych trybów organizowania referendów. Jednym z nich jest tryb sejmowy, wtedy to Izba Niższa na wniosek czy to rządu, czy to obywateli, czy to dużej grupy posłów może zarządzić referendum. Alternatywną ścieżką jest właśnie ta ścieżka z inicjatywy prezydenta, która wymaga zgody Senatu. Taki wniosek został wczoraj przedstawiony, prawdopodobnie został już skierowany do Senatu i zgodnie z regulaminem Senatu w ciągu, zdaje się, 14 dni Izba Wyższa powinna ten wniosek zaopiniować, wyrażając zgodę na referendum z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej. Tak wygląda strona prawna tej procedury.
1: Na taką zgodę się oczywiście nie zanosi, przynajmniej tak jak się wsłuchuje w te komentarze polityczne, ale rozmawiając czysto teoretycznie, wyobraźmy sobie, że referendum się odbywa, dochodzi do tego referendum i mamy referendum wiążące. Kiedy ono jest wiążące?
2: Ono jest wiążące wtedy, kiedy bierze w nim udział co najmniej 50% obywateli. Tak wyglądają przepisy wprowadzone właśnie w Konstytucji 97 roku, o czym warto pamiętać. Samo zatwierdzenie tej Konstytucji występowało w warunkach, kiedy takie ograniczenie jeszcze nie obowiązywało, w związku z czym w referendum zatwierdzającym Konstytucję wzięło udział mniej osób niż te 50%, które ta Konstytucja ustanowiła jako próg wymaganego, wiążącego charakteru głosowania.
1: I co oznacza w gruncie rzeczy to wiązanie przez referendum? To oznacza, że rząd czy organy państwa muszą się zająć konkretną sprawą? Czy decyzja jest przesądzona? Czy tak naprawdę to jest tylko społeczna rekomendacja dla instytucji państwa?
2: To jest fundamentalne i trudne pytanie też z tego powodu, że właściwie nie mieliśmy do czynienia z udanymi referendami w tej procedurze konstytucyjnej. Tak naprawdę jedyne udane referendum z uwagi na wiążący charakter to było referendum akcesyjne w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Tak naprawdę powinniśmy traktować taką decyzję jako decyzję wiążącą, decyzję, która powinna obligować organy do wykonywania określonego kierunku polityki, o którym zdecydował suweren naród bezpośrednio zgodnie z tą normą artykułu 4 Konstytucji, która mówi o tym, że właśnie bezpośrednio obywatele mogą pełnić rolę suwerena, więc jest to decyzja w jakimś sensie wyższej rangi niż wszelkie inne decyzje polityczne. Oczywiście jak miałoby to wyglądać w praktyce, tu jest duży spór. Tutaj moim zdaniem akurat należy ten wniosek prezydenta pochwalić, tak jak można mieć duże wątpliwości, czy krytykować sposób, w jaki zostało sformułowane pytanie. To, czy ono jest neutralne, zdecydowanie neutralne być powinno i pod tym kątem budzi duże wątpliwości, to z kolei jako pozytyw należy postrzegać to, że ten wniosek zaproponował zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, poza samym pytaniem również takie wyjaśnienie, to znaczy co konkretnie oznacza głosowanie na tak i zwycięstwo opcji tak, i co oznacza głosowanie na nie. I w tym wniosku prezydent zaproponowałby właśnie głosowanie na tak za polityką klimatyczną Unii Europejskiej oznaczało zgodę i tutaj wyliczył cały szereg, no, można powiedzieć w skrócie, tych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, od wdrożenia dyrektywy budynkowej przez system ETS2, po ograniczenie korzystania z sprzedaży od 35 roku nowych aut spalinowych, etc., a głosowanie na nie zobowiązuje polskie władze do aktywnej polityki w Unii Europejskiej na rzecz wyłączenia Polski z elementów tej polityki, tak? Więc to jest jakby trochę tego, można powiedzieć, taki mandat dla władz do tego, by na podstawie referendum mogły pójść do organów Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, używać tego argumentu na przykład przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówiłby, nasi obywatele powiedzieli, nie ma zgody na tę politykę, my żądamy jej wyłączenia dla Polski. Fakt, że takie wyjaśnienie konsekwencji referendum się pojawiło, to jest akurat dobra praktyka i w większości poprzednich inicjatyw referendalnych takiego uszczegółowienia nie mieliśmy.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Trzeba też dodać, że Karol Nawrocki spotyka się z ostrą krytyką, dlatego że w tych wyjaśnieniach, które zaproponował, nie przedstawia do końca konsekwencji chociażby odrzucenia polityki klimatycznej albo tego, co się może wydarzyć, jeśli chodzi chociażby o ochronę środowiska. Piotr Turnowski razem z nami, były prezes Klubu Jagiellońskiego, ekspert do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Centrum Analiz. Ale wracając do samego referendum i instytucji referendum, czy pana zdaniem to jest element konieczny w funkcjonowaniu państwa? Bo wydaje się tak z punktu widzenia zdroworozsądkowego. Mamy instytucje takie jak wybory, takie jak Sejm, Senat, rząd, prezydent. Mamy pewne procedury, takie jak wybory parlamentarne, wybory prezydenckie. W zasadzie to wszystko jest opisane w prawie. Dlaczego do tego wszystkiego jeszcze potrzebne jest referendum? To wygląda tak jakby środek nadzwyczajny.
2: No, opisane jest w prawie również właśnie instytucja referendum. Opisana jest zasada suwerenności i zwierzchności narodu w artykule 4 z gwarancją prawa do podejmowania decyzji bezpośrednio. Omówione są procedury na poziomie konstytucyjnym, przyjętym w referendum w takiej czy innej formie. Opisane są procedury zarówno referendum ogólnokrajowego, jak i referendów lokalnych, więc jak najbardziej należy traktować te formy podejmowania decyzji jako równoprawne z decyzjami podejmowanymi przez klasę polityczną, a praktyka, czy to zatwierdzenie konstytucji, czy to zgoda na akcesję do Unii Europejskiej, pokazuje, że dla tej instytucji referendalnej wręcz pozostawialiśmy te najważniejsze decyzje. I ja uważam, co do meritum, są zupełnie inne powody, do których uważam, że to referendum w tej chwili to zły pomysł, natomiast co do meritum, w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, kiedy wiemy tak naprawdę, że to polityki transformacji energetycznej, polityka klimatyczna jest jednym z głównych elementów, który jest dzisiaj takim źródłem erozji zachodnich demokracji, czy to wzrost AfD w Niemczech, czy to pozycja polityczna prezydenta Macrona, ruch żółtych kamizelek, w dużym stopniu również sukces Donalda Trumpa z tym hasłem Drill Baby Drill, to wszystko jest postrzegane jako źródła populizmu, źródła tego odwrócenia od dotychczasowych zasad demokracji liberalnej, właśnie dlatego, że polityki klimatyczne, polityki transformacji energetycznej były niejako prowadzone ponad głowami narodów i rozmaite badania dowodzą na przykład tego, że to klasy bądź to ludowe, bądź to ubożająca klasa średnia na Zachodzie jest w największym stopniu płaci koszty tej polityki, jednocześnie generując tak naprawdę mniejsze statystycznie zanieczyszczenia niż czy to wielki biznes, czy elity. Takich badań mamy na świecie bardzo wiele i dokładnie jeżeli, ja od dawna stoję na takim stanowisku, że jeżeli chcemy przeprowadzić jakąkolwiek transformację energetyczną na Zachodzie, jeżeli nie chcemy, by ten pomysł został całkowicie odrzucony nie tylko w Polsce, tylko właśnie we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, to właśnie wymaga ta polityka lepszej demokratycznej legitymizacji, bo dotychczas jej brakowało. Ona była ustanawiana ponad głowami obywateli i właśnie stąd wziął się ten głęboki kryzys wielu zachodnich demokracji, więc dokładnie ten przykład moim zdaniem jest dowodem na to, że potrzebujemy nie mniej, a więcej demokracji bezpośredniej.
1: To będąc właśnie konsekwentnym, jakby doprowadzając dalej te pańskie argumenty, wydaje się, że w takim razie referendum powinno być ogłaszane częściej. Dlaczego w takim razie się nie sprawdza w polskim systemie?
2: No, ja jestem w czasach, kiedy prezydent Komorowski w 2015 zarządził swoje referendum. Ja od tego czasu jestem, właściwie chyba mogę powiedzieć, pierwszym polskim propagatorem idei dnia referendalnego, idei, która jest już podjęta przez wiele środowisk politycznych, znajduje się w wielu programach partyjnych. Uważam, że referenda powinny być rozpisywane raz do roku i być szansą właśnie na, czy to na poziomie lokalnym, czy ogólnopolskim, rozstrzyganie wielu ważnych kwestii. To oczywiście wymaga zmiany przepisów, na przykład likwidacji tych nieszczęsnych progów frekwencji. Tutaj często przywoływana w debacie ustrojowej Komisja Wenecka od wielu lat mówi o tym, że progi wymagające określonej frekwencji do ważności referendum są mechanizmem antydemokratycznym i szkodliwym z perspektywy zaangażowania obywateli. Jakoś ta rekomendacja Komisji Weneckiej nigdy do polskiej debaty publicznej nie przenikła na poważnie. Oczywiście to jest tylko jedna z tych zmian prawnych, bo ta podstawowa, z którą mamy dzisiaj problem, to niestety to, jak fatalnie, szkodliwie, groźnie skonstruowane są przepisy dotyczące finansowania referendum w Polsce. by nie rozwijać tego wątku zbyt długo, powiem tylko, jeżeli Władimir Putin chciałby wysłać do Polski ciężarówki wypełnione rublami na finansowanie kampanii referendalnej, albo gdyby miliony euro chciały na przykład niemieckie koncerny energetyczne zainwestować w referendum w sprawie polityki klimatycznej w Polsce, to mogą to zrobić stuprocentowo legalnie, stuprocentowo zgodnie z prawem, w sposób absolutnie inny niż wyglądają pozostałe kwestie finansowania polityki w Polsce, gdzie finansowanie polityki ze środków zagranicznych jest surowo wzbronione, na przykład jeśli chodzi o kampanię wyborczą czy działalność partii politycznych.
1: Tak mówił nam w Radiu RMF 24 Piotr Trudnowski, były prezes Klubu Jagiellońskiego, ekspert do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Centrum Analiz. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
2: Kłaniam się nisko, pozdrawiam, dziękuję, dobrego dnia.
1: Kłaniamy się, do widzenia.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Nowe ustalenia w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki. Prokuratura podała dokładną godzinę wypadku. Setki hektarów lasu spłonęły na Lubelszczyźnie. Leśnicy podkreślają, że straty dla przyrody są nie do oszacowania. W tych faktach powiemy też o najbliższych meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski. Prokuratura ustaliła nowe szczegóły śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Dokładna godzina zderzenia z samochodem została już podana. Wyniki badań potwierdziły, że poseł w chwili wypadku był trzeźwy.
1: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
0: Jak informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, we wtorek sąd w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która chce bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna został zwolniony z aresztu. Od wtorku w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spłonęło już 300 hektarów lasu. Ogień objął m.in. niemal cały teren planowanego rezerwatu Długie Bagno. To obszar o wysokiej wartości przyrodniczej z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Leśnicy podkreślają, że straty dla przyrody są nie do oszacowania.
2: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
0: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. Wczoraj minął dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Jak po tym czasie Leona XIV oceniają wierni? Pytaliśmy o to w sercu Kościoła katolickiego na placu Świętego Piotra w Watykanie. Jak dotąd papież Leon XIV okazał się silny, zdecydowany, ma swoje pomysły na to, co chce zrobić. Jest też prawdą, że został papieżem. No cóż, w niespokojnych czasach, więc od razu miał dużo do zrobienia. Mówił Gianni, pracujący w kawiarni przy samym placu Świętego Piotra. W Watykanie nie brakuje wiernych, którzy tęsknią za poprzednim papieżem Franciszkiem, szczególnie pielgrzymi z Argentyny. Wolałam papieża Franciszka. Bardzo za nim tęsknię. Był ważny dla naszego społeczeństwa. Była w nim pewna siła, którą dawał ludziom. Z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie rozmawiał nasz reporter Igor Skrzypek.
3: Ludzie w faktach RMF FM.
0: A w nich wracamy teraz do Polski. Szaflary na Podhalu podzielone na dwie części. Betonowy most na Białym Dunajcu zaczął się osuwać i zamknięto go z dnia na dzień. Mieszkańcy wsi oddalonej o kilka kilometrów od Nowego Targu nie byli na to przygotowani.
4: Duży problem, bo trzeba na nogach chodzić. Auto z jednej strony i trzeba lecieć na drugą stronę.
5: No problem, że ludzie mają, narzekają jak pierun. Ja wczoraj do Nowego Targu jechał 2 godziny. Hoteli był korek tam, bo jadą z Białki i tego, no to problem tego.
6: No ugotowali nas elegancko wszystkich i przedsiębiorców, którzy tu mamy pokoje i biznesy różnego rodzaju po prostu. No tragedia, no tak się nie robi. To nie wiem jak karetki, wszystko będzie funkcjonowało, wszystko dookoła musi jeździć. My też nie mamy jak wyjechać z domów. No nie wiem co mam powiedzieć, no jesteśmy wszyscy rozżaleni.
0: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu sprawdza jak poważne jest uszkodzenie filaru mostu i nie jest w stanie zadeklarować, kiedy przeprawa zostanie przywrócona. A na koniec jeszcze sport. 31 maja polscy piłkarze zagrają towarzyskie spotkanie z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu. Ukraina, podobnie jak Polska, nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kilka dni po majowym spotkaniu, 3 czerwca, w kolejnym towarzyskim starciu, biało-czerwoni zmierzą się z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF FM, a z wami Grzegorz Krychowiak. Wiem, że większość z was kojarzy mnie z boiska, ale spokojnie. Dzisiaj nie będę biegał. Jak co tydzień zaczynamy program na najwyższym poziomie. Dziś w studiu Maciek Zakościelny.
8: Nie może was zabraknąć.

0: Witam serdecznie, moim kolejnym gościem jest dzisiaj Maciek Zakościelny.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Aktor, skrzypek, piosenkarz, tancerz. Czegoś zapomniałem?
1: Tancerz to jest takie dusze słowo, nie?
0: Ja widziałem twoje talent.
1: Na parkiecie?
0: Radziłeś sobie.
1: Dziękuję.
0: Radziłeś sobie, aż tak sobie radziłeś, że ciężko było ci nawet zaakceptować tą porażkę. Ale powiedz mi, z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, co sprawia ci największą przyjemność?
1: Wszystko, bo wiesz co, bo mam takie poczucie, że no właśnie, nie wiem jak ty masz, ale pewnie podobnie, że jak robisz coś długo, jedną rzecz, no to trochę ci się tęskni do innej, nie? I że jakiś taki balans fajnie jest mieć w życiu, bo chociaż pewnie będąc piłkarzem, no cały czas ta piłka, cały czas, no i musisz się totalnie temu poświęcić, żeby no mieć wynik dobry. Natomiast w moim zawodzie jest tak, że na szczęście mogę sobie, czyli odpowiedziałem sobie już właśnie na pytanie, czy jak ty miałeś, ale jak masz, nie wiadomo. I w moim zawodzie mogę sobie pozwolić na to, że jednak te śpiewanie, taniec, występowanie na scenie jako aktor, wcielanie się w postaci i są dosyć blisko siebie. I to jest jednak, to są zawody artystyczne. No i pomiędzy nimi nie ma takiej dużej, wiesz, takiej jakiejś amplitudy, nie? Czyli nie ma czegoś takiego, że teraz będę śpiewał. Dalej występuję na scenie. W szkole teatralnej musisz śpiewać, znaczy musisz, no dobrze jest jak śpiewasz, masz piosenkę, masz impostację, pracujesz z tym głosem, a wydaje mi się, że jak czujesz rytm, masz w sobie melodię, to i tańczyć się dobrze, ale i mówić się dobrze, i rozmawiać się, i ty jako aktor wyczuwasz pauzę, frazę, melodię. I jednak oczywiście dla mnie jest to duże ułatwienie, jeżeli to mam w sobie, bo wydaje mi się, że wiesz, pytanie można zadać na różne sposoby, nie? Możesz powiedzieć, jak masz na imię, ale może jak masz na imię? I to też jest pytanie, a jednak nie ma tego zawieszenia na koniec, nie? I ja rozumiem te różnice w tej intonacji. No więc tak.
0: Nie, bo w moim środowisku jest tak, że ja grałem w piłkę i to tak praktycznie skupiałem się w 100% na tym i miałem inne rzeczy, które były dla mnie odskocznią od tego wszystkiego.
1: No właśnie, czyli musiałeś to mieć, nie?
0: Tak, żeby po prostu zresetować głowę.
1: No.
0: I lubiłem podróżować.
1: No właśnie, ale czyli generalnie fajnie jest mieć te różne rzeczy, bo ja mam takie poczucie, że od pewnego czasu więcej występuję na scenie niż przed kamerą i nawet tak sobie, to jest niesamowite, bo trochę za to wymyśliłem i sprowokowałem, że chciałbym trochę wrócić do teatru i być więcej na scenie i zacząć muzyczną moją przygodę tak na poważnie. Jeżeli robię czegoś za dużo, czyli jestem za dużo przed kamerą, tęsknię za tym, żeby być jednak z widzem na żywo. A jak jestem teraz dużo na scenie, to trochę ostatnio zapragnąłem, mówię, kurczę, fajnie by było trochę więcej robić teraz przed kamerą, nie?
2: Po przerwie jeszcze was zaskoczymy, więc zostańcie z nami. W stylu Krychowiaka dopiero się rozkręca.

0: Witam, witam, tu cały czas w stylu Krychowiaka. Ze mną Maciek Zakościelny.
1: Taniec z gwiazdami, to była ucieczka od czegoś?
2: Nie, to było wrzucenie się w świat niezbadany dla mnie i bardzo ekscytujący. Poza tym uznałem, że chyba to jest ostatni moment, kiedy byłem akurat wtedy po rozstaniu z moją ówczesną partnerką, matką, narzeczoną matką moich dzieci. Miałem też takie prywatne, że tak powiem, przejścia zdrowotne, o których myślę, że jeszcze nie pora mówić, ale tak było w moim życiu i oczywiście tam, wiesz, wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje i tak dalej i zastanawiali się nad różnymi rzeczami, ale myślę, że człowiek musi mieć czas na to, żeby dojrzeć do pewnych, do wypowiedzi i pewnie taki dzień nadejdzie. Póki co to chciałbym zostawić to dla siebie.
1: Ale to była taka po prostu czyszczenie głowy, ten taniec z gwiazdami w jakiś sposób?
2: Myślę, że pierwszy raz od dawna zrobiłem coś, na co miałem ochotę i nie pytałem ludzi, czy to jest okej. Po prostu zrobiłem to, co czułem. To pokazało mi również ten czas, że to, co ja robię i to, jakich wyborów dokonuję wtedy, kiedy rzeczywiście czegoś chcę, wychodzi mi tylko na dobre.
1: Ale nawet mimo tych trudów, mimo że nie wygraliście, to ten smak był lepszy? To była twoja decyzja?
2: Tak, no, absolutnie. Znaczy, wiesz, no, to tak jakbyś powiedział, że 11 par, 11 osób z tych ludzi, którzy tam byli w tej edycji, miałoby również żałować tego, że wzięli udział w tym programie. Nie, bo to na koniec dnia, myślę, że to jest to, co tam, kim tam byłeś, nie? Jak zafunkcjonowałeś w tym świecie i w tym programie, a nie to, czy ty wygrałeś. No, super, każdy by chciał wygrać, każdy pewnie i ten, no, ale to ty jest, no, nie masz czasami wpływu na te rzeczy, nie? No, na to tam jest dużo czynników i jednym się podobasz, drugim nie i ten. I ponoć też finał rządzi się też z innymi prawami, że tam na przykład ludzie nie oglądają całej edycji i wchodzą tylko na finał na przykład, chociaż uważam, że finał mieliśmy super.
1: A nie było takich w pewnym momencie obaw, że coś ci nie wyjdzie, że to będzie pośmiewisko?
2: No właśnie, tak jak ci mówię, czy ja będę, myślałem sobie, zastanawiałem się, czy ja będę w stanie wrzucić, być tak kreatywny, żeby coś powiedzieć od siebie, nie? No i pierwszy odcinek tam nie poszedł, jakoś się strasznie zestresowałem walcem angielskim. Dobrze wszystko mieć przygotowane, super i tak dalej, ale to była też taka lekcja dla nas, że ten profesjonalizm to takie, że nie mamy tego marginesu na błędy, że nad tym trzeba popracować i to mi bardzo dużo dał ten odcinek. Drugi odcinek, kiedy tańczyliśmy Jive'a do piosenki Bruno Marsa i już był zupełnie inny. To był jakby zupełnie jakby inny człowiek, nie? Że tak myślę sobie, kurze, to ma być fan, to ma być radość.
0: A my za moment wracamy do rozmowy. To wciąż w stylu Krychowiaka, więc dajcie głośniej.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Chciałabym, żeby usłyszał, że naprawdę bardzo go przepraszam i bardzo go kocham.
5: Masz wiadomość w RMF FM.
6: I chcę, abyś ze mną do końca świata było jeden dzień dłużej. Właśnie chciałem cię prosić o rękę.
7: Ty też możesz przeżyć tak piękne, wzruszające chwile z nami. Zgłoś się na www.rmf.fm albo prześlij głosówkę na naszego Messengera i przekaż komuś wyjątkową wiadomość.
5: Masz wiadomość w RMF FM.
7: I Olek Sikora.
5: Już dziś po 18:00.
3: Reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Bez kawy i z kawą.

0: Czują na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Jesteśmy z powrotem i mam nadzieję, że zostajecie z nami, bo przed nami jeszcze kilka ciekawych tematów, na przykład...
1: Czym najbardziej się przejmowałeś?
2: Opiniami, tym, czy jestem w tym dobry, tym to, takimi opiniami i że to było najważniejsze dla mnie. A teraz jest to ważne oczywiście, no bo jednak też to po to uprawiamy ten zawód, ale czy on mi daje satysfakcję, teraz się skupiam, wiesz? Czy to, co robię, daje mi satysfakcję? Czy ja się nie za bardzo spalam i stresuję czymś? I wtedy myślę sobie, kurczę, no dobra, to nie wezmę tego na przykład, no bo nie chcę, nie czuję, nie. I nie biorę, nie biorę udziału w jakichś projektach, bo po prostu czuję, że nie, że albo nie będę w tym dobry, na przykład nie będę czuł, że jestem w tym wystarczający, albo nie mam nic do powiedzenia w tym temacie, nie wiem, jakbym mógł to zrobić. Tak samo jest z muzycznymi, z utworami. Ktoś mi coś proponuje, jakiś festiwal, coś, ja mówię, no ale i chcą, żebym zaśpiewał na przykład dwa utwory takie, ja mówię, ale czuję, że tam nie ma przestrzeni na ten moment dla mnie, nie czuję tego, nie. Chociaż czasami to jest, jak ktoś cię namawia, jest warte na przykład, nie? Ale często nie. I czuję już w momentach, w których tak jest, że to jest ten moment.
1: Ale jaki cel jest każdego filmu i aktora?
2: No wiesz, jeżeli to jest kino, które ktoś przynosi tobie, no to oni mają swój jakiś cel. Albo to są pieniądze, bo chcą na tym zarobić i to jest najgorzej wtedy. Albo chcą coś powiedzieć, jakąś historię, że jest, bo jest ważna. I warto o tym rozmawiać. Na przykład jak Dom Dobry, prawda? Teraz był. I to wspaniały temat, który poruszył taką dyskusję społeczną i on ją zapoczątkował i myślę, że był ważny. I to był cel na przykład reżysera i producenta na przykład, nie? No i aktorzy wtedy się pod to podpinają, bo wtedy wiedzą, ale oczywiście też mogą przedstawić jakąś swoją historię w tej roli, w tej kreacji, nie? I powiedzieć coś jeszcze, dołożyć od siebie. Więc to jest cel. Myślę, że najlepsze kino jest właśnie wtedy, kiedy ono porusza i mówi o jakichś ważnych tematach, nie?
1: Bo ty występowałeś w komediach romantycznych. No to były chyba początki twojej kariery.
2: Tak, to był 2007.
1: No i celem tych jaki był cel tych filmów?
2: Żeby oderwać ludzi, myślę, od takiego codziennego, szarego życia. Żeby im zrobiło się przyjemnie. Ja myślę, że po to są te filmy. Opowiedzieć historię, czasami może bajkową, bardzo, no ale gdy chcielibyśmy oglądać życie i takie, jak ono jest naprawdę, no to byśmy włączyli dokument, nie? A jednak tutaj jest jakaś fabuła i jednak po coś się to robi właśnie, a te filmy były właśnie robione po to, żeby nam było przyjemniej. Żeby się fajnie oderwać od takiego codziennego, nie wiem, może bardzo uporządkowanego życia dla niektórych, może od stresującego życia, może po to, żeby właśnie usiąść na kanapie i po tym półtorej godziny powiedzieć sobie, kurczę, jakoś mi jest dobrze, fajnie.
0: Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę przede mną do opowiedzenia z moim gościem.

0: Państwa w stylu Krychowiaka w RMF FM, a ze mną bezustannie Maciek Zakościelny.
1: Wygląd ci pomógł, czy trochę przeszkodził w karierze?
2: Myślę i tak, zarówno pomógł, jak i trochę mógł. Ktoś, kto był złośliwy, na przykład mógł powiedzieć sobie, co, jemu się tak wydaje, czy coś, wiesz, to tak może być. I jeszcze do tego ta moja krnąbrność czasami, czy taka chęć zrobienia sceny super i nieodpuszczania czegoś i powiedzieć, nie kurczę, nie będzie tak, nie, chcę dubla. To mogło być jeszcze dodatkowym, wiesz, bonusem i taką, tak mogło to wzmacniać, nie, ten mój obraz takiego jakiegoś gościa, jakiegoś.
1: Ale mógłbyś to rozwinąć, tą dobrą i złą stronę tego?
2: To mogło też się kojarzyć ludziom z tym, że jestem arogancki, krnąbrny i taki pewny siebie, wiesz. Jeżeli ktoś uznał na przykład, że jesteś przystojny i, a ty dążąc do postawienia swoim po prostu, chcesz, żeby było tak, a nie inaczej, to jeszcze to mogło dodatkowo wzmacniać ten twój, ten odbiór negatywny twojej osoby, nie? To, że laski mówią, że on jest przystojny, nie? No to mu dowalimy, nie? Niech sobie tak nie myśli, nie? A ja tak nie grałem nigdy. I dlatego mi chodziło o to, żeby coś, do czegoś dojść, coś uzyskać, a przez to, że komuś mogło się wydawać, że ja jestem zadufany, zapatrzony w siebie narcyz, to może mogło to jeszcze na moją niekorzyść wpływać, nie?
1: Ale,
2: albo nie... na przykład, że to taki jakiś piękniś, nie? Co on tam umie grać, nie? Na przykład, nie?
1: No właśnie to mnie ciekawi. Nie miałeś takiego poczucia, że musiałeś robić więcej?
2: Wiesz, na pewno, dlatego, że kiedyś jak ja zaczynałem, to im bardziej charakterystyczny aktor, tym miał więcej do grania i generalnie był uznawany za wielkiego aktora, nie? Jak charakterystycznie, tu coś na Jacko, tu sobie powiedział tego, bo tego, wiesz, rozumiesz, grał. I było super, nie? Natomiast jak ktoś grał właśnie, wtedy dostawałem takie role, nie wiem, grał w komedii romantycznej, to musisz mieć jakąś estetykę inną, coś, no inaczej wygląda, innego, do takiej roli takiego wtedy potrzebowali, to i taki był kanon, za film, co to za granie, wiesz.
1: Ale to właśnie przez te role została przypięta taka łatka?
2: Ale ponoć Brad Pitt też miał duży problem na początku, dlatego szukał ról, które były, i on mógł sobie na to pozwolić. Szukał ról, które były charakterystyczne, nie wiem, 12 małp, nie? Gdzie grał, pamiętasz ten film, gdzie on grał tam taką rolę trzecioplanową w tym psychiatryku, no to wybitnie, nie? Czy na przykład, nie wiem, no Fight Club, nie? Wiesz, już tak jakby przełamywał to, nie? Że to nie musi być piękny sił goguś, tylko no jednak z charakterem gościu, a jednak cool cały czas i cały świat się zachwycił.
3: Wracamy po krótkiej przerwie i jedziemy dalej z naszą rozmową. Dajcie głośniej.

0: wami cały czas Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość, aktor Maciek Zakościelny. I powiem tak.
1: Kiedy zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
2: Co, ja myślę, że to moja babcia mi wywróżyła i kiedyś to o tym wspomniałem, bo ona do mnie mówiła, jak byłem takim małym przykładem jak moi chłopaki teraz, to mówiła do mnie: mój ty mały Delonie. Ja nie miałem pojęcia, kto to był Delon, Alan Delon. Dopiero później, jak się zacząłem interesować w ogóle aktorstwem, przez całe życie właściwie takie wcale nigdy się nie interesowałem aktorstwem, nigdy w ogóle filmy, coś, nie, nie było teatru. Dopiero jak te predyspozycje zobaczyli u mnie inni ludzie, to w szkole muzycznej, czy właśnie jak wyjeżdżaliśmy do Francji, kolega, który tu obecnie gra na saksofonie w Kulcie, Mariusz Godzina, on wtedy powiedział: kurczę, stary, ty musisz do filmówki, no, powiedział po prostu, jakby dał kierunek. Mówię, w szkole muzycznej pani od harmonii również mówi, że my, tak jak ona studiowała w tym samym czasie, co Linda Bogusław, i w Krakowie mieli ten sam akademik, i że gdzieś tam wypatrzyła, no to zacząłem się nad tym zastanawiać. No i po latach stwierdziłem, że to moja babcia mi kiedyś musiała to wyruszyć, no bo jak mówiła do mnie: mój ty mały Delonie.
3: Ale jak mówiła wtedy Alan Delon, no to... Jak
2: mówiła Delonie, no to mówi ktoś Delonie, no to tak jak, wiesz...
3: To nie zadałeś sobie pytania: babcia, co to jest? Kto to jest? Co to jest?
2: Nie, widocznie coś fajnego, jak babcia moja to mówiła, rozumiesz, nie? I słuchaj, no i ten mój ty Delonie, no to wiesz, to tak jak, nie wiem, jak czasami przekręcasz słowa w kolędzie, nie? Że jak to dziecko wydawało ci się, że tu jest to, a to w ogóle zaczęło coś innego. Już teraz nie pamiętam, trudno mi sobie przypomnieć, ale były takie sytuacje, że ja w ogóle po latach się dowiadywałem, że ta kolenda to zupełnie co innego tam chodziło niż to, co ja myślałem. No i to tak samo tutaj było, nie? Mój ty mały Delonie, nie? No to skąd? No ja coś tam sobie określała jakoś. Delonie to tak jakbym powiedziała: mój ty mały niebieski. No i to dla mnie to samo znaczyło, nie? Po prostu coś tam mówiła. Ale jej temp głosu już rozróżniałem, że to jest coś fajnego.
3: I poszedłeś do szkoły.
2: No i tak. Poszedłem sobie do szkoły, do Akademii Teatralnej. No i tak się zaczęło, wiesz. I wszystkie te rzeczy, które do tej pory robiłem, czyli muzyka, sport, mega się przydały w tym zawodzie. Mega, nie? Chodzenie na przykład. Myśmy się uczyli 3 lata chodzić w karate. Chodzić dostawny, odstawny, wykroczny, zakroczny, te wszystkie ruchy. I potem chodziłem z bronią jako młody gliniarz w kryminalnych. No i kurczę, chłopaki z AT, czyli antyterroryści, mówili: kurczę, skąd ty tak chodzisz, nie? Ja mówię: no, szkoła, znaczy ten, karate, nie? Tak, to potem zacząłem Muay Thai trenować, boks, bo w karate trochę ręce są mniej sprawne i wiesz, i cały czas gdzieś no, muszę do tego wrócić, bo ostatnio zapodałem to gdzieś tam daleko.
4: Zostańcie w RMF FM i w stylu Krychowiaka oczywiście.

0: reklama.
1: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
2: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitny. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz? To posłuchaj.
11: Super! Dziękuję bardzo.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
8: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
13: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
2: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Na zegarach 6 zaczynamy Fakty RMF FM. Karol Płaczkiewicz.
6: Dzień dobry, zapraszam. €44 miliardy na dozbrojenie Polski. Wczoraj w Warszawie podpisana została umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Prezydent Karol Nawrocki wybrał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wisła Kraków po 4 latach przerwy wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie €44 miliardy na dozbrojenie i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
7: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo.
6: Mówił premier Donald Tusk. Pierwszą transzę, która trafi na polskie konta, ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro. Do tego tematu wrócimy w Faktach o 7. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki, uzasadniając ten wybór, podkreślał doświadczenie dyplomatyczne Grodeckiego połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa. Prezydent mówił również o stosunku nowego szefa BBN do imigracji.
8: Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji i paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy Państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków.
6: Obsadzenie funkcji szefa BBN było konieczne po tym, jak z tej funkcji pod koniec kwietnia zrezygnował Sławomir Cenckiewicz.
5: To są poranne fakty w RMF FM.
6: Po weekendzie Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. NFZ nałożył też na szpital 134 tysiące złotych kary. Kto ma zapłacić te pieniądze? No to w Ministerstwie Zdrowia pytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że karę finansową musi zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim, a dyrektor tej lecznicy może ukarać finansowo pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
10: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
9: Jak ustaliłem, dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim złoży w najbliższych dniach wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o złagodzenie kary finansowej. Senator Tomasz Lenz powiedział wczoraj, że po weekendzie będzie, cytuję, do pełnej dyspozycji władz klubu Koalicji Obywatelskiej w celu wyjaśnienia tej sytuacji, całego zabiegu i przekazania jego stanowiska właśnie w tej sprawie.
6: Na zegarach już prawie 3 minuty po 6:00, teraz w Faktach Sport. To wygrana, która zapewnia Wiśle Kraków powrót do polskiej elity. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi Biała Gwiazda zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Stało się to po wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na Stadionie Miejskim w Krakowie rozpoczęło się wielkie świętowanie.
11: Jak wrażenia?
12: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
13: Awans jest nas, to jest najważniejsze. 4 lata
12: w końcu.
11: Ciężko, z wrażeniami ciężko.
14: Jesteś
0: jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest taka symboliczna chwila, ale Wisła wraca w to miejsce, gdzie jest jej miejsce. Tak, tak, bo to jest zbyt zasłużony klub.
11: 4 lata Tułacki! 4 lata! Wystarczy.
12: Dzisiaj jest ten dzień.
11: Należało się. Świetnie. Z taką piłką, z takim graniem należyłem się dawno Ekstraklasy.
6: Wykrzyczało 33 tysiące zgromadzonych kibiców Wisły Kraków, a z fanami Białej Gwiazdy tuż po ostatnim gwizdku rozmawiał Paweł Konieczny.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
5: Na razie z samego rana widzę, tutaj też pojawiają się deszczowe chmury. Są to głównie Suwałki, okolice Łodzi, Katowic, Zakopanego, Rzeszów. Także jeśli tam nie pada, to pokropić może. A nieco pogodniej będzie właśnie na zachodnim wybrzeżu. Tutaj Szczecin, jeszcze w dole Gorzów Wielkopolski. Delikatne słońce może przebijać się przez chmury. Jeśli chodzi o temperatury, 4 stopnie teraz w Szczecinie, 5 w Olsztynie, 8 w Łodzi, 10 w Katowicach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
5: Tak patrzę na mapę pogodową i widzę, że ta majówkowa pogoda pomachała nam szeroko i poszła w siną dal. Na razie mamy tak nieco chłodniej, nieco bardziej wczesno-wiosennie, ale spokojnie, jeszcze te ciepłe momenty przyjdą. No to teraz budzimy się w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry. 6 po 6 na zegarach i już teraz tak delikatnie wchodzimy w tę sobotę.

6:13 na zegarach, sobota, RMF. Takie pobudki bywają bardzo bolesne. Ja wiem, że ta pogoda z nami gra w chowanego, ale spróbujmy ją przywołać i to przyciągnąć wakacje, urlop, chociaż myśli. Mam nadzieję, że to pomoże i uwaga, gramy wam właśnie tak, loko.

klasyczek w RMF FM do powolnego wstawania. Teraz przeglądamy, co tam się dzieje w portalach plotkarskich. Z rana księżna Kate zachwyciła w kremowej kreacji na przyjęciu ogrodowym. No, pięknie wygląda, tego nie widzicie, ale to jest piękna biały komplecik. Ale chyba nigdy nie była na polskim przyjęciu ogrodowym, bo wiecie, takie ubrania, oj, naszego tradycyjnego grilla by nie przetrwały.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Chciałabym, żeby usłyszał, że naprawdę bardzo go przepraszam i bardzo go kocham.
2: Masz wiadomość w RMF FM.
3: I chcę, abyś ze mną do końca świata było jeden dzień dłużej. Właśnie chciałem cię prosić o rękę.
4: Ty też możesz przeżyć tak piękne, wzruszające chwile z nami. Zgłoś się na www.rmf.fm albo prześlij głosówkę na naszego Messengera i przekaż komuś wyjątkową wiadomość.
2: Masz wiadomość w RMF FM
4: i Olek Sikora.
2: Już dziś po 18:00.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dla każdego coś weekendowego.
14: Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już dziś i jutro po 10:00 w RMF FM.
15: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
16: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
17: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda. K2. To co dziś robimy?
20: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
21: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
22: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
23: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
24: Wstawaj, szkoda dnia, a już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
25: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
26: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz? Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
0: Bosch.
5: Po reklamie.
27: 6:30 Fakterem WFM i Karol Płaczkiewicz.
28: Miliard sztuk. Tyle opakowań zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego. Rośnie też liczba punktów, w których można zwracać butelki i puszki. Dane przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jak wyglądają te najnowsze statystyki?
29: W porównaniu z pierwszymi tygodniami funkcjonowania systemu kaucyjnego widać przepaść. Przypomnijmy, w październiku zwroty liczyliśmy w tysiącach, w styczniu było to już 28 milionów, a na koniec kwietnia ponad miliard. Tempo wzrostu może robić wrażenie. zadłużenie. Pytanie, czy wytrzymają to punkty zwrotu.
1: 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty.
29: Wlicza wiceminister klimatu Anita Sowińska, czyli tak zwanych butelkomatów też jest coraz więcej. W ciągu 2 tygodni przybyło ich kilka tysięcy. Oddającym opakowania do takich maszyn życzymy, by akurat nie były zapchane, ale gdyby jednak, to przypominamy. Duże sklepy muszą przyjąć opakowanie, nawet jeśli automat akurat nie działa.
28: Dobra wiadomość dla osób, które w ten weekend będą tankować na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 35 groszy, benzyny 98 6 zł. 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł. i 3 grosze. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego 14 groszy za litr. Po Polsce czas na Litwę. Wilno podpisze dziś umowę dotyczącą finansowania obronności w ramach unijnego programu SAFE. Jego wartość to ponad 6 miliardów euro. Ministerstwo Finansów Litwy poinformowało, że środki mają zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie dywizji wojsk lądowych w systemy bojowe, wsparcia i logistyki oraz niezbędne zapasy amunicji. To wszystko na teraz. Pełne wydanie faktów punktualnie o 7. Na nie zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Trzydzieści dwie minuty po 6 i gramy. Wasz ulubieniec w głośnikach na pobudkę. Damian Dawid w RMF FM.

ale przyjemnie szarfa RMF FM. Iga Świątek mimo pewnych problemów pokonała Katie McNally i zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Także takie super wiadomości mamy z rana. Kolejny mecz jutro, wtedy będziemy też kibicować. No ale właśnie, jak Iga dała radę, a miała niełatwy dzień, to nam też się uda dzisiaj z pobudką.

Dobra, ten numer taki kojący. Na trasę Metzner w RMF FM. W kalendarzu mamy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych i dobrze, ja wiem, która jest godzina, spokojnie, ale właśnie teraz wracamy do naszej ulubionej zabawy. Uwaga, otwieram w RMF FM casting na poranne ptaszki. Możecie ćwierkać, gadakać, co tylko potraficie i co tylko chcecie. To teraz gotowi? Otwieram specjalną linię. 12, 2 miliony, dzwońcie.

0: 40 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już dziś po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
4: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
9: Bosch.
10: Sachetto. Sacher torte.
11: Co to znaczy?
10: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
11: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
12: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
13: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Hi everybody, this is Damiano David.
18: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
19: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
20: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
3: Dzień dobry, to jest Weekend w RMF FM.

0: przegląd porannych ptaszków jeszcze przed nami w RMF FM, ale tu się Piotrek wyrywa, halo.
1: Słuchaj, ze względu na to, że koło mnie gołąbki latają, to...
0: Czy ja już mówiłam, że jesteście najlepszymi słuchaczami na świecie? RMF zawsze z wami. A już teraz Sombre.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nie odliczaj dni do weekendu.
11: Codziennie możesz mieć mały piątek.
10: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
12: Niezawodne roboty koszące do twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
13: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
14: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
15: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się siódma, przenosimy się do studia faktów RMF FM, Anna Wachowska.
3: Czy Waszyngton zdecyduje o przesunięciu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski? To możliwe, odpowiada prezydent Donald Trump. Potem w faktach rozejm w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, nowe ustalenia w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki i nie dla budowy bazy paliw w Szczecinie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza, że może przesunąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Było to pytane przed wylotem na swoje pole golfowe w Virginii. Jeśli zapadnie decyzja, by wycofać wojska z Niemiec, czy przeniesiecie je do Polski, czy może do jakiegoś innego kraju na wschodniej flance? Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Donald Trump, dopytywany, czy to zrobi, odparł, że może to zrobić. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Od północy obowiązuje trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Zawieszenie broni w związku z obchodami w Rosji Dnia Zwycięstwa ogłosił wczoraj Donald Trump. Wstrzymaniu walk towarzyszyć będzie wymiana więźniów w formule 1000 za 1000. Z kolei Wołodymyr Zełański podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. To właśnie tam dziś ma się odbyć wielka wojskowa parada w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony.
4: Śledzimy fakty.
3: Wiadomo już dokładnie, o której godzinie doszło do śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki. Wyniki badań krwi wskazują, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. To najnowsze ustalenia dotyczące wypadku z 23 kwietnia, kiedy to parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Co jeszcze ustaliła prokuratura? O tym reporter RMF FM Marcin Buczak.
5: W czasie jazdy Łukasz Litewka prowadził rozmowę telefoniczną, ale nie złamał przepisów, bo nie trzymał telefonu w ręce. Korzystał ze słuchawki. Jak powiedział mi prokurator, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wówczas telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Wspomniana rozmowa telefoniczna trwała kilka minut. Osoba, z którą poseł wtedy rozmawiał, została już przesłuchana i potwierdza, że kontakt nagle się urwał. To było dokładnie 13:14. To wtedy, według prokuratury, wydarzył się wypadek.
3: Kilkuset mieszkańców szczecińskich Podjów protestowało wczoraj przeciwko budowie bazy paliw. W pobliżu ich domów stanęło 7 dużych zbiorników na paliwo.
6: Nie chcemy tutaj te samowolki. Widok z okien nam zasłania. Chcemy tutaj żyć, chcemy tutaj z dzieci wychowywać.
3: Mówili reporterce RMF FM Annie Pałamar protestujący. Inwestor rozpoczął budowę bazy paliw bez odpowiednich zezwoleń, wyjaśniał Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.
7: Faktycznie inwestor otrzymał decyzję środowiskową, natomiast decyzja środowiskowa nie jest decyzją, która pozwala na realizację inwestycji. Ona określa tylko pewne parametry. Natomiast jak się później okazało, te prace już się wtedy toczyły, mimo iż nie było pozwolenia na budowę, tudzież warunków zabudowy. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego te prace zostały wstrzymane.
3: Podczas spotkania z Radą Osiedla przedstawiciel inwestora przyznał, że prace rozpoczęto mimo niedopełnienia procedur, ponieważ firmie zależało na czasie. Kraków wraca do tradycji sprzed 300 lat.
8: Dzisiaj mamy wrażenie, że trzeba do tej symboliki wrócić, trzeba wrócić do symboliki miasta.
3: Co to za symbolika? Zdradzimy w faktach o 7:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Dzisiaj sporo chmur na niebie, te deszczowe też się pojawią, głównie na południu i północnym wschodzie. Tutaj, jeżeli chodzi o słońce, to ono gdzieś tam będzie się przezierać na północy, na wybrzeżu, więc jeśli się wybieracie na jakiś spacer nad morzem, to jest szansa, że może ciepło nie będzie, ale przynajmniej będzie słoneczko. 8 stopni teraz w Gdańsku, 9 w Bydgoszczy, 9 w Poznaniu, 9 w Opolu, 10 w Rzeszowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: To ranne ptaszki, budzimy się w RMF FM. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. 6:05 na zegarach. Już teraz Michael Jackson, więc poleci coś, co pobudzi do życia zdecydowanie. Jeśli jesteście teraz w dalekiej trasie, to dajcie głośniej. RMF zawsze z wami.

do wczesnego wstawania, do wczesnego śniadania. Być może właśnie już szykujecie, pieczecie bułeczki, może już myślicie, co na obiad, co posprzątacie. To dajcie sobie chwilę wolnego, jeśli jest taka szansa, na moment. Nie musicie przymykać oczu, to nie musi być drzemka. Wystarczy taki moment dla was. Jest rano, jest pusto. Jesteście wy, jest RMF FM.

0: Idealna pobudka w RMF FM. I to jest taki moment w roku, w którym można spokojnie przygotowywać wszystko pod grilla. Niektórzy z was ten sezon rozpoczęli na dobre. A na www.rmf.fm trwa konkurs, gdzie piszecie swoje mistrzowskie potrawy z grilla z wykorzystaniem wybranego produktu JBB Bałtyga. Karolina z Lwówka ze mną na linii. Cześć, Karolina.
1: Cześć.
0: Co proponujesz? Bo jesteśmy tak w porze śniadaniowej, więc może nas to zainspiruje.
1: No zwykle na śniadanie spożywam coś lżejszego, ale jeżeli już przygotowuję grillę, to oczywiście jest to coś wyszukanego. Jest to miks kilku takich fajnych przepisów, takie inspiracje internetowe. I przyznam, że zwykle te szaszłyki znikają w ciągu kilku minut, jeżeli mamy gości.
0: Bo to, co nam napisałeś, że na patyczkach grillowych w plaster cukinii zabijasz kostkę sera feta, tam są krążki, dobre kiełbasy, papryka, boczek.
1: Tak.
0: Karolina, masz gdzieś grilla rozpalić mi tutaj w studiu?
1: Oczywiście, mogę przyjechać do was, może się przyjechać do nas. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Za ten fantastyczny przepis mam dla ciebie zestaw produktów JBB Bałtyka i 500 zł, nie wiem, na przykład na przyszłe dodatki. Brawo, gratuluję.
1: No pięknie, dziękuję. Jestem bardzo zaskoczona i bardzo mi jest przyjemnie z tego tytułu.
0: Gratuluję serdecznie i dzięki wam wszystkim serdecznie za udział w konkursie. Dostaliśmy mnóstwo wspaniałych przepisów.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano znak towarowy JBB Bałtyga, którego właścicielem jest producent kiełbas JBB Bałtyga.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
1: Reklama.
2: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: resztę na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: 7.30 faktorem FM. Anna Pachowska.
9: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej Robert Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Łotewska armia poinformowała o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Jak przekazano, na wschodnią granicę zostały wysłane dodatkowe jednostki obrony przeciwlotniczej. Aktywowano również myśliwce NATO w misji patrolowania przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Kiedyś to wydarzenie wyznaczało rytm życia miasta. Teraz symbolicznie Kraków wraca do otwierania miejskich bram. Dziś o 10:00 po raz pierwszy strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa uroczyście otworzą bramę kleparską w Barbakanie. To powrót tradycji sprzed 300 lat.
10: Porannego otwarcia i wieczornego zamknięcia bram. Miasto z tego żyło, dlatego dopiero wtedy wjeżdżali kupcy, rzemieślnicy. Wszystko to w ten sposób wyglądało. Było to otoczone rytuałem. To nie było tylko po prostu otwarcie. Z tego się robił rytuał, tradycja, którą znamy w wielu zapisach. Ostatnia z 1720 roku. Kiedy miasto zburzyło mury, ta tradycja już nie miała takiego znaczenia, ale dzisiaj mamy wrażenie, że trzeba do tej symboliki wrócić. Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy.
9: Opisuje Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Nasi reporterzy będą dziś przed Barbakanem w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Kolejne wydanie już o 8:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF zawsze z wami rozkręcamy ten dzień. Pobudka poranna w Dzień Ptaków Wędrownych, ale tutaj w RMF każdy gatunek jest mile słyszany.
1: A dzień dobry, tutaj ranny ptaszek. Jedzie do pracy i chciałam tutaj kukuryku.
2: Może za gwizdę.
0: Kra i od razu wesele się wstaje. A jeśli potrzebujecie trochę pomarudzić i wstaliście lewą nogą i jeszcze potrzebujecie się rozbudzić, spoko, możecie mówić, śpiewać nawet, co ty tutaj robisz, podkład muzyczny pod to. Wstaw raz, elektryczne gitary już teraz, RMF FM.

0: To jest idealne pytanie o tej godzinie, o poranku sobotnim w RMF FM. A już teraz naprawdę hit internetu, bo niemiecki turysta, uwaga, wygrywa odszkodowanie po przegranej walce o leżaki. Skrótem, w hotelu był zakaz rezerwowania leżaków ręcznikiem, ludzie i tak to robili, hotel nie przypinował, pan turysta nie mógł znaleźć sobie miejsca do leżenia, poszedł z tym do sądu i wygrał. I to chyba pierwszy przypadek w historii, gdzie urlop zwrócił się finansowo.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Dla każdego coś weekendowego.
9: Lepiej być nie może.
8: Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już dziś i jutro po 10 w RMF FM.
10: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
11: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
12: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: O jakiej wycieczce marzycie?
3: Żeby były zakręcone rollercoastery!
4: I nocleg w westernowym miasteczku!
5: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMF.fm.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
12: To będzie dobry dzień z RMF.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
0: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
2: Oj Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co zły ruch i będę miała wszystko na wierzchu.
3: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
4: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
5: Jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
1: Gwiazdy z tańcami. Już jutro po 15 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
10: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
11: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Po reklamie.
24: Zaczynamy Fakty RMF FM o 8:00. Anna Wachowska.
25: Polityczne komentarze w sprawie unijnego programu pożyczkowego SAFE zebrał je dziennikarz RMF FM. Jego relacja na początek faktów. Prezydent Donald Trump zabrał głos w sprawie ewentualnego przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Posłuchajcie, co powiedział. W faktach sportowych powrót Wisły Kraków do piłkarskiej ekstraklasy.

0: ogromnym sukcesie mówi premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd podpisał wczoraj umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak komentowane jest podpisanie tej umowy?
1: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
2: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
1: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
0: Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Mówił dziennikarzom amerykański przywódca. Ten temat powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jego gościem za pół godziny będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Krzysztof już w warszawskim Studiu Faktów. Dzień dobry.
3: Witam.
0: O czym jeszcze będziecie rozmawiać?
3: Na pewno o tym zapytam, czy polskie władze na pewno chcą tych żołnierzy, jak bardzo są te rozmowy zaawansowane, czy mamy już jakąś przygotowaną ewentualnie infrastrukturę. Oprócz tego wrócimy do tematu SAFE, to na pewno będą też pytania o nowego szefa BBN-u. Także więcej zajęć o pół godziny. Zapraszamy do radia i do naszych mediów społecznościowych.
4: Fakty RMF FM w hollywoodzkim stylu.
0: Elementy garderoby należące do Marilyn Monroe, jej biżuteria, listy, odręczne notatki, obrazy i wiersze idą pod młotek. Aukcja odbędzie się 1 czerwca, dokładnie w setną rocznicę urodzin ikony kina i obejmie przedmioty osobiste z lat 1955-62. To tak, jakby podnieść maskę i zajrzeć w umysł Marilyn, jej hojność i całe jej spektrum jako człowieka i gwiazdy filmowej. Mówi przedstawiciel domu aukcyjnego. Podczas licytacji ujrzy światło dzienne korespondencja aktorki z byłym mężem, dramatopisarzem Arturem Millerem, a także list od psychiatry Monroe opisujący dzień poprzedzający jej śmierć.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Litwa za mocna dla biało-czerwonych. Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
5: Dzień dobry, hokejowa elita jednak nie dla naszej reprezentacji. Polscy hokejiści, mimo że mieli wszystko w swoich rękach, by awansować do grona najlepszych drużyn na świecie, w ostatnim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A przegrali po dogrywce 1-2 z Litwą.
6: Szkoda mówić, tak. Myślę, że nie spodziewaliśmy się takiego wieczoru dzisiaj. No, jesteśmy sami sobie winni, tak. Skuteczność na pewno zawiodła, tak, bo no, tych strzałów, tych momentów z lepszej gry mieliśmy bardzo dużo. Nie mogliśmy tego wykorzystać.
5: Mówił po meczu Kamil Górny, kapitan naszej hokejowej kadry. Dzięki wygranej z Polską Litwa utrzymała się w dywizji 1A. Żegna się z nią Japonia, a z awansu do elity cieszy się Kazachstan i Ukraina. Z powodów do radości? No sporo. Ma też część Krakowa wspierająca Wisłę. Wszystko dlatego, że Biała Gwiazda na dwie kolejki przed końcem sezonu pierwszej ligi zapewniła sobie powrót do piłkarskiej ekstraklasy. Na stadionie przy Rejmonta było więc wielkie świętowanie. Wisła wraca do ekstraklasy po 4 latach, a wszystko dzięki wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów.
7: Smakuje to niesamowicie i cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego sukcesu i no, świetne uczucie i na pewno wszyscy tutaj będziemy to wspominać długie lata.
8: Jak strzeliliśmy drugiego gola, to były ciarki.
5: Mówili gracze Wisły Maciej Kuziemka i Kacper Duda. Blisko 3 godzin potrzebowała Iga Świątek, by awansować do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Polka stoczyła zacięty 3-setowy bój z Amerykanką Katie McNally i jej kolejną rywalką w niedzielę będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Niespodziewanie na drugiej rundzie turniej zakończył Serb Novak Djokovic, który przegrał 6-2, 2-6, 4-6 z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Prismiciem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Dziś czeka nas raczej pochmurny dzień z delikatnymi przejaśnieniami. Jeśli te przejaśnienia mają się pojawić, to głównie na północy i północnym zachodzie, delikatnie w centrum. A tak to jeżeli chodzi o wschodnią i południową ścianę, to tutaj może pokropić i też będzie sporo chmur na niebie. Kielce 10 stopni, właśnie w tej chwili 9 w Lublinie, 8 w Łodzi, 10 stopni Celsjusza w Bydgoszczy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Paulina Sawicka, cześć, tu RMF FM, 6:06 na zegarach i jeśli potrzebujecie coś na trasę, co was pobudzi, albo do czego możecie pośpiewać, nie ma sprawy, załatwimy to. RMF zawsze z wami i najlepsza muzyka, czyli Sylwia Grzeszczak już teraz.

0: teraz słyszycie ten dźwięk? Wyobraźcie sobie, że siedzisz właśnie w nowiutkim aucie. Jeep Avenger, kamera monitorowania zmęczenia kierowcy, tempomat adaptacyjny. I to jest twój całkiem nowy samochód z salonu. I właśnie o taką nagrodę możesz zawalczyć właśnie teraz, bo w finale maja ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera. Możecie go podejrzeć na www.rmf.fm albo grubo ponad milion. Ale to nie koniec, bo w poniedziałek w sejfach 1 040 000. I najważniejsze jest to, że jednym zgłoszeniem RMF pod 7474 bierzecie udział w 3 losowaniach, tym poniedziałkowym, i 2 w finale maja. 3 szanse na ponad 1 000 000 złotych. To teraz coś specjalnego. Chcemy wiedzieć, skąd jesteście, sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Dlatego teraz zgłoszenie jest zupełnie inne. Skupcie się bardzo, bo pod 7474 przysyłacie nazwę swojej miejscowości. 1000. 13 szans. 13 minut. Czas ucieka. Waszą miejscowość wysyłacie pod numer 7474 i gracie o grubo ponad milion.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Po reklamie.
6: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Całkiem niezła wiadomość. Ceny paliw w dół i ten temat pojawi się w faktach RMF FM już o 8:30.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
3: 8.30. Ważne fakty. RMF FM i Anna Wachowska.
4: Groźnie wyglądający wypadek w Zakopanem przy drodze do Olczy. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
5: Samochód zderzył się z latarnią przydrożną oraz wjechał w budynek cukierni. A na szczęście nie było żadnych osób poszkodowanych.
4: Przekazał RMF FM kapitan Mateusz Kukulak z Zakopiańskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda miejsce wypadku? Zajrzyjcie na rmf24.pl. Ceny paliw w dół. Od dziś do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy 6 zł i 35 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Oznacza to spadek cen maksymalnych w porównaniu z piątkowymi stawkami. Jachty zwodowane, pokłady umyte. Można oficjalnie rozpocząć sezon żeglarski. Z tej okazji w szczecińskiej przystani będą dziś koncerty szantowe, spotkania z instruktorami żeglarstwa i oczywiście atrakcje na wodzie.
6: Rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone. Będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko. No i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2020 jest otwarty.
4: Zapowiada Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Pierwsze regaty w sezonie za 2 tygodnie. Szczecińscy żeglarze powalczą o Puchar Magnolii.
7: Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
4: Witamy i zapraszamy.
8: Ja też witam i witam w imieniu gościa. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry państwu.
8: Panie ministrze, mamy kolejny sprzed dosłownie kilku godzin bardzo mocny głos z prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział możliwość przeniesienia części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Zapytam pana, czy ich weźmiemy?
9: No oczywiście, jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. I wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, jak najbardziej.
8: A konkrety, bo podobnie mówi minister Sikorski, ale premier kilka dni temu powiedział: nikomu żołnierzy podbierać nie będę.
9: Nie, to jest cały czas ta sama logika. Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego i polityczne chęci, i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć.
8: A prowadzimy z nimi już jakieś negocjacje takie potajemne? Będziemy twardo tutaj stać i zabiegać o ich obecność w Polsce, czy nie?
9: Polska strona rządowa jest cały czas w bardzo dobrym kontakcie ze stroną amerykańską na wielu poziomach.
8: Prezydent chwalił, ale prezydenta.
9: No nie jestem zaskoczony, ponieważ ta relacja między panami prezydentami jest bardzo dobra i bardzo dobrze. Natomiast relacja na przykład między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio też jest bardzo dobra, więc te rozmowy trwają na wielu poziomach.
8: No ilu byśmy ich chcieli wziąć?
9: Każde wzmocnienie obecności tutaj jest ważne, więc może nie mówmy na razie o konkretnych liczbach, mówmy też o konkretnych zdolnościach. Jak pan zapewne wie, Amerykanie w pewnym momencie rozważali przeniesienie takiej brygady do Niemiec, która by miała możliwości odstraszania Rosji poprzez posiadanie zdolności dalekich uderzeń. To byłoby coś bardzo ciekawego. Nie wiem, na ile to jest faktycznie realne. Ja nie jestem bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, ale jeszcze raz, każde wzmocnienie tej obecności w Polsce jest korzystne.
8: Ale każde, czyli nawet 2-3 żołnierzy, to zmienia sytuację, czy myślimy o 1000 żołnierzy?
9: Nie, no myślimy, prezydent Trump zapowiedział, już wcześniej zapowiadał, że z Niemiec cofa około 5000 żołnierzy tego rodzaju wzmocnienia.
8: I te 5000 byśmy wzięli?
9: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
8: Mhm. A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
9: Mamy infrastrukturę, już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
8: Jak pan, panie ministrze, odebrał nominację na nowego szefa BBN-u? Czy jest szansa na nowe otwarcie, na lepszą współpracę z rządem?
9: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Myślę, że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
8: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tej umowie SAFE.
9: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie, nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiS-u jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
8: No tak, jak się Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można kurek zakręcić.
9: Nie może. Nie może. Te pieniądze z sejfu funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca. A już opowiadanie tego, że mielibyśmy spłacać pożyczki, gdzie nie dostaniemy pieniędzy, co też część polityków PiS-u mówi, jest kompletnie nieprawdziwe.
8: No właśnie, wczoraj jeden z polityków PiS-u nawet napisał na Twitterze coś takiego, że po tym pierwszym dniu tej umowy, czyli piątek, dziś mamy sobotni poranek, już mamy dług 15 milionów złotych.
9: No oczywiście, że to jest zadłużenie, tak? Na tym polega, to jest pożyczka. To
8: ale nie, są, nie mamy jeszcze nie nic, są, tak? Tak jakbyśmy dali te pieniądze, a w już, magazynie zero.
9: Już pierwszego dnia, dokładnie po podpisaniu tej umowy, mamy dostać zaliczkę 15% z tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za kupowanie konkretnego sprzętu. Umowy musimy podpisać i chcemy podpisać jak najszybciej do końca maja, więc zaraz będziemy widzieli bardzo konkretne rezultaty. To jest naprawdę, znaczy koniec końców to jest bardzo prosty mechanizm i on nam pozwala taniej pożyczać pieniądze na rynku, niż robilibyśmy to sami. I to tylko o to chodzi. Tu nie ma komponentu ideologicznego w jakimś sensie.
8: Mówi pan o końcu maja, a dziś 9 maja. Kojarzy pan datę? Co to za dzień?
9: No tak, to jest rosyjski dzień zwycięstwa.
8: Aha, no właśnie. W Polsce już od wielu lat go nie czcimy. Czcimy raczej 8
9: dokładnie
8: maja, ale dziś jest taki dzień, kiedy część przynajmniej społeczności tej rosyjskiej, która mieszka w Polsce, no i tacy rosyjskofile, że tak powiem, będą czcić ten dzień w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich. No, policja otoczyła ten teren jakimś takim kordonem. Myśli pan, że może dojść do prowokacji dzisiaj?
9: No to jest sposób działania Rosjan. Takie hybrydowe działania to nie jest nic nowego, więc w takich sytuacjach musimy być bardzo wyczuleni, wrażliwi. Też apeluję do wszystkich o to, żeby to, co dzisiaj zobaczymy z jakichś nieznanych kont w mediach społecznościowych, traktować z dystansem. Mhm.
8: Dziś o 10, czyli dosłownie za moment w Budapeszcie rozpocznie się taka uroczystość w tamtejszym Zgromadzeniu Narodowym za przysiężenie nowego premiera Petera Madziara. Ja zapytam pana, kiedy przyjedzie on do Polski? Może ma pan jakieś informacje?
9: Jeszcze w maju.
8: Ale to jest pewne?
9: No takie są plany. Oczywiście tego
8: rodzaju... On obiecywał, że ta pierwsza wizyta będzie w Polsce, ale pojechał do Włoch, spotkał się z premier Meloni.
9: No nie, to spotkanie z premier Meloni, jak pan sam zauważył, było jeszcze przed zaprzysiężeniem.
8: Czyli się nie liczy,
9: tak? Nie pojechał jako, on tam nie pojechał jako premier, tylko jako osoba prywatna. Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju. Nie chcę podawać konkretnej daty.
8: Pierwsza, druga połowa maja?
9: druga połowa maja też ze względów bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że dowiemy się więcej niedługo.
8: A czego oczekujemy od tej wizyty, od nowego premiera?
9: Oczekujemy możliwości lojalnej współpracy. To wielokrotnie mówię. To nie chodzi o to, że z Węgrami teraz będziemy mieli zawsze takie same interesy i na wszystko będziemy patrzeć podobnie, ale chodzi o to, żebyśmy mieli lojalnego partnera, a nie partnera, który po rozmowie z nami te informacje przedstawione przez nas wynosi, jak donosiły media, do Moskwy.
8: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Zapraszamy na drugą część rozmowy do mediów społecznościowych i do radia RMF24.pl. Tam więcej tematów także dotyczących polityki krajowej. Tam sporo się dzieje. Czekamy.
4: Dziękujemy. Jeśli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. Przyjmiemy żołnierzy Stanów Zjednoczonych, którzy mają zostać wycofani z Niemiec, zapewnił gość Krzysztofa Ziemca, Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Rozmowa trwa w sieci, a nowe fakty w RMF FM o 9:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rob Thomas w RMF FM, a to najważniejszy moment tego sezonu, finał Voice Kids w telewizyjnej dwójce się zbliża. I to był pierwszy sezon Blanki jako jurorki, trenerki. I jak to ocenia?
1: Ja się bardzo zżyłam z tymi dzieciaczkami. I jak przyszło do momentu, że musiałam wybrać tak naprawdę z 18 niesamowitych głosów tylko 3 osoby, no to było to heartbreaking totalnie, ale daliśmy radę i mam nadzieję, że wszystkie dzieciaki, które też nie przeszły, będą sobie dalej świetnie radzić i będą gonić ze swoimi marzeniami.
0: A teraz 3 najlepsze głosy tej edycji Voice Kids. Poleją się łzy i to nie jedne.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: smaka, ta tutaj to modlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne, jakością więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
3: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
2: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
3: A, Mariolka.
4: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 9:00, Anna Wachowska.
17: Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy, deklaruje strona rządowa. To odpowiedź na ostatnią zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o możliwym przesunięciu wojskowych z Niemiec do Polski. W Puszczy Solskiej strażacy dogaszają pogorzelisko. Za chwilę raport reportera RMF FM. Lech na mistrzostwo musi poczekać. O tym w Faktach Sportowych. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich

0: polskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
1: Te 5 tysięcy byśmy wzięli? Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
2: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
1: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
0: Zapewniał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Zakończyła się poranna narada strażaków, którzy wciąż pracują na miejscu pożaru Puszczy Solskiej. Pożaru, który od wtorku objął około 300 hektarów lasu. Z najnowszymi faktami w tej sprawie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jak teraz wygląda ta akcja?
3: Przez całą noc dwie wyspecjalizowane w gaszeniu lasów grupy strażackie z Rzeszowa i Wrocławia metr po metrze szły przez las, żeby polewać wodą i przetrząsać rozgrzane pogorzelisko tam, gdzie widać było jeszcze dym. Tam, gdzie nie da się dotrzeć pieszo, zrzucana ma być dzisiaj woda z powietrza, a miejsca zrzutów wytypowano dzięki dronom z kamerami termowizyjnymi. Do zrzutów użyte mają być helikoptery będące w dyspozycji leśników, policyjne Black Hawki odesłano już wczoraj. Dzisiaj można się też spodziewać, że sukcesywnie odsyłani do domów zaczną być strażacy z dalszych zakątków kraju. Zamknięta pozostaje droga wojewódzka 849, to wciąż miejsce strażackiej akcji i trasa, którą biegną magistrale zapewniające strażakom wodę gaśniczą.
4: Wybory w faktach RMF FM.
0: W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Liczenie głosów czwartkowych wyborów właśnie dobiega końca. Co to oznacza dla brytyjskiej sceny politycznej? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
5: Partia Nigela Farage'a, ulubiony strach na wróble rządzących lejburzystów, udowodniła, że posiada własną energię. Zbiła olbrzymi kapitał polityczny na poziomie lokalnym, a za 2 lata może to zrobić w wyborach powszechnych. To trudny dla nas rezultat. Nie będę niczego owijał w bawełnę. Tak skomentował fatalne dla siebie wyniki wyborów samorządowych premier Keir Starmer, ale zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Lejburzyści mają do wykonania nie lada zadanie. Muszą znaleźć skuteczną broń, by przeciwstawić się ultraprawicowej partii Reform UK, która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
0: Przed faktami sportowymi jeszcze informacja ku przestrodze. W Wenecji 20-letnia kobieta została objęta opieką specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień po tym, jak zdiagnozowano u niej uzależnienie od sztucznej inteligencji. Przeczytajcie o tym na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Remis w Poznaniu, piłkarska ekstraklasa. Na początek faktów sportowych zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Lech Poznań w rozpoczętej wczoraj 32. kolejce ekstraklasy nie zapewni sobie jeszcze mistrzowskiego tytułu. Lider potrzebował do tego m.in. zwycięstwa na własnym stadionie z Arką Gdynia, a starcie obu zespołów zakończyło się remisem 1-1. Udanie na ławce trenerskiej Rakowa zadebiutował zaś Dawid Kroczek. Jego zespół na własnym stadionie 2-0 pokonał Koronę Kielce.
8: Z plusów druga połowa i wejście w nią. Bardzo żywe, bardzo dynamiczne, strzelona bramka i tutaj po tej strzelonej bramce nie cofnęliśmy się. Na pewno należy docenić to, że to jest mecz na zero z tyłu, bo ostatni był 8 marca.
7: Mówił trener Rakowa. Dziś w Ekstraklasie 3 mecze. W dole tabeli niezwykle ważne starcie otwierającego strefę spadkową Widzewa z będącą tuż nad nią Lechią Gdańsk. W Orlen Basket Lidze awans do playoffów zapewnili sobie koszykarze ze Stalu Zielona Góra, którzy w pierwszym meczu fazy play-in pokonali 86-71 Anvil. Zespół z Włocławka ma jeszcze szansę na awans do playoffów. Musi jednak w niedzielę pokonać MKS Dąbrowa Górnicza. Zespół z województwa śląskiego wygrał wczoraj ze Stalą Ostrów Wielkopolski 94-86.
9: Cel był taki, żeby zmęczyć ich tak w pierwszej połowie i w czwartej kwarcie po prostu już nie mieli siły. No i tak to wyglądało. Zatrzymaliśmy dobrze Gibsona, który miał 1-9 z gry.
7: Mówił Adrian Bogucki, gracz MKS-u. Mecz o ostatnie miejsce w fazie play-off w niedzielę. Po roku przerwy do Plus Ligi wracają siatkarze GKS-u Katowice. Drużyna ze stolicy województwa śląskiego w czwartym meczu finału pierwszej ligi pokonała bez straty seta BBTS Bielsko-Biała i finałową rywalizację ostatecznie wygrała 3-1.
10: Wiadomo, że ładunek emocjonalny był spory, bo chcieliśmy zabrać to, co nasze, to, co sobie zaplanowaliśmy ostatnio i zakończyć ten sezon. No można powiedzieć, że wywiązaliśmy się z roli faworyta.
7: Mówił kajetan Marek, libero Gieksy. Tym samym wszystkie sekcje sportowe klubu z Katowic, czyli piłkarska kobiet i mężczyzn, hokejowa i siatkarska, będą grały w przyszłym sezonie w najwyższych klasach rozgrywkowych.
6: Sponsorem faktu

Miałam nadzieję, że powiem wam: o, jakie piękne słoneczko. Dobrze, nie. O, jako piękne słoneczko to może dotyczyć północy, gdzieś tam północnego zachodu, to faktycznie, ale reszta raczej pod chmurką. Dziś może te chmury, mogą być te chmury też deszczowe, okolice Rzeszowa, Krakowa, Zakopanego, Łodzi, Suwałki. Tam rzeczywiście może pokropić. W tej chwili na termometrach 9 stopni Celsjusza w Warszawie, 12 w Bydgoszczy, 10 w Gdańsku i 11 w Krakowie. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. Jeśli potrzebujecie takiej ścieżki dźwiękowej do czegokolwiek robicie, być może właśnie już sprzątacie, planujecie zakupy, może odpoczywacie, a może jedziecie do pracy. RMF zawsze z wami i tutaj gramy najlepszą muzykę. Ta pasuje idealnie na sobotni poranek. Mrozu. RMF FM.

0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent impregnatu do drewna marki Njord.
2: Jeśli jesteście rodzicami, ciociami małych dziewczynek, to znacie to na pewno bardzo dobrze, czyli urodziny w stylu K-pop. I to Przepis na Weekend Izy z Piekarni Śląskich, prawda?
3: Tak, starałyśmy się gdzieś tam załatwić różne słomki zespołem Blackpink, tatuaże, ma być karaoke, oczywiście muzyka.
2: To jest taki już intensywny Przepis na Weekend, bo pewnie będzie sprzątanie, gotowanie, szykowanie.
3: Tak, oczywiście, no będą dziewczyny, więc muszą być jakieś lemoniady, owoce, wszystko musi być kolorowe, szalone, no i pewnie głośne.
2: Sport niepotrzebny, bo ty się już nabiegasz dzisiaj.
3: O, tak. Zdecydowanie.
2: Za ten Przepis na Weekend mam dla ciebie gadżet od RMF FM i zestaw naturalnych, nieprzetworzonych produktów marki Melwit.
3: Pięknie, dziękuję. Bardzo się cieszę i nie spodziewałam się.
2: A wasze przepisy na weekend mogą się też tu znaleźć. www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent impregnatu do drewna marki Njord.

0: Do porannej herbaty Ania Dąbrowska w RMF FM, a już za moment najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Uwielbiam rysowanie.
18: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
0: 9.30, fakty RMF FM, Anna Wachowska.
20: Za pół godziny w Budapeszcie inauguracyjna sesja nowego parlamentu Węgier. Posłowie formalnie wybiorą zwycięzcę kwietniowych wyborów Petera Madziara na premiera. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa w RMF FM, wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego, czy wiadomo, kiedy dokładnie Peter Madziar odwiedzi Polskę.
21: Jeszcze w maju.
22: Ale to jest pewne?
21: No takie są plany. Oczywiście tego
22: rodzaju... On obiecywał, że ta pierwsza wizyta będzie w Polsce, ale pojechał do Włoch, spotkał się z premier Meloni.
21: No nie, to spotkanie z premier Meloni, jak pan sam sam zauważył, było jeszcze przed zaprzysiężeniem.
22: Czyli się
21: on
22: nie liczy,
21: tam nie,
22: tak?
21: Nie pojechał nie jako on tam nie pojechał jako premier, tylko jako osoba prywatna.
20: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. We Wrocławiu ruszył remont wiaduktów i skrzyżowania na ulicy Gazowej. Droga jest nieprzejezdna, a objazdy prowadzą przez dwie wylotówki z miasta, ulicę Opolską i Buforową.
1: Chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg.
20: Radził Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W kolejnych faktach maturzyści w środku egzaminacyjnego maratonu. Jak planują spędzić weekend?
2: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno.
20: Usłyszycie o tym w faktach o 10:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nastrojowo Damiana Dawid w RMF FM. Sprawdzam, że polskie truskawki już są. Cena zwala z nóg, tak czytam. Nic dziwnego, start sezonu, pogoda nie sprzyjała. Ale jeśli ktoś ma gest, to można, wiecie, na przykład takie truskawki jako prezent na randkę. No tak, sezon truskawkowy oficjalnie droższy niż sezon narciarski.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
12: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
18: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina-noteci.pl.

0: Chciałabym, żeby usłyszał, że naprawdę bardzo go przepraszam i bardzo go kocham.
1: Masz wiadomość w RMF FM.
2: I chcę, abyś ze mną do końca świata było jeden dzień dłużej. Właśnie chciałem cię prosić o rękę.
3: Ty też możesz przeżyć tak piękne, wzruszające chwile z nami. Zgłoś się na www.rmf.fm albo prześlij głosówkę na naszego Messengera i przekaż komuś wyjątkową wiadomość.
1: Masz wiadomość w RMF FM.
3: I Olek Sikora.
1: Już dziś po 18:00.
4: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
9: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
2: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
1: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20 w RMF FM.
3: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Szykuj się na Ale.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: 10 na zegarach, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Anna Wachowska.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Tę zapowiedź skomentował w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki i o tym na początek faktów. Potem dramatyczne sceny w domu Jana Bednarka w Portugalii. A na koniec maturzyści z weekendową przerwą w egzaminacyjnym maratonie. Każde wzmocnienie naszego bezpieczeństwa jest ważne i potrzebne. Tak Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, komentował na naszej antenie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przerzucenia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. W studiu RMF FM w Warszawie gospodarz rozmowy Krzysztof Ziemiec. Witamy, Krzysztofie.
4: Jestem.
3: To kiedy realnie jest szansa na przyjazd nowych żołnierzy?
4: No dziś za wcześnie o tym mówić, tym bardziej, że taka decyzja, jeśli będzie, to ostatecznie zapadnie, ale w Waszyngtonie. Minister zaznaczył w naszym studiu, że mimo iż nie zabiegamy oficjalnie o osłabienie kontyngentu w Niemczech, to zapewnia, że w każdej chwili jesteśmy gotowi Amerykanów przyjąć.
5: Mamy infrastrukturę, już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba.

0: naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
1: Dodam, że w tej chwili w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy Amerykanów, a według nieoficjalnych danych Waszyngton myśli o wycofaniu z niemieckich baz około 5 tysięcy żołnierzy.
2: Krzysztof Ziemiec, dziękujemy, a cała rozmowa jest na rmf24.pl. Chwilę grozy we własnym domu w Porto przeżył wczoraj reprezentant Polski Jan Bednarek. Jak pisze portugalski dziennik Rekord, piłkarz, który wrócił do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza, który miał ich zaatakować. Nikomu nic się nie stało. W Faktach witamy Wojciecha Marczyka. Wojtku, jak wyglądało to zdarzenie?
3: O, kiedy wczoraj wieczorem Jan Bednarek wrócił z rodziną do domu, jak podaje dziennik, około 21.30, przyłapał w nim na gorącym uczynku włamywacza. Ten piłkarzowi, jego bliskim, miał zagrozić nożem. Ostatecznie napastnik uciekł i nikt nie został na szczęście ranny. Jak donoszą media, w Portugalii łupem złodzieja miały paść przedmioty o łącznej wartości około 150 tysięcy euro. Na miejscu zaraz po całym zajściu została wezwana policja, która obecnie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
4: Egzamin dojrzałości w Faktach RMF FM.
2: Rozszerzona matematyka, WOS, chemia czy geografia. Maturzyści przygotowują się do kolejnego etapu egzaminu dojrzałości. Za nimi już wszystkie obowiązkowe pisemne podstawy. Jakie mają plany na weekend? Ostatnie powtórki czy chwila odpoczynku?
5: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno. Jeszcze matma przy okazji, ale to z matmy już się więcej nie da nauczyć.
6: A z geografii co trzeba powtórzyć?
5: Wszystko trzeba, nie? Wszystko po kolei, no.
6: U ciebie weekend? Tak samo geografia?
7: Tak, trochę geografii, trochę luzu.
8: Może do matmy, ale poza tym to już tak na luzie.
9: Ja odpoczywam osobiście.
10: Powtórki do rozszerzonej matematyki. Tak będę wszystko, jakieś próbne, stare arkusze.
2: Usłyszał od maturzystów z drugiego LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. U nas tylko nowe fakty. O 11 przeniesiemy się przed krakowski Barbakan, gdzie po 300 latach symboliczne bramy miasta znów zostaną otwarte.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: To teraz pogoda od słuchaczy z TikToka. Rumienica na Mazurach, słoneczko, Nysa też słoneczko. Tutaj Milówka już na Śląsku pochmurno, Brzesko pochmurno, Kielce pochmurno, Kolno pochmurno. To szukamy też słońca. Słońce jest podobno w Poznaniu i w Toruniu i gdzieś na północy kraju też. I faktycznie na południu może pokropić Suwalszczyzna. Tu też może być deszczowo. W tej chwili tam 5 stopni. No, 8 w Olsztynie, 9 w Gdańsku, 9 w Łodzi, 11 w Katowicach, 10 w Zielonej Górze.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: To ty mogłabyś ustną rozszerzoną z pogody. Taka przygotowana.
12: Tak ładnie przygotowana,
13: no
12: ale
13: pewnie.
12: To dzięki słuchaczom z TikToka po prostu wiedziałam, jak jest w różnych krańcach Polski.
13: Nie no, przygotowana, podziwiam. To co, gramy, muzyka, proszę bardzo, to umiem. Sunrise Avenue, Paweł Gawar, cześć. Spędzamy to sobotnie przedpołudnie razem.
14: Not the time or the place for broken-hearted.

0: Lepiej być nie może w RMF FM. Paweł Jabor, cześć.
1: Raz jeszcze witajcie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda studio radiowe od środka, no to TikTok, profil Paulina Sabicka. Paulina robi live'a jeszcze i oprowadza po studiu. A jeżeli ktoś za kółkiem nie może oglądać, no to muzycznie też Sysunia. Za chwilę Queen i nowość od panów Sikorskich. Reklam.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w super cenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Po reklamie.
6: RMF FM.

Black Eyed Peas. No i co? Czujecie, że to już jest weekend? Sobota? No to jeszcze tak, żebyście poczuli trochę tego chillu, wrzucili na luz i nie myśleli o porządkach. Kawa, może jakiś ciacho i najlepsza muzyka. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski. Młodość.

Wiecznie młodzi. Piosenka rodziców po nieprzespanej nocy. David Guetta, Half of Your Life, Max w RMF FM. Właśnie czytam, że w Japonii powstał sklep, w którym można kupić tylko jedną rzecz dziennie. Codziennie zmienia się produkt i tyle. Nie wiem, gdzieś na przykład szczotka do włosów. Ale to jest idealny sklep dla facetów. Wchodzisz i nie musisz udawać, że porównujesz parametry i się znasz.

0: dniu pracy.
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Pieniądze szczęścia nie dają.
14: Myślisz?
15: To posłuchaj.
16: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem. Śpię albo to był taki żart telefoniczny.
17: Kumulacja szczęścia w RMFM.
18: Ponad 1 000 000 złotych.
19: Zagrasz?
2: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Castorama.
5: Teoria
9: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
2: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Kwiecień włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
7: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
6: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
8: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
6: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.
11: Ten sygnał dobrze znacie, to pora na fakty w RMF FM. Jest 11. Anna Wachowska.
12: Jest areszt dla desperata z Katowic. Mężczyzna groził podpaleniem budynku mieszkalnego. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Są problemy na trasie S17 i drodze krajowej nr 79. W faktach kulturalnych Harry Potter na Festiwalu Muzyki Filmowej. Desperat, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach, został tymczasowo aresztowany. Taką decyzję na wniosek prokuratora podjął sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Fakty o 11 otwiera reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy, Marcinie.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Jak doszło do zatrzymania mężczyzny?
13: Do jednego z komisariatów tu w Katowicach zgłosili się mieszkańcy dzielnicy Ochojec, gdy jeden z ich sąsiadów zaczął grozić podpaleniem budynku. Policjanci ustalili, że te obawy nie są bezpodstawne, bo nieco wcześniej mężczyzna został już oskarżony o kierowanie gruźb oraz nieumyślne spowodowanie pożaru. Akt oskarżenia w tej właśnie sprawie trafił już do sądu. Dlatego teraz 64-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
12: Uwaga kierowcy! Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S17 na Mazowszu. W miejscowości Radiówek między węzłami Otwock i Wiązowna samochód osobowy wypadł z drogi. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 79 także na Mazowszu. W miejscowości Wilczowola na trasie Kozienice-Zwoleń doszło do awarii gazociągu. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Chwilę grozy na lotnisku w Denver donoszą amerykańskie media. Samolot pasażerski przerwał start do Los Angeles po tym, jak w maszynie doszło do pożaru. Na pokładzie Airbusa było ponad 150 pasażerów. W

0: Wszystkich bezpiecznie ewakuowano. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia.
1: Co za historia.
0: Kraków przywrócił dziś tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
2: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
0: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00, aż do października. W faktach kulturalnych RMF FM Harry Potter na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zaprasza Katarzyna Podraza.
3: Dzień dobry. Do świata magii będziecie mogli przenieść się za sprawą Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Z okazji 25-lecia produkcji Harry Potter i Kamień Filozoficzny, orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej po raz pierwszy zagrają na żywo kultową muzykę Johna Williamsa do całego filmu. To wyjątkowa szansa, by zobaczyć przygody młodego czarodzieja na wielkim ekranie z polskim dubbingiem i usłyszeć fantastyczną ścieżkę dźwiękową w symfonicznej odsłonie. To wszystko już 17 maja w Tauron Arenie. Wystawa główna tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji In Minor Keys od dziś dostępna dla zwiedzających. W surowych wnętrzach starej stoczni prezentowane są m.in. instalacje i tkaniny opowiadające o żałobie, ekologii, duchowości, pamięci, cenzurze i wspólnotowości. To punkt wyjścia do rozmowy o współczesnym świecie. Teatr Lalki i aktora Kubuś w Kielcach, tym razem z propozycją dla młodzieży i dorosłych. Już dziś o 18:00 premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
4: Wesele jest tak aktualne od pierwszej kwestii. Te nasze spory, ten brak możliwości na porozumienie się.
3: Zaprasza Krzysztof Szuster, reżyser spektaklu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
9: A dziś najchłodniej na Podlasiu, 9-10 stopni. Tutaj największe opady deszczu, ale nie będą to takie opady, że przez cały dzień leje. Słońce też powinno do was od czasu do czasu wyjrzeć. Jeszcze trochę tego deszczu w okolicach widzę Częstochowy i Łodzi. No ale tu też nie tak duży ten deszcz. Sporo słońca będzie w centrum kraju i na wybrzeżu. I tak właśnie reszta kraju oprócz Podlasia to od 14 do 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
9: Czy w pracy, czy na wolnym, w weekend RMF zawsze z wami i najlepsza muzyka. Paweł Biabor, cześć, witajcie raz jeszcze. Whitney Houston.

0: Roxy Faust. RMF FM, 18 minut po 11. Czytam, że w Szwecji popularne są mini domy o powierzchni 10 metrów kwadratowych. To jest na rolce na Instagramie. Wiecie, w Polsce to my nazywamy kameralne studio premium z otwartą przestrzenią.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 5 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

przed chwilą sprawdziłem, zgadza się. 1 040 000 zł. Te pieniądze są w sejfach. O to możecie grać już teraz. No ale z okazji weekendu to musi być coś wyjątkowego. Wchodząc do gry teraz, gracie jednocześnie o finał maja. Wtedy ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera lub grubo ponad 1 000 000 zł. Jedno zgłoszenie to udział w 3 losowaniach, tym poniedziałkowym i 2 w finale maja. 3 szanse na ponad 1 000 000 zł. RMF 7474 i 1100 szans za jednym razem, właśnie w tym momencie, ale teraz trzymaliśmy to w tajemnicy. W kalendarzu 9 maja, no to coś specjalnego, jedyna taka okazja dziś, szczęśliwy numerek 9. Jeśli masz 9 w numerze telefonu, masz najwięcej szczęścia. Przez 9 minut każdy zyskuje teraz 1100 losów. SMS, hasło RMF ślemy pod numer 7474, ale kto ma 9, to podwajamy. Aż 2200 szans dla tych, którzy mają 9 w numerze telefonu. Lepszej okazji już w ten weekend nie będzie. 3 finały, grubo ponad 1 000 000 zł i może nawet 2200 szans, ale trzeba do gry wejść w tym momencie. RMF 7474.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Seba?
7: No?
6: A jaki tablet będzie najlepszy?
7: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
6: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
7: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
6: A kasa wraca. Sprytnie.
8: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
11: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Po reklamie.
19: Lepiej być nie może w RMF FM.

0: świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
1: No.
0: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
1: Jesteś najlepszy.
2: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29 zł 99 groszy.
3: Hi everybody, this is Damiano David.
4: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Już dziś finał, na który czeka cała Polska. Najmłodsze talenty zawalczą o spełnienie marzeń. Kto wygra? The Voice Kids. Oglądaj dziś o 20:30 w TVP2.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Po reklamie.
13: 12. Czas zacząć. Fakty w RMF FM. To co najważniejsze w kraju, na świecie. Teraz dla was Anna Wachowska.
14: Zapraszam. Obcy dron znaleziony koło Bartoszyc, niedaleko granicy z obwodem królewieckim. To informacja reportera RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Mówią dość cierpieniu zwierząt. W 15 polskich miastach trwają protesty w obronie czworonogów. Uliczni antykwariusze na ulicach Paryża. Ich stoiska są oblegane przez turystów. Niedaleko granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim. Do tej informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, prosimy o szczegóły.
15: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji są na nim napisy wykonane cyrylicą. Jak się też dowiedziałem, urządzenie prawdopodobnie wyposażone jest w kamerę bądź kamery. I nie jest to rodzaj drona, którego można normalnie kupić w sklepie. Tutaj służby mówią raczej o większym, specjalistycznym urządzeniu. Na miejscu pracują służby, teren jest zabezpieczony, powiadomiona została żandarmeria wojskowa.
14: Pilna informacja, tragiczny pożar domu wielorodzinnego w warmińsko-mazurskim Szczytnie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W ogniu zginęły dwie osoby, przekazała nam straż pożarna.
16: Podczas działań straży pożarnej ewakuowano osoby z całego obiektu. Było to 11 osób, 3 osoby przy pomocy ratowników PSP opuściły ten obiekt. Niestety w jednym z lokali umiejscowionym na parterze były dwie osoby bez oznak życia. Ewakuowano je na zewnątrz. Ratownicy medyczni rozpoznali zgony tylko.
14: Powiedział nam przed chwilą starszy kapitan Karol Doryn ze Straży Pożarnej w Szczytnie. W 15 miastach wojewódzkich trwają protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed kolumną Zygmunta zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które apelują o jak najszybsze zmiany w prawie.
17: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
18: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
17: Tymi zdjęciami, którzy mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
18: Tak konkretnie.

0: konkretnie? Co powinno się zmienić?
1: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
2: Z protestującymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z terytorium Niemiec. Ten temat powróci w przeglądzie zagranicznym radia RMF24, który poprowadzi Andrzej Kochut. Andrzeju, co skłoniło prezydenta Stanów Zjednoczonych do podjęcia takiej decyzji?
3: Irytacja krytyką ze strony kanclerza Merca. Tak można się domyślać z wypowiedzi samego Trumpa, bo oficjalnie Pentagon podaje inny powód. Dziś moim gościem będzie profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. Zapytam go, czy kanclerz Merz żałuje swojej krytyki i jak Niemcy oceniają pierwszy rok jego rządów. Porozmawiamy też o rosnących notowaniach AfD przed jesiennymi wyborami landowymi. Zapraszam po 12 do radia RMF24.
4: Fakty prosto z Francji.
2: W Paryżu wraz z wiosną nad Sekwanę wylegli sławni bukiniści. I o tym donosi nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
5: Uśmiech powrócił na twarze bukinistów, czyli ulicznych antykwariuszy, handlujących między innymi starymi książkami, plakatami i pocztówkami na stoiskach ustawionych wzdłuż Sekwany. Dzięki trwającej już od wielu dni słonecznej pogodzie mają bowiem więcej klientów. Turyści, którzy przylatują do Paryża z Argentyny czy Australii, odkrywają historię Francji również na naszych stoiskach. Jesteśmy trochę ambasadorami francuskiej kultury, tłumaczy mi jeden z bukinistów, których jest nad Sekwaną coraz mniej. Niektórzy skarżą się, że za mało zarabiają. To wręcz mityczny zawód. To najstarszy rodzaj ulicznych handlarzy w Paryżu. Szkoda byłoby, gdyby ich stoiska zniknęły, tłumaczy mi zaniepokojona paryżanka.
2: Jutro pogoda w stolicy Francji nieco się pogorszy, ma padać deszcz. A jaka pogoda w ten weekend i kolejne dni w Polsce? O tym usłyszycie w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Kwidzyn, Szczecinek, 15 stopni u was jest teraz najcieplej, najchłodniej jest w Suwałkach, 7 stopni i na Podlasiu właśnie możliwe przelotne opady deszczu. Na Suwałkach to dobije do 9-10 stopni, dziesiątka tutaj bardziej tak Białystok. No i przelotne opady deszczu właśnie możliwe na Podlasiu, ale także w okolicach Częstochowy, to już nie Podlasie. Podlasie 9-10, ale reszta kraju 14-17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Będzie nowość od zespołu Kuba i Kuba, ale teraz takie granie, które kochacie od lat. Najlepsza muzyka, Roxette, Paweł Jawor, cześć!

Szukałem czapki, właśnie się okazało, że czapkę schowałem do służbowej lodówki. Także tak kończą młodzi ojcowie po miesiącu z dzieckiem i niedospanych nocach. Jeżeli coś też zgubiliście w ten weekend i gdzieś w innym miejscu dziwne schowaliście, dajcie znać. Messenger RMF-u, jestem bardzo ciekaw, czy to tylko ja tak mam. Messenger RMF-u, mówiłem, no nie? No właśnie, czapka do lodówki.

0: No, chwilę temu mówiłem, że swoją zimową czapkę po nieprzespanej nocy znalazłem w lodówce. To teraz głosówki od was. Proszę bardzo, pani matka.
1: Ostatnio ze zmęczenia po nieprzespanej nocy nie chcąc nalałam keczupu do kawy zamiast mleka.
0: Ale z keczupem to i tak wszystko lepiej smakuje. Jeszcze Ania napisała: dzień dobry. Ja schowałem kluczyki do samochodu w piekarniku. Matką jestem od ponad 16 lat. No ja myślałem, że to się jednak człowiek szybciej wysypia niż po 16 latach.
2: Reklama.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
6: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
5: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
6: A, Mariolka.
7: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły w tym informacji.

Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to!

0: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
1: Lepiej być nie może. Tylko w RMF FM.

0: stygnie lato. Nowość. Kuba i Kuba w RMF FM. To mi teraz wskoczyło do powiadomień. Psy rozpoznają właściciela po samym dźwięku auta. No coś w tym jest, tylko bym doprecyzował nie właściciela, tylko dozownik smaczków i nie samochód, tylko smaczkowóz.
1: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w P2? To stare, tamto nieskuteczne.
4: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leptospirozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
5: Ze środków ochrony rośliny należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
7: urywał jej.
8: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na

0: większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
9: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
10: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
11: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Chciałabym, żeby usłyszał, że naprawdę bardzo go przepraszam i bardzo go kocham.
5: Masz wiadomość w RMF FM.
6: I chcę, abyś ze mną do końca świata było jeden dzień dłużej. Właśnie chciałem cię prosić o rękę.
7: Ty też możesz przeżyć tak piękne, wzruszające chwile z nami. Zgłoś się na www.rmf.fm albo prześlij głosówkę na naszego Messengera i przekaż komuś wyjątkową wiadomość.
5: Masz wiadomość w RMF FM.
7: I Olek Sikora.
5: Już dziś po 18.
8: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Szykuj się.

0: skórze?
1: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Już dziś finał, na który czeka cała Polska. Najmłodsze talenty zawalczą o spełnienie marzeń. Kto wygra? The Voice Kids. Oglądaj dziś o 20:30 w TVP2.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: No to już wiemy, że to na pewno nie komunijne. Zaczynamy fakty w RMF FM. Drony na czołówkach. Anna Wachowska.
9: Wszystko się zgadza, zapraszam. To najpewniej dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji. W okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono bezzałogowiec. Do nieoficjalnych informacji dotarł reporter RMF FM. Odnalazł się 14-letni Maksim, dowiedzieli się nasi dziennikarze. Chłopiec 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z Holandii do Polski. Nadciąga załamanie pogody, będzie deszczowo i burzowo. To dron wojskowy bez cech bojowych, informuje Żandarmeria Wojskowa. W faktach RMF FM jako pierwsi informowaliśmy o bezzałogowcu, który znaleziono koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co jeszcze ustaliłeś?
10: No, według moich nieoficjalnych informacji może to być dron typu Gerbera służący do obserwacji. To mają potwierdzić śledczy z prokuratury wojskowej, którzy jadą na miejsce. Sprawdzany jest też wątek, skąd dron mógł wlecieć do Polski. Żandarmeria Wojskowa w oświadczeniu poinformowała, że jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Jak już wcześniej mówiliśmy, obiekt latający został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło o 9:00. To około 20 km od granicy z Rosją. Na urządzeniu są napisy wykonane cyrylicą.
11: Tylko my znamy fakty.
9: Odnalazł się 14-letni Maksim, który 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z rodzinnej miejscowości w środkowej Holandii do Polski. To informacje dziennikarzy RMF FM, które potwierdziła nam przed momentem policja w Białymstoku.
12: Przed północą policjanci dostali zgłoszenie o leżącej osobie na przystanku pod Białymstokiem. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Pod kocem na przystanku spał nastolatek. Okazało się, że to poszukiwany chłopiec przez holenderską policję. No i nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku.
9: Przekazała RMF FM młodszy aspirant Agnieszka Ulman z białostockiej policji. Informacje o odnalezieniu chłopca przekazano już stronie holenderskiej. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. Jak ustalił nasz dziennikarz, osoba objęta nadzorem sanepidu nie ma żadnych objawów. Jej obserwacja potrwa 7 dni. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na pokładzie jest jeden Polak, kapitan. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w centralnej i północnej Polsce. Temperatura dziś w nocy może tam spaść nawet do minus 4 stopni. Alerty obowiązują do jutrzejszego poranka. Od poniedziałku czeka nas załamanie pogody.
13: Od zachodu nasunie się układ niżowy. Możemy się spodziewać od poniedziałku przelotnych opadów deszczu oraz burz niemal w całym kraju.
9: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW. Rozpogodzenie pod koniec przyszłego tygodnia. Od piątku aż do końca maja będzie dużo słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni. W piłkarskiej ekstraklasie potknięcie lidera Lecha może wykorzystać Górnik, który wieczorem zagra w Zabrzu z Zagłębiem Lubin. Wcześniej jednak ważny mecz w dole tabeli. Widzew podejmie w Łodzi

0: Lechii Gdańsk. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, dla Widzewa dzisiejszy mecz to szansa na opuszczenie strefy spadkowej.
1: I zepchnięcie do niej Lechii. Widzew otwiera czerwoną strefę w tabeli. Zespół z Gdańska jest tuż nad nią i ma jedynie 2 punkty przewagi nad swoim dzisiejszym rywalem. Widzew gra ostatnio w kratkę, a Lechia od 4 meczów jest bez zwycięstwa, by jednak dziś wygrać. Gospodarze potrzebują wsparcia z trybun, w którym mocno wierzy trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
2: Czuję, że ten stadion będzie stadionem Widzewa takim, jaki potrafi być i to będzie na pewno naszym dużym atutem, bo na pewno czujemy to też na meczach wyjazdowych, że ten atut boiska własnego jest.
1: Pierwszy gwizdek spotkania w Łodzi o 14:45, później mecze Jagiellonii z Pogonią i Górnika z Zagłębiem Lubin.
0: Nowe fakty w RMF FM o 14:00, w nich serial 4 pancerni i pies 60 lat po premierze.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Cztery minuty po 13:00, Paweł Gabor, cześć, witajcie raz jeszcze. Mamy popołudnie, mamy sobotę i weekend. I najlepszą muzykę. RMF FM zawsze z wami. Teny.

0: Sami widzicie, pogoda coraz częściej zachęca do wypadów, tych małych i dużych, dlatego w ramach akcji Funduszowy Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla was miejsca, gdzie możecie wyskoczyć i które odmieniły fundusze europejskie. Dzisiaj jesteśmy w Lublinie, w Parku Ludowym, razem z Agnieszką Pawelec-Herman, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Lublinie.
1: Są miejsca, gdzie można poćwiczyć, są siłownie. No i oczywiście sama rzeka Bystrzyca to piękna kładka rowerowo-piesza. Także polecam wieczorem obejrzeć sobie iluminacje świetlne, które tam są. No i przystań kajakowa, do której można sobie podpłynąć kajakiem. Można pograć w szachy, są stoliki szachowe. Można sobie odpocząć, też zamontowaliśmy leżaki.
0: Jeżeli jesteście już na Lubelszczyźnie, wpadnijcie też na Chełmską Starówkę, odnowioną dzięki funduszom europejskim. Plac doktora Edwarda Łuczkowskiego i zabytkowe piwnice to tylko przykład tego, co możecie tam zobaczyć. A więcej inspiracji na rodzinne wypady na www.rmf.fm i oczywiście na antenie RMF.fm.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna.
7: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid. Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
19: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Castorama.
22: Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
22: Tak?
23: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
21: Dobra, mamy to. Weekend. Lepiej być nie może w RMF FM.

0: No i tak się gra w weekend w RMF FM. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Naukowcy twierdzą, że kawa wypita po 9.30 działa lepiej niż ta o świcie. Takiego newsa czytam. No to świetnie, czyli organizm też uważa, że przed 9 nie ma sensu z nim rozmawiać. Zwłaszcza w weekend.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwielbiam ten smak i aromat, jak ty to robisz, Marian.
4: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
5: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
19: Nie odliczaj dni do weekendu.
20: Codziennie możesz mieć mały piątek.
19: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
21: Niezawodne roboty koszące do twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
22: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
23: Chcę rzucić palenia.
24: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
25: Desmoxan. I już nie palisz.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
4: RMF FM, zawsze z tobą.
5: RMF FM, zawsze z tobą.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
0: Ogłoszenie RMF FM.
3: RMF FM tworzy historię.
4: Koncert Skorpionsów na Podwietniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
5: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
3: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmf FM czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem w poniedziałek we Wstawaj Szkoda Dnia.
6: Reklama. Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
7: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
6: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
7: A, Mariolka.
8: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
11: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
12: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
13: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
14: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Nerwowość, browie.

0: Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan, a do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.
2: Anna Wachowska już przed mikrofonem. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 14.
3: Zapraszam. Dron znaleziony na Warmii i Mazurach mógł przylecieć z obwodu Królewieckiego. To nieoficjalne ustalenia reportera RMF FM, o nich na początek faktów. Mieszkańcy 10 domów ewakuowani. Mamy nowe informacje w sprawie uszkodzonego gazociągu w miejscowości Wilczowola na Mazowszu. Czterem pancernym i psu stuknęła 60. Wojskowy dron obserwacyjny znaleziony dzisiaj koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem mógł przylecieć z obwodu Królewieckiego. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Z nami ponownie nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co może na to wskazywać?
4: No, od śledczych usłyszałem, że na pewno mowa jest o obcym dronie. Nie jest to dron z Polski. Nie jest to też dron typu Gerbera. To zdecydowanie mniejszy obiekt latający, którego właśnie zasięg może sugerować, że przyleciał z terenu obwodu Królewieckiego. Służby tego nie potwierdzają, ale według moich nieoficjalnych informacji są na nim oznaczenia napisane cyrylicą. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Wojskowej. Kluczowe będzie m.in. ustalenie, kiedy obiekt wleciał do Polski.
3: Uszkodzony gazociąg w miejscowości Wilczowola w powiecie zwoleńskim na Mazowszu. Służby ewakuowały mieszkańców 10 domów, a jak mówiliśmy w faktach, droga krajowa nr 79 jest zablokowana. Informacje w tej sprawie przynosi reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Jak doszło do tej awarii?
5: Jedna z maszyn pracujących przy remoncie drogi uderzyła w gazociąg. W efekcie gaz zaczął się ulatniać. Jak usłyszałem, na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe. Specjaliści próbują uszczelnić uszkodzoną rurę, jednak nie jest to łatwe. Obecnie trwa trzecia próba naprawy. Dwie poprzednie zakończyły się niepowodzeniem. Policjanci kierują samochody jadące drogą krajową nr 79 na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet 3 godziny.
3: Kilkadziesiąt osób w Gdańsku, setki w 14 innych miastach wojewódzkich. Wszyscy domagają się zmian w prawie. Protestują przeciwko cierpieniu zwierząt.
6: Chcemy pomagać kotom, które same o swoje prawa niestety zawalczyć nie mogą. Przyświeca nam dobro zwierząt.
7: Kastruję koty z okolicznych gmin. W tej chwili mamy początek maja. Ja dowiozłam osobiście do kastracji prawie 100 kotów.
8: Mówimy stop bezdomności, cierpieniu zwierząt poprzez realne rozwiązywania problemów, czyli wdrażanie profil, która się opiera na kastracjach, chipowaniu i edukacji. To są takie 3 niezbędne filary.
9: Sami mamy psa
10: i uważamy, że każdy pies powinien mieć taki dom jak on.
9: Dbamy o naszego pieska i jesteśmy wkurzeni, że w 20. gospodarce świata sytuacja zwierząt wygląda w taki, a nie inny sposób.
3: Usłyszał na długim targu w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
11: Kronika faktów RMF FM.
3: To było dokładnie 60 lat temu. W polskich telewizorach pierwszy raz wybrzmiała piosenka, od której zaczynał się serial Czterej pancerni i pies.
12: Deszcz

0: Każdy chciał być Jankiem czy Gustlikiem. Imię Szarik nadawano wielu psom, nie tylko owczarkom. A dziewczynki nosiły warkocze, tak jak filmowa Marusia.
1: Oglądałam nieraz, bardzo mi się podobał.
2: Coś takiego bardzo charakterystycznego, co tak w sumie jest, weszło do takiej, można powiedzieć, subkultury nawet, że Rudy 102 to zawsze było i to takie jest mega charakterystyczne tego wszystkiego, nie?
3: Debiut Janka, tak? No, to, który dzisiaj jest wyśmienitym aktorem.
4: Mam mieszane uczucia.
5: Propaganda trochę, co?
4: To nie była propaganda taka na miarę tamtych czasów. To była taka dla dzieci.
1: Niewiele z tego pamiętam, także jakieś Marusie czy coś to w tym było.
2: Wiem, że to zawsze w domu leciało. Jak były w tym 4 Pantery, no to rodzice czy tam dziadkowie zawsze siadali i oglądali, nie?
5: To jest film z dobrym.

0: Mi wspomnieniami?
1: Cztery pancerny? Tak. Człowiek był 6 lat młodszy.
2: O czterech pancernych pytał w Katowicach reporter RMF FM Marcin Buczek. Nowe fakty o 15 przedstawi je Marlena Chudzio, a ja dobrego popołudnia Wam życzę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Anita, pilot od telewizora zaklepany na jutro już? Rezerwacja jest?
5: Ja proponuję, żeby zablokować jutro te telewizory i w ogóle przez okno wyrzucić, bo będą kłótnie w domach, oj, będą.
4: Tak, bo doszliśmy do wniosku, że jutro o tej samej porze jest finał Tańca z Gwiazdami i Grand Derby El Clasico. Szczęsny, Lewandowski, najważniejszy mecz w tym sezonie.
5: Czyli Liga jutro Hiszpańska. Kryzysy w związkach, tak. Niestety. No ale na pogodzenie mamy teraz...

0: Jest weekend w RMF FM, jest najlepsza muzyka dla was. 16 minut po 14. Ja wiem, że za oknem szaro i się trochę nam pogoda popsuła. Paweł to nawet w czapce chodzi i gubi ją potem w lodówce tutaj. Ale widzę pozytywy takiej pogody. Bo na przykład weekend bez wyrzutów sumienia można podzielić. Sobota na sprzątanie, niedziela na leniuchowanie i uratujemy to. RMF zawsze z wami. Anita Janczak, cześć, witajcie.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hi everybody, this is Damian Dawid.
8: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
14: Już dziś finał, na który czeka cała Polska. Najmłodsze talenty zawalczą o spełnienie marzeń. Kto wygra? The Voice Kids. Oglądaj dziś o 20:30 w TVP2.
15: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Po reklamie.
21: Jest weekend w RMF FM.

Tak brzmi Weekend. W RMF FM. Skoro ustaliliśmy już, że sobota idzie na sprzątanie, to nawet plan porządków dla was znalazłam. Skusił mnie tytuł w sieci: 7 sposobów na szybkie sprzątanie. Wygląda niewinnie, ale wcale taki ten plan nie jest. Numer 1. Trzeba zrobić plan tych porządków. Po drugie, organizacja to podstawa. Po trzecie, ważne jest pozytywne nastawienie. I ja już przy tym punkcie się zmęczyłam. Proponuję więc zacząć od kawy, dać głośniej RMF z najlepszą muzyką i przynajmniej miło się będzie sprzątało. A jak wam to wyjdzie, to już oceni teściowa.

0: można odpłynąć na chwilę w przerwie w sobotnich porządkach. Sylwia Grzeszczak w RMF FM to za nami. Jak już ustaliliśmy z Pawłem, jutro trudny wieczór w wielu polskich domach i walka o telewizor. Przed nami finał Tańca z Gwiazdami i mecz Realu Madryt z Barceloną. I to może być ostatni raz, kiedy zobaczymy Roberta Lewandowskiego w El Clasico. To ja może tak wam zaproponuję, żeby już zgłaszać się do Olka Sikory o porady związkowe.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Chciałabym, żeby usłyszał, że naprawdę bardzo go przepraszam i bardzo go kocham.
3: Masz wiadomość w RMF FM.
4: I chcę, abyś ze mną do końca świata było jeden dzień dłużej. Właśnie chciałem cię prosić o rękę.
5: Ty też możesz przeżyć tak piękne, wzruszające chwile z nami. Zgłoś się na www.rmf.fm albo prześlij głosówkę na naszego Messengera i przekaż komuś wyjątkową wiadomość.
3: Masz wiadomość w RMF FM.
5: I Olek Sikora.
3: Już dziś po 18:00.
6: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
8: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Nie odliczaj dni do weekendu.
13: Codziennie możesz mieć mały piątek.
12: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
14: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
15: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
22: Sachetto. Sacher torte.
23: Co to znaczy?
22: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
23: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
24: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
25: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
25: Jest weekend w RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, kto teraz podróżuje S8 w Warszawie, mamy informację o utrudnieniu. Więcej w faktach RMF FM o 15.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sprawy, które szokują, to dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
8: Z

0: włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Zbliża się 15. Zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Marlena Chudzio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Co dalej z pasażerami wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa? Statek rano dotrze do Teneryfy. Peter Madziar oficjalnie objął urząd premiera Węgier. Lidera TISY wybrał parlament. W faktach też zaczarowana piosenka. Niezwykły festiwal dla uzdolnionych muzycznie osób z niepełnosprawnościami. Trwają półfinały. Jutro wcześnie rano wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, dotrze do hiszpańskiej Teneryfy. Wszyscy pasażerowie zostaną przetransportowani do swoich krajów. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Dzień dobry, Jakubie. Jak będzie przebiegała ewakuacja ze statku?
4: Wycieczkowiec Hondius nie dobije do portu Granadilla, ale będzie zakotwiczony na redzie. Pasażerowie będą transportowani na ląd innymi jednostkami, ale w pierwszej kolejności będą to obywatele Hiszpanii. W porcie powstają właśnie specjalne punkty sanitarne, w których każdy zostanie przebadany na obecność hantawirusa. Wszyscy pasażerowie będą schodzić z pokładu w maseczkach jako dodatkowy środek ostrożności. Maseczki będą również nosić pracownicy odpowiedzialni za akcję repatriacyjną. Mówiła Monika Garcia, hiszpańska minister zdrowia. Dotychczas zostały potwierdzone loty do Francji, Niemiec, Irlandii, Belgii i Holandii. Przypomnę, że jedna osoba z Polski, która przebywa obecnie za granicą, została objęta nadzorem sanitarnym z powodu możliwego kontaktu z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Ten nadzór ma potrwać 6 tygodni.
3: Peter Madziar został wybrany przez parlament w Budapeszcie na premiera Węgier. Za głosowało 140 posłów, przeciwko było 54. Lider partii TISA, która wygrała wybory, wygłasza w tej chwili przemówienie do deputowanych. Utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Wisłostrada i Broniewskiego zepsute auto osobowe blokuje pas w kierunku Poznania. Za nami pierwszy tydzień egzaminów maturalnych. W Faktach RMF FM sprawdzamy, w jakich nastrojach są maturzyści. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Jaki to był tydzień? Ciężki?
6: Według mnie nie. Myślę, że największy problem mógł mi sprawić polski pisemny.
5: Jak teraz ten weekend wygląda? Odpoczynek pełny, czy jeszcze nauka przed kolejnymi?
6: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
5: Jak odpocząć?
6: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać przede wszystkim.
5: Dużo egzaminów jeszcze zostało?
6: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
5: To dopiero półmetek matury, jeszcze sporo się wydarzy.
6: Teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część.
3: Niezmiennie trzymamy kciuki. W poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty. Będziemy towarzyszyć zdającym w Faktach RMF FM.
0: Fakty RMF polecają.
3: W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego trwają zmagania półfinałowe festiwalu zaczarowanej piosenki. 30 artystów z całej Polski walczy o spełnianie marzeń i możliwość występu u boku gwiazd polskiej sceny muzycznej.
7: No super, super. Stres uderzył przed występami. Teraz już jest po stresie. Nogi przestały się trząść, ale super, super, super, super.
8: Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w festiwalu zaczarowanej piosenki?
7: Bo śpiewanie to moja pasja.
8: Co ten festiwal może ci dać w przyszłości?
7: Sejm? Bo jeśli zacznę śpiewać, że będę tworzył własną muzykę, to ludzie będą pod moim imieniem wiedzieli, że kto, kim jestem i kim byłem.
8: Co jest wyjątkowego właśnie w tym festiwalu? Dlaczego chciałaś tutaj być?
9: Pokazać, że mimo to, że jestem niepełnosprawna, to jestem w stanie się rozwijać i mam też swoje talenty, które mogę okazywać i przedstawiać też innym.
10: Mogę pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami, pomimo swoich przeciwności losu, też mogą spełniać przede wszystkim swoje marzenia.
3: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu uczestnicy festiwalu Antoni Pacho, Martyna Gawrońska i Amelia Jakubik. Artyści zakwalifikowani przez jury wystąpią 13 czerwca podczas koncertu finałowego. Między innymi z Alicją Majewską, Kaśką Sochacką i Krzysztofem Cugowskim.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 15. Jest weekend w RMF FM, jest najlepsza muzyka dla Was. Do sobotnich zakupów, do rodzinnych wyjazdów. Anita Janczak, dzień dobry. Bonnie Tyler już teraz w głośnikach. Mocno trzymamy kciuki za jej powrót do zdrowia.

0: Nikt nie prosił, a każdy potrzebował tego duetu. Wiktoria Kida i Oskar są z Paroma FFM. No jak oni pięknie wyglądają razem, a jak brzmią, marzenie. Dobra, ale tu jest program, jest weekend, 17 minut po 15. Już czuję, że popołudniowa kawa zaczęła działać. Mam dla was najlepszą muzykę. Hozier się przypomni w jego największym hicie. Będzie też nowość od Olivii Rodrigo. Koniecznie zostańcie z Paroma FFM i pędźcie po telefony, bo duża kasa do wygrania już za chwilę.
1: Reklama.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Już dziś finał, na który czeka cała Polska. Najmłodsze talenty zawalczą o spełnienie marzeń. Kto wygra? The Voice Kids. Oglądaj

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Po reklamie.

nasza muzyczna nowość w RMF FM. Olivia Rodrigo i Drop Dead. Ale zostawmy na chwilę muzykę, cokolwiek zresztą teraz robicie. Sprzątacie po obiedzie, robicie zakupy. Ogłaszam przerwę, bo to najważniejszy moment tego dnia. Duża kasa i samochód do wygrania i to wszystko dla słuchaczy programu Jest Weekend. Bo wchodząc do gry teraz, gracie jednocześnie w finale maja, a wtedy ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera lub grubo ponad 1 000 000 złotych. Wiecie, ja sobie obczaiłam ten samochód. Taki lakier metaliczny San żółty, czyli możecie się poczuć, jakbyście jechali furą RMF-u. Dodatkowo kamera monitorowania zmęczenia kierowcy. Proszę bardzo, jakie bajery. I o to możecie grać już teraz. Jedno zgłoszenie to udział w 3 losowaniach, tym poniedziałkowym i 2 w finale maja. Macie 3 szanse na ponad 1 000 000 złotych. No ja nie pamiętam takiego bonusa. A wystarczy 1 SMS o treści RMF pod 7474 i to daje wam aż 1111 szans przez 11 minut. Włączam zegarek. Lepszej okazji już dziś nie będzie. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm lub SMS-ową. RMF pod 7474. Zróbcie sobie weekend. Już tylko niecałe 11 minut na specjalny bonus.

0: Dla tych, co za kółkiem na lepszą koncentrację, Teddy Swims, David Guetta i Tonsena i BRMFFM. Tak brzmi weekend, niezależnie od pogody. Ona nie popsuje nam dziś humorów. Zróbcie sobie sobotę z najlepszą muzyką.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie na www.rmf.fm jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Szykuj się na

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hi everybody, this is Damian Dawid.
2: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Po reklamie.
14: Wasze historie to nasza historia. RMF FM, dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Uwaga kierowcy, kto jedzie teraz z drogą krajową numer 92 w Wielkopolsce. Tam doszło do wypadku, szczegóły o 16 w faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl.

0: Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. 16 na zegarach. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Na Węgrzech jest już nowy premier. Peter Madziar złożył przysięgę przed parlamentem. Powiemy o problemach przeprawy promowej w Świnoujściu. Będą też skoczne dźwięki z Lublina.
3: Trzy guziki, a trzeba grać tak jak na fortepianie, prawda?
2: Zebrały się tam orkiestry Dente. Zaczynamy jednak od wypadku na krajowej drodze numer 92. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. W Koszanowie dachowało auto osobowe. Wprowadzono ruch wahadłowy. Nie tylko zmienimy cały rząd, ale także system, zapowiedział nowy premier Węgier Peter Madziar. Lider partii TISA został zaprzysiężony na szefa rządu przez parlament i wygłosił przemówienie. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jakubie. Co jeszcze mówił Madziar podczas swojego pierwszego wystąpienia jako szef rządu?
4: Peter Madziar mówił o tym, że przejmuje władzę w kraju, którego gospodarka jest w fatalnym stanie. Rozkradli nasze państwo, doprowadzili je do ruiny i oszukali ludzi. Teraz poprzedni rząd musi wziąć za to odpowiedzialność. Nowy premier Węgier mówił także o bardzo złej sytuacji w służbie zdrowia, systemie edukacji i finansach publicznych. Peter Madziar zaznaczył, że tu cytat, naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom stagnacji i napisać nowy rozdział w historii Węgier.
2: Rozejm z Kijowem nie potrwa dłużej niż 3 dni, zapowiadał doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Dodał także, że jest przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i USA i nie ma ustaleń co do kolejnej rundy rozmów. Uszakow skomentował w ten sposób słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że ogłoszony przez niego wczoraj rozejm może potrwać dłużej niż 3 dni.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Trudna sytuacja przyprawy promowej w Świnoujściu. Choć mieszkańcy i turyści korzystają głównie z tunelu pod Świną, to miejskie promy wciąż są potrzebne. W sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. W jakim stanie są te jednostki?
6: Niektóre z nich są w dość kiepskim stanie. Regularnie zgłaszane są awarie. Plany są takie, żeby część promów sprzedać. Chodzi o te najstarsze, najbardziej wysłużone jednostki, mówił mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu.
7: Zarząd Dróg Miejskich Żeglugi pozbywa się części majątku, czyli tych najstarszych promów, które są mocno wyeksploatowane. Te promy stoją przy nabrzeżu, one formalnie są, natomiast w związku z tym, że nie mają odnowionej klasy albo karty bezpieczeństwa, nie mają przeglądów dokowych, one tak naprawdę stoją przy nabrzeżu z marynarzem wachtowym, który ich pilnuje.
6: Dziś mieszkańcy i turyści korzystają przede wszystkim z tunelu pod Świną, ale promy są potrzebne, między innymi do przewozu ciężarówek z materiałami niebezpiecznymi. Przydają się też podczas utrudnień w tunelu, na przykład kolizji albo przeglądów technicznych.
2: Do wieczora centrum Lublina będzie rozbrzmiewać dźwiękami orkiestr Dętych, które połączyły dziś siły i przedefilowały krakowskim przedmieściem. Na pochód zajrzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Saxhorn tenorowy. 3 guziki, a trzeba grać tak jak na fortepianie prawie.
8: Tyle nut, a tylko 3 przyciski.
9: Na instrumentach Dętych gra się ustami.
10: Puzon.
11: Tak, zgadza się.
10: Nie ma przycisku.
11: Nie ma nic, jest suwak.
12: To jest klarnet.
8: Pani ma tych przycisków dużo.
12: Trochę pracy, na pewno.
13: Zespoły artystyczne, o których nic nie wiemy, istnieją, działają.
2: Orkiestry na Placu Litewskim z okazji Dnia Europy będą grać do 19. Warto posłuchać.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my teraz słuchamy najlepszej muzyki. 4 minuty po 16. Jest weekend w RMF FM. Kto tam w ferworze przygotowań przed komuniami? Tak, wiem, to ten czas. Sprawdziłam dla was modne kreacje. Zostańcie z nami, Anita Janczak.

0: zawsze odpływam przy tym kawałku. Daria Marks w RMF FM. Słuchajcie, nie chowamy się w szarych garsonkach. Na taki nagłówek trafiłam, obiecałam wam modę na komunie, bardzo proszę. Czytam dalej. W tym roku liczy się nowoczesność i odważne stylizacje. Pełna zgoda, dodatkowo taki strój, wiecie, no musi wytrzymać wszystko tego dnia. Zachwyt cioci, mocny uścisk babci, dokładkę sernika, no i przejażdżkę nowym rowerem.
1: Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
18: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
20: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
21: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
22: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: A w RMF FM jest weekend.

0: I tak brzmi najlepsza muzyka na weekend. Alex Warren w RMF FM to za nami, a na www.rmf.fm trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. Napisał do nas Paweł z Pawłowa. Cześć, jaka pogoda u was?
1: Słonecznie, sucho. Trochę niedobrze, że sucho, ale może być.
0: A co ty na to, żeby tak zmienić lokalizację? I taki city break do Wiednia.
1: Co ja na to? Ja na to jak na lato, chociaż to jest wiosna.
0: Napisałeś do nas, że nie ma Wiednia bez Dunaju.
1: Zgadza się.
0: I jesteś takim romantykiem. Kogo byś zabrał ze sobą na taki spacer?
1: No ukochaną moją żonę. To jest taka kwintesencja miłości. Takie od sobie, tak? Jechać sobie na Dunaj i świętować miłość.
0: Romantycznie do tego koniecznie kawa po wiedeńsku. Widzimy się 21 maja w Warszawie. Ruszamy razem. Oprócz atrakcji w pociągu mamy też dla was, wiadomo, też te w samym Wiedniu. I do tego hotel na cały weekend. Jeśli chcecie dołączyć, piszcie na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

dodam w RMF FM, a tu program Jest Weekend. Jak wam mija ta sobota? Czy w kuchni już pachnie nowym ciastem? Sernik, szarlotka, co tam gdzieś w piekarniku? Pochwalcie się pod 3322. My chętnie z ekipą RMF-u się do was poprosimy.

0: 40 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
5: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
6: Wstawaj, szkoda dnia, a już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
7: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
21: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
22: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
23: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
24: Seba?
25: No?
24: A jaki tablet będzie najlepszy?
25: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
24: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
25: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
24: A kasa wraca. Sprytnie.
26: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
28: Po reklamie.
29: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
30: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
31: RMF FM, zawsze.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Uwielbiam ten smak i aromat, jak ty to robisz, Marian.
4: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
5: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki bystrzakie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Melwitz. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes. James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 17. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Marlena Chudzio.
17: Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Dwie maszyny zderzyły się ze sobą, jedna osoba zginęła. Podobór pierwszych okularów do optometrysty, a nie okulisty. Zmiana w przepisach miałaby zmniejszyć kolejki do lekarzy. W faktach też weekendowa

0: Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo reanimacji, życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Mówiła Monika Jakubowska z płockiej policji. Drugi sternik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują teraz służby, które ustalają przyczyny tego zdarzenia. Sprawą zajmie się także prokurator i najprawdopodobniej zostanie wszczęte śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku.
2: Dobór pierwszych okularów na NFZ będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak to ma wyglądać w praktyce, to sprawdzał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Według projektu nowego rozporządzenia właśnie w gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych okularów. Optometrystka Martyna Zeb zapewniła mnie, że ta grupa jest przygotowana na tę zmianę.
4: U osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak, żeby dobrać, czy to pierwsze, czy kolejne okulary.
5: Ile trwa taki dobór okularów?
4: Tak mniej więcej do 30 minut, w zależności od sytuacji.
5: Od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta?
4: Na rozmowie. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie?
3: Nowe przepisy w najbliższych tygodniach trafią do konsultacji. Są szanse, że zmiany wejdą w życie w drugiej połowie roku. Twórcy projektu chcą, żeby okuliści mogli skupić się w większym stopniu na leczeniu chorób oczu, a nie na dobieraniu okularów. I w tym dlatego mają wesprzeć ich optometryści.
2: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznaje, że ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę. Być może nowy asystent pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry. Nasi piłkarze rozegrają dwa towarzyskie mecze 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca na Stadionie Narodowym z Nigerią.
6: Ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
7: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
6: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
2: Z Janem Urbanem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Fakty prosto z muzeum.
2: Rzeźby, reliefy i przedmioty codziennego użytku ze starożytnej części zbiorów Karola Landskorońskiego można oglądać na Wawelu. Opowieść o antyku to prezentacja kolekcji jednego z najważniejszych europejskich kolekcjonerów przełomu XIX i XX wieku.
9: I był właśnie takim humanistą, ostatnim wielkim humanistą końcówki XIX wieku. Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów tak naprawdę różnej klasy artystycznej. To są drobne przedmioty, drobne zabytki, sztuki, takiego rzemiosła artystycznego bardziej. I obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna.
2: Opisuje Bartłomiej Makowiecki, jeden z kuratorów wystawy. Dzieła na wystawę zamek sprowadzał z muzeów i kolekcji prywatnych na całym świecie, m.in. z Wielkiej Brytanii i USA.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jak już wiecie, co się dzieje, to dajcie głośniej najlepszą muzykę, zróbcie sobie sobotę. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry, 4 minuty po 17. Jest weekend, a w głośnikach już Roxy.

Już jest ten moment, że można dać sobie na luz w sobotę. Roxy Faust w RMF FM to za nami na zegarach 14 minut po 17, a pod 3322 dajecie znać o swoich sobotnich wypiekach. No, u Agi pachnie ciastem czekoladowo-piernikowym z polewą i migdałami. No, no brzmi to pięknie. Bartkowi co prawda wyszedł zakalec zamiast sernika, ale nie martw się, taki też chętnie zjemy tutaj w RMF-ie. Do tego proponuję wam taką weekendową nutę. I przed piekarnikiem można potańczyć do Solvera. Dajcie głośniej RMF.

0: Taylor Swift w RMF FM. Jest weekend, no to wiadomo, można sobie troszkę pofolgować z jedzeniem. I właśnie znalazłam przepis na lody, które można jeść w czasie odchudzania. Tak. Dobrze słyszycie? Bardzo prosty przepis. Gęsty jogurty, na przykład skyry, do tego kilka sezonowych owoców. Chłodzimy i mamy. No i co? Mówią, że niemożliwe nie istnieje. Że kto to widział lody na diecie? Dobrze, że nie podali, że ma być tylko jedna porcja. Jesteśmy na ten weekend rozgrzeszeni.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Chciałabym, żeby usłyszał, że naprawdę bardzo go przepraszam i bardzo go kocham.
3: Masz wiadomość w RMF FM.
4: I chcę, abyś ze mną do końca świata było jeden dzień dłużej. Właśnie chciałem cię prosić o rękę.
5: Ty też możesz przeżyć tak piękne, wzruszające chwile z nami. Zgłoś się na www.rmf.fm albo prześlij głosówkę na naszego messengera i przekaż komuś wyjątkową wiadomość.
3: Masz wiadomość w RMF FM.
5: I Olek Sikora.
3: Już dziś po 18:00.
6: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
8: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
9: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
10: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Chcę rzucić palenia.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Po reklamie.
28: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Tak brzmi Weekend w RMF FM. 20, co ja mówię, 19 minut do 18. Najlepsza muzyka dla was. Słuchajcie, już jutro wieczorem wielki finał Tańca z Gwiazdami. Wcześniej, bo o 15 mamy dla was tutaj w RMF FM najnowsze plotki z parkietu, które zdradziła nam Aneta Zając. No, na niektóre pytania może nie odpowiedziała, więc założyła strój kurczaka, ale i w tym stroju wygląda prześlicznie, co też zobaczycie na naszym Instagramie. Koniecznie zerknijcie.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: O jakiej wycieczce marzycie?
9: Żeby były zakręcone rollercoastery!
10: I nocleg w westernowym miasteczku!
11: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę. Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Bez kawy i z kawą.

0: na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szykuj się na ale.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
3: Tak brzmi Weekend w RMF FM.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama. O jakiej wycieczce marzycie?
3: Żeby były zakręcone rollercoastery!
4: I nocleg w westernowym miasteczku!
5: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMFFM.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: O reklamie.
17: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Czas na fakty RMF FM. Jest 18:00. Przed mikrofonem Marlena Chudzia.
18: Nowe fakty w sprawie drona odnalezionego koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Maszyna tego typu do tej pory nie została znaleziona w Polsce. Molo w gdyńskim Orłowie musi przejść poważny remont. Część konstrukcji jest uszkodzona. Zaglądamy też na ligowe boiska. Widzew Łódź wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 i wydostał się ze strefy spadkowej. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim.

0: Tak mówią na razie, że na pewno jest to obcy dron z kamerą. Obiekt wylądował na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją. Jak podaje żandarmeria wojskowa, nie ma cech bojowych i nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
1: Wypadek na trasie S6 w województwie pomorskim. W Wielistowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. Molo w gdyńskim Orłowie do gruntownego remontu. Ze względu bezpieczeństwa zamknięto głowicę pomostu. Podczas rutynowych prac odkryto, że konstrukcja nośna pod nią jest skorodowana. To będzie możliwie największy remont od 20 lat.
2: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Także przejść fajnie, bo się tym zajął po prostu. No, zaczęli od główki.
3: Ale molo w Orłowie to ważny punkt?
2: Dla turystów na pewno bardzo ważny, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
3: I zamknięta główka molo.
4: No jest zamknięta. No, ale trzeba to troszeczkę naprawić.
5: My jesteśmy stąd, więc należało się. Molu?
6: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
1: Usłyszał w wietrznej Gdyni od mieszkańców nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
1: Trwa 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Widzew Łódź 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. To istotny wynik w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak jest, kłaniam się.
1: Dla Widzewa to niezwykle ważne zwycięstwo.
8: Obodające wyjście ze strefy spadkowej. Dzięki wygranej Widzew, który był trzeci od końca, wskoczył na 12. miejsce w ligowej tabeli. Do strefy spadkowej spadła zaś Lechia, która wydawało się jeszcze kilka tygodni temu nie powinna mieć problemu z utrzymaniem w Ekstraklasie. Widzew wygrał dziś głównie dzięki świetnej i bardzo skutecznej grze w pierwszej połowie, no po której prowadził już 3-0. A w Białymstoku trwa drugie dzisiejsze spotkanie i właśnie mamy podwyższenie wyniku w tym meczu. Bramkę na 2-0 dla Jagiellonii w starciu z Pogonią Szczecin zdobył Afimiko Polulu. Jagiellonia walczy o miejsce dające grę w europejskich pucharach. Przypomnę, 33. minuta i jak wspomniałem, Jaga prowadzi 2-0.
1: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe polecamy. A o 19:00 będziemy mieć także ważne ostrzeżenie dla żeglarzy.
9: Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo.
1: Za godzinę przydatne informacje dla tych, którzy wybierają się na wodne wyprawy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wiadomość w RMF FM.
11: Chwila po 18:00, kolejne wydanie programu Masz Wiadomość, Olek Sikora, cześć. Słuchajcie, ja przyjechałem dzisiaj jakiś taki nabuzowany, bo pokłóciłem się z bliskimi, więc jeśli wy jesteście w podobnej sytuacji i coś was denerwuje w waszych drugich połowach, zadzwońcie do mnie, podzielcie się tym, postaram się tym zająć. 12,2 miliony, czekam na wasze telefony, cześć.

0: No, na was zawsze można liczyć. Wiedziałem, że długo nie będę musiał czekać na wasze telefony w programie Masz Wiadomość. Czas na pierwszy z nich. Hello.
1: Cześć, Olek. Ja mam takie pytanie. Dałoby radę zadzwonić do mojej żony, bo chciałbym na antenie powiedzieć, że ją kocham. Tylko ona w to nie wierzy za bardzo.
0: A, i tym cię wkurza?
1: Wiesz co, ogółem mówię to codziennie po parę razy, ale no nie uzyskuję odpowiedzi. Trochę wkurzona jest na mnie, nie?
0: Ale czekaj, muszę sobie to poukładać. Czyli ty mówisz, że ją kochasz, a ona ci nie odpowiada tym samym?
1: Tak, no i trochę mi się zaczyna robić, że tak powiem, smutno.
0: Dawaj, imię żony?
1: Milena.
0: Dobra, a ty jak masz na imię?
1: Rafał.
0: Zróbmy tak. Ja sobie porozmawiam z Mileną na osobności, więc z tobą na chwilę się rozłączę, a później dam ci znać, jak poszła nasza rozmowa, okej? No to dzwonimy do Mileny.
2: Halo.
0: Dzień dobry, Mileno. Olek Sikora z tej strony, RMF FM, program Masz Wiadomość. Moja droga, dzisiaj w programie zadaliśmy pytanie naszym słuchaczom, co ich wkurza w drugiej połowie. I wyobraź sobie, że zadzwonił do nas twój małżonek. Może ostatnio przestałaś coś robić, coś mówić Rafałowi i on się zaczął martwić.
2: No, że go kocham.
0: O właśnie. To co, masz odwagę, żebyśmy do niego zadzwonili? To jak
2: nie
0: jest?
2: Nie wiem, czy to jest na audycji.
0: Rozumiem, że temat jest głębszy, a nie tylko powierzchowny.
2: No tak. Próbuję mu uświadomić, że jak nic się zmieni, to po prostu coś się skończy.
0: Ale co by się miało skończyć?
2: Nie, no. Jak się
0: to
2: nie
0: dbało życia,
2: no to to się... Tak, no bo to jest bolesne, nie?
0: Ale co jest bolesne? Co cię boli, powiedz?
2: Wiesz, jak się nie dbało życia, no to one w końcu wygaszają.
0: A, coś czuję, że musicie chyba ze sobą porozmawiać.
2: To jest raczej dla niego sprawa. To on nie chce rozmawiać.
0: No ale skoro zdecydował się na ten telefon, to może jednak chce zrobić ten pierwszy krok i wyciągnąć do ciebie rękę.
2: Ja jestem otwarta. Tylko, że po prostu znudziło mi się prosić. Prosić o próbę naprawienia tego.
0: Ale wydarzyło się faktycznie coś tak złego, że ciężko będzie to odratować?
2: Nie wiem, czy się wydarzyło coś konkretnie złego. Po prostu to są zaniechania przez lata.
0: To ja do niego w takim razie później zadzwonię i poproszę go o to, żeby naprawdę pochylił się nad tobą i żebyście przegadali sobie to, co jest niewyjaśnione między wami, co?
2: To chyba będzie najlepsze.
0: Ściskam cię bardzo mocno, przytulam do serca, otrzyj łzy i pomyśl sobie, że dzięki tej rozmowie, która, jak się okazuje, czego się nie spodziewaliśmy, nie była łatwa, może zacznie się coś nowego, lepszego. Trzymam za to kciuki.
2: No, dziękuję.
0: Buziaki, dobrego dnia ci życzę, cześć.
2: Wzajemnie.
0: No dobrze, przede mną rozmowa z Rafałem. Zostańcie z nami, za chwilę do niego zadzwonię.
3: Reklama.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Nie odliczaj dni do weekendu.
9: Codziennie możesz mieć mały piątek.
8: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
10: Niezawodne roboty koszące do twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
11: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
12: K2. To co dziś robimy?
13: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
12: K2.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
9: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: jest program Masz Wiadomość. Przed momentem rozmawiałem z Mileną, oj, która chyba będzie musiała sobie poważnie porozmawiać ze swoim mężem Rafałem, do którego teraz muszę zadzwonić i mu wszystko powiedzieć.
1: Halo?
0: Cześć Rafał, Olek Sikora, Masz Wiadomość, RMF FM.
1: No hej,
0: mój drogi, no udało mi się skontaktować z Mileną.
1: O, super, odebrała moja żona, no to fajnie, cieszę się.
0: Odebrała i jak myślisz, co powiedziała?
1: Wiesz co, na pewno jest wkurzona.
0: Oczywiście rozmawiamy sami, Milena nas nie słyszy, ponieważ przed chwilą skończyłem z nią rozmawiać, ale wiesz co, ta rozmowa myślę, że kosztowała ją trochę, bo polały się łzy.
1: No rozumiem.
0: I mam takie wrażenie, że dobrze, że do nas zadzwoniłeś, bo wydaje mi się, że coś jest na rzecz, że chyba musicie coś przegadać.
1: No musimy, mieliśmy teraz rocznicę i też w rocznicy nawet nie mieliśmy czasu skorzystać, że tak powiem, z niej i poświętować, bo albo nie było czasu na nic tak naprawdę.
0: Myślę, że na pierwszym planie powinien znaleźć się czas na rozmowę między wami.
1: No tak, zgadza się, no będę musiał to z kwiatami jakoś załatwić, żeby albo dzisiaj pójdę, no jak zdążę coś tam kupić jeszcze.
0: Kup chłopie dzisiaj jakieś kwiaty, tylko pamiętaj, same kwiaty nie naprawią tej relacji, wy naprawdę musicie ze sobą porozmawiać i no, zdecydować się na jakieś kroki.
1: Dobra, będę to naprawiał i się wtedy najwyżej odezwę na stację. I
0: trzymam za ciebie kciuki, kup te kwiaty i pogadajcie.
1: Jasne,
0: Milenie, trochę czasu.
1: Dobra, dzięki serdecznie wtedy za telefon.
0: Dzięki, dziękuję ci za telefon i za szczerość. Dobrego dnia ci życzę, przede wszystkim wam.
1: Dzięki,
0: życzę dobrego wieczoru, cześć. Mam nadzieję, że ta rozmowa pójdzie po ich myśli i wy pamiętajcie też o tym, że w małżeństwie po prostu czasem trzeba usiąść i pogadać.

0: To jest program Masz Wiadomość. Cały czas odbieram wasze telefony. Halo.
1: Dzień dobry. Mam taką jedną informację dla tych, co narzekają. Na samochód i na żonę, partnerkę nie należy nigdy narzekać.
0: Dlaczego?
1: A wie pan dlaczego?
0: No właśnie nie. Chcę się dowiedzieć.
1: Bo sam ją wybierałeś. Sam wybierałeś żonę i sam wybierałeś samochód. Dziękuję bardzo. Postaram
0: Dzięki.
1: Się.
0: Dobrego dnia ci życzę. Cześć.
1: Cześć.
0: Chłopaki, mam nadzieję, że to działa w obie strony, dokładnie tak samo, tylko że jest taka różnica, że samochód rzadziej pamięta kłótnie sprzed 3 lat.
2: Reklama. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
3: Bosch. Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Bez kawy i z kawą. Weekend

0: Noteci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Hi everybody, this is Damiano David.
7: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
1: Bosch. Dla każdego coś weekendowego.
2: Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już jutro po 10 w RMF FM.
3: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
4: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
0: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
17: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
16: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
18: Ten zabójca nie popełnia błędów.
16: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
19: Po reklamie.
20: Zbliża się godzina 19, czas na fakty RMF FM, które już teraz przedstawi Marlena Chudzio.
21: Kilkudziesięciu pseudokibiców szykowało zasadzkę na autobus wiozący fanów przeciwnej drużyny na S8 niedaleko Zambrowa. Bójce zapobiegli policjanci. W faktach też powypadkowe utrudnienia na S6 w zachodniopomorskim. Lądek-Zdrój podczas popowodziowej odbudowy chce stworzyć nową atrakcję turystyczną.
22: Wspaniała propozycja.
21: To głos mieszkańców. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji udaremnili bójkę pseudokibiców na drodze ekspresowej S8 niedaleko Zambrowa. Grupa kilkudziesięciu zamaskowanych osób próbowała doprowadzić do konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliżu autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Policjanci zabezpieczający przejazd do tego nie dopuścili. Zamaskowani pseudokibice i funkcjonariusze w pełnym rynsztunku. Do zobaczenia na filmie na RMF24. Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. W Błotnicy na trasie S6 między węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Koszalina. Lądek-Zdrój w województwie dolnośląskim ma pomysł, jak ożywić ruch turystyczny po powodzi. Między częścią uzdrowiskową, która nie ucierpiała w kataklizmie 2 lata temu, a starówką, która została bardzo mocno zniszczona, powstanie deptak spacerowy. Będzie to możliwe dzięki odbudowie ulicy Kościuszki, mówi burmistrz Tomasz Nowicki.
23: Ulica zmieniłaby charakter z typowo przejazdu tranzytowego na charakter właśnie spacerowy i moglibyśmy mówić wtedy o deptaku, który zachęciłby turystów z części Zdrojowej, ażeby

0: Działają na zasadzie błyskającego światła. Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, czyli tak dosyć wolno błyska, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że światełka błyszczą 90 razy na minutę, wtedy należy spłynąć, bo to niebezpieczeństwo, czyli jakaś burza, podmuch wiatru jest niemal 100% i prosimy przygotować się na to, żeby spłynąć. Czasami może być tak, że gdzieś one miga i jednak nie naszła ta burza, ale dmuchajmy na zimne.
1: Mówił Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Jedyny taki koncert tej wiosny. Za tydzień podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie usłyszycie muzykę z hitowych seriali Bridgertonowie, Yellowstone i Emily w Paryżu. Gwiazdą wieczoru będzie chilijsko-kanadyjski kompozytor Cristobal Tapia de Ver, twórca niezapomnianych dźwięków z Białego Lotosu.
2: To będzie mój pierwszy raz w Polsce. To ogólnie będzie dla mnie naprawdę ciekawe doświadczenie. Być częścią tego wydarzenia, zobaczyć jak festiwal wygląda z bliska i nawiązać kontakt z tutejszą publicznością. A jeśli chodzi o sam występ, może wyjdę na scenę i zatańczę, może breakdance, kto wie.
1: Międzynarodowa gala seriali już w sobotę 16 maja w Tauron Arenie Kraków, a na Festiwal Muzyki Filmowej zapraszają Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
5: Dobry wieczór. Będzie to niebawem rozwiązane, bo musi być rozwiązane. Życie toczy się dalej. Tak o powołaniu drugiego trenera piłkarskiej kadry mówi jej selekcjoner Jan Urban. Drugim trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski był zmarły w kwietniu. Niespodziewanie Jacek Magiera. Zastąpienie takiego człowieka będzie trudne, ale jest nieuniknione, zaznacza Jan Urban.
6: Na razie nie zajmuje mi to też głowy. Mamy te dwa sparingi. Później na pewno ta decyzja zapadnie.
7: Na te sparingi już tego asystenta pan by chciał, by się przydał?
6: Jeśli się uda, to zrobimy to wcześniej. Jeśli nie, no to po tej sparingu.
5: Mówił dopytywany przeze mnie selekcjoner. 31 maja biało-czerwoni zagrają towarzysko we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie na Narodowym z Nigerią. W piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz w Białymstoku, walcząca o ligowe podium. Jagiellonia w 76 minucie meczu prowadzi 2-1 z Pogonią Szczecin. Cenną wygraną, dającą wyjście ze strefy spadkowej, odniósł Widzew. Zespół z Łodzi na własnym stadionie 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. Wszystkie gole dla gospodarzy padły w pierwszej połowie, a dwa z nich zdobył Sebastian Berger.
8: Dobrze stworzyliśmy tę sytuację, naprawdę było ich mnóstwo. Cieszymy się, że podnieśliśmy się po tym niełatwym okresie i teraz jest wszystko w naszych nogach, jesteśmy poza stroną spadkową.
5: Mówił napastnik Widzewa, z powodu porażki do strefy spadkowej spadła Lechia Gdańsk. Sensacja na kortach w Rzymie, nieoczekiwanie w trzeciej rundzie turnieju WTA odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała 6-2, 3-6, 5-7 z Soraną Kirsteą z Rumunii, a jutro mecz trzeciej rundy rozegra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Niezależnie od tego, gdzie teraz jesteście i co teraz robicie, mam nadzieję, że zatrzymacie się na moment i spędzicie ze mną chwilę. W końcu to jest Masz Wiadomość na antenie RMF FM. Od godziny dzwonicie do mnie i zgłaszacie problemy, że ktoś was denerwuje czymś konkretnym. Więc słuchajcie, przez kolejną godzinę będziemy się tym zajmować, ale nie tylko tymi sprawami. Więc proszę bardzo, jeśli macie jakiś temat, którym powinienem się zająć, piszcie do mnie na 3322 i wsłuchajcie się w wasze historie.

0: Olek Sikora, masz wiadomość. Piszecie do mnie także na www.rmf.fm. Obok tej wiadomości nie mogłem przejść obojętnie, dlatego dzwonię do autorki, czyli do Ady.
1: Halo?
0: Halo, halo, cześć Ado, Olek Sikora z tej strony. Moja droga, cieszę się, że cię słyszę, ponieważ wczytałem się dosłownie chwilę temu w wiadomość, którą nam wysłałaś w sprawie twojej siostry Małgosi. Powiedz mi, co się stało? Jak myślisz, dlaczego ona milczy?
1: Za bardzo tak siostra po prostu ingerowała, krytykowała, jak ubieram dzieci i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie jej powiedziałam, kurczę, no w końcu jestem matką dwójki dzieci, ja mówię, przestań krytykować. Koniec, cisza, i się nie odzywa, już drugi tydzień, ani nie odbiera telefonu, ja mówię, kurczę, naprawdę, tak, a kiedyś rozmawiałyśmy codziennie po godzinie, to jest takie minimum. Tak mi, ci powiem, tęskno nawet za nią i taka mówię, przez taką głupotę. I tym bardziej, że mamy do siebie 150 kilometrów, no to wiesz, widzimy się raz na miesiąc, naprawdę, no tak.
0: Może po prostu zadzwonimy do Małgosi i spróbujemy z nią pogadać, co ty na to?
1: Za dwa tygodnie jest komunia mojego syna.
0: Nie, no to do tej komunii to wy musicie dziewczyny się pogodzić. Tak, dzwonimy do Gośki i wszystko ogarniemy, spokojnie.
2: Tak, słucham?
0: Dzień dobry, Małgosiu. Olek Sikora z tej strony. Program Masz Wiadomość RMF FM. Moja droga, przeglądam wiadomości od naszych słuchaczy i okazuje się, że ty jesteś jakimś milczkiem od dwóch tygodni. Może dobrze byłoby się odezwać do siostry, co?
2: Oczywiście, tak.
0: O co ty się tak obraziłaś na tę Adę?
2: Praktycznie o głupstwo. Bo my bez siebie żyć nie możemy. Pierwszy raz praktycznie tak było, że ja mówię, a przytrzymię troszkę moją siostrę dłużej.
0: No to ją nieźle przetrzymałaś. A tak po ludzku.
2: Ale ona do was, to jestem po prostu w szoku.
0: A widzisz, no po prostu tęsknisz za nią?
2: No oczywiście.
0: Kochasz ją?
2: Bardzo, z całych sił. Jest moją jedyną przyjaciółką.
0: Ada, dawaj, jesteś z nami.
1: Cześć, Gosiu.
2: No normalnie, krejzolka.
1: Uwierzcie mi, że weszłam w internet. Jak tu skontaktować się, jak przeprosić siostrę? Poważnie. I wyszło pierwsze co? Wyszukiwarce RMF FM, masz wiadomość.
0: Od tego jesteśmy.
1: Ale Gosiu, ja cię naprawdę bardzo kocham i tęsknię za tymi rozmowami. Nieraz nie mam czasu, naprawdę przepraszam, ale poważnie, nadrobię to i będę każdy telefon odbierała.
2: Dobrze. I więcej razy niż trzy razy dziennie, nie?
0: Moje kochane, o to chodziło. Trzymajcie się, kochane. Buziaki dla was.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy i bardzo wszystkich pozdrawiamy. Pa, pa.
0: Dzięki, cześć.

0: Miły sobotni wieczór, program Masz Wiadomość. No i pytanie, które wam zadaję od początku dzisiejszego programu. Co was wkurza w drugich połowach? Czas to sprawdzić, ponieważ widzę, że już dzwoni kolejny telefon. Halo?
1: Dzień dobry, z tej strony Mirka.
0: Cześć,
1: dzwonię
0: Mirko.
1: Do was, bo oczywiście nie usłyszy, bo pracuję za granicą, ale najbardziej mnie wkurza, jak piorę rzeczy, a w kieszeniach są śrubeczki, kabeleczki, nakręteczki.
0: Jak ma na imię twój małżonek?
1: Mateusz.
0: No dobra, Mirka, zróbmy tak. Rozłączamy się na moment, a ja sobie wezmę twojego Mateusza na tak zwany bęben. Dzwonimy do niego.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Mateuszu. Olek Sikora z tej strony, RMF FM, program Masz Wiadomość. Ponieważ dzisiaj realizujemy program, w którym zadaliśmy naszym słuchaczom pytanie, co nas wkurza w drugich połowach. I jak myślisz, zadzwoniła do nas Mirka i powiedziała, co ją denerwuje w tobie. Co to może być?
2: O Boże, nie mam pojęcia.
0: Na przykład, nie wiem, tam zaglądasz do kieszeni? Co ty masz w tych kieszeniach?
2: A no nie zawsze wszystko wyrzucę z kieszeni, no może tak być.
0: Czyli wiedziałeś, o co chodzi?
2: No mniej więcej tak.
0: Czy jest taka możliwość, że od następnego prania sprawdzisz co najmniej dwa razy te kieszenie, że nie będziesz tych śrubek już tam wrzucać i nie będziesz zostawiać żadnych papierków i tak dalej? Wiesz, bo to później lata po tej pralce, po tym bębnie wyłazi, no i ogólnie jest problem.
2: Nie, no, obiecuję poprawę.
0: To poczekaj, to zadzwonimy w takim razie do Mirki, ale my, słuchaj, pogadajmy jak facet z facetem. Może ty zaproponujesz przy okazji Mirce, że nie dość, że sprawdzisz te kieszenie, to jeszcze zrobisz to pranie.
2: Zrobię, nie ma problemu.
0: Tak? Dobra. No to załatwione. Proszę bardzo, mówisz masz. Dzwonimy do Mirki, zrobimy jej niespodziankę.
3: Halo?
0: Cześć Mirko, Olek Sikora z tej strony. Słuchaj, no rozmawiałem z Mateuszem.
3: Tak.
0: No i jak myślisz?
3: Mam nadzieję, że obiecał poprawę.
0: Kochasz go?
3: Nawet śrubki. Kocham, bardzo.
0: No to powiem ci, że on chyba też cię kocha. Mateusz, dawaj.
2: Kochanie, jak ci jadę, to zrobię pranie.
3: O, dziękuję, dziękuję. Weź śrubek?
2: I będę opróżniał tak śrubki z kieszeni za każdym razem. Chyba, że gdzieś się zakręci niechcący, ale jak on gdzieś się zakręci, to pamiętaj, że niechcący, że sama się schowała.
3: Niechcący. Mam świadków. Dziękuję bardzo.
0: Buziaki dla was. Cześć.
3: Dziękuję, cześć.
0: Pa.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
6: Bosch. K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Przyjdź na galę seriali i usłysz spektakularne soundtracki w wykonaniu orkiestry i chóru na żywo. W programie Biały Lotos, Bridgertonowie, Pingwin, Yellowstone i wiele więcej. To wszystko 16 maja w Tauron Arenie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF FM.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.

0: włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Tu RMF FM. Gramy dla was.

0: dzisiejszy program Masz Wiadomość jest chyba po to, żebyśmy się mogli wyładować wszystko, co nas wkurza w jednym programie. Nie zdążyłem odebrać jeszcze wszystkich telefonów, ale nagrywacie się także na naszą pocztę. Oto kilka waszych wiadomości.
1: O mojego męża, jego angielski dowcip. U kogoś angielski dowcip nie wkurza mnie, jak mojego męża mnie wkurza.
2: Denerwuje mnie, jak kierowcy używają kierunków w ostatniej chwili, jak już skręca albo wcale. I to jest naprawdę, powoduje duże korki, bo z bocznej uliczki już by parę osób wyjechało w tym czasie, jakby wiedział ktoś, że ktoś skręci za chwilę.
0: No dobrze, a naszym jedynym kierunkowskazem, który mogę w tym momencie włączyć, jest fakt, żebyście dzisiaj mile spędzili ten wieczór bez denerwowania się na cokolwiek i na kogokolwiek. Kochajcie tych, których macie u swojego boku, ale jeśli chcielibyście się jeszcze wyżalić, to piszcie do mnie na 3322. Za tydzień wrócę do tego tematu. To był program Masz Wiadomość. Olek Sikora, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
3: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz? To posłuchaj.
7: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Czeka
4: ponad milion złotych.
6: Zagrasz?
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
11: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
10: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20 w RMF FM.
12: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: 17:41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8:11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
18: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
19: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
20: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
19: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
20: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
21: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
22: Bo jest to jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
23: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
24: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
25: Bosch.
26: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
27: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
26: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
27: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie.

0: sama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żydaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
17: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
16: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
18: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
16: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Już za chwilę 20, ja się z wami żegnam. To był program Masz Wiadomość, Olek Sikora, a już teraz zapraszam na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
4: Kolejny wycieczkowiec zaatakowany przez wirus. Chorych jest dużo więcej, ale samo zagrożenie znacznie mniejsze. Klasówka ze sterowania bezzałogowcem, kartkówka z jego budowy. We Wrocławiu w szkołach średnich powstają klasy dronowe. A w faktach sportowych pełen emocji mecz piłkarskiej Ekstraklasy w Białymstoku. Epidemia na kolejnym luksusowym wycieczkowcu. Na pokładzie amerykańskiej jednostki Caribbean Princess, która wypłynęła z Florydy, 115 osób, w tym 102 pasażerów i 13 członków załogi zostało zarażonych norowirusem. Norowirus jest często spotykany i powoduje takie objawy jak wymioty i biegunka. Potocznie nazywany jest w Polsce jelitówką lub grypą żołądkową. Nie należy go mylić z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym zakaziła się niedawno grupa pasażerów wycieczkowców MV Hondius. Na tym statku zmarły 3 osoby. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światłość zwycięża ciemność, powiedział premier Węgier Peter Madziar do wielotysięcznego tłumu zgromadzonego przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać i wam za to dziękuję, dodał Madziar. Został wybrany premierem przez parlament. Naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom dryfowania. Dał nam mandat, by otworzyć nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Madziar zapowiedział przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego i zaapelował do prezydenta, by podał się do dymisji.
5: Są i takie fakty.
4: Najnowsze technologie wkraczają do wrocławskich szkół średnich. 4 placówki otwierają klasy dronowe.

0: również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania.
1: 18 maja rusza rekrutacja do szkół, więc jeśli czujecie, że operator bezzałogowego statku powietrznego to coś dla Was, to ostatnia chwila na decyzję.
2: Rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To czas wielkiego świętowania bibliotekarzy i czytelników. A świętować można na różne sposoby, mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
3: W poniedziałek też bardzo ciekawy wykład o dialogu poetyckim między Safoną a Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, więc i literatura współczesna, i historia literatury. Także koncert zespołu muzyki dęta i będzie i trochę bardziej klasycznie, trochę bardziej swingowo. Poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań dla dzieci.
2: Warto skorzystać. A przed faktami sportowymi zaproszenie na 21. usłyszycie m.in. o kontrowersjach związanych z jedną z pamiątek z Titanica.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe zaczynamy tym razem od piłkarskiej ekstraklasy, a zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Piłkarze Jagiellonii przynajmniej na kilka godzin skoczyli na drugie miejsce w tabeli ekstraklasy. Zespół z Białegostoku pokonał po emocjonującym starciu 3-2 Pogoń Szczecin. Gole na wagę wygranej zdobył w doliczonym już czasie meczu Vital. Straty do prowadzącego w tabeli Lecha, no i także Jagiellonii, która jest druga, może odrobić dziś Górnik. Zabrzanie za kilkanaście minut podejmą na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Drużyna z Górnego Śląska musi opanować emocje, które towarzyszą jej po zwycięstwie w Pucharze Polski.
7: Każdy jeszcze troszeczkę w tej głowie ma, że się dużo rozmawia o tym pucharze, ale dla nas, trzeba szkoleniowi, to jest właśnie przeszłość. Musimy znowu i znowu pokazywać tą kwalitę, jakość, energię.
6: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Początek meczu za 10 minut. Z trzecim golem w tym sezonie włoskiej Serie A Adam Buksa, reprezentant Polski, zdobył bramkę dla Udinese w wygranym 2-0 meczu z Cagliari. Drugi bułgarski etap Giro d'Italia dla Guillermo Tomasa Silvy. Urugwajczyk okazał się najszybszy na finiszu z peletonu i wygrał drugi etap włoskiego wyścigu kolarskiego. Pierwsze trzy etapy tegorocznego Giro rozgrywane są w Bułgarii. Urugwajczyk dzięki wygranej został nowym liderem wyścigu. Podobnie jak wczoraj, na dzisiejszym etapie również nie obyło się bez kraksy i wyścig musiał zostać zneutralizowany. Na koniec jeszcze czarny sport. Żużlowa reprezentacja Polski nie obroniła tytułu drużynowego mistrza Europy. W finałowych zawodach rozgrywanych w Rzeszowie biało-czerwoni zdobyli 39 punktów i musieli uznać wyższość Duńczyków, którzy zgromadzili 42 oczka. Brąz dla Szwedów.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: RMF FM zawsze z Tobą. W sobotę też jesteśmy naszykowani z najlepszą muzyką na Wasze weekendowe aktywności. Czy to już w pomieszczeniach wszelakich, czy jeszcze na zewnątrz? Dajcie głośniej, bo teraz Rihanna i Calvin Harris. Oni wprowadzą nas w ten sobotni wieczór naprawdę wyjątkowo. Maciek Rybak, cześć, witajcie.

najlepsza muzyka w RMF FM. No, wieczór sobotni to jest właśnie chwila na relaks. Pozostawmy na chwilę te imprezowe klimaty i odpocznijmy.

0: Tu kolor z RMFFM i pożyczone dźwięki od Safi Duom. Kawałek, który wskazuje na letnią imprezę. I to nie taką zabawę, co nie grzeje, tylko faktycznie ma miejsce latem. Patrząc za okna dziś, no tego raczej nie możemy zaliczyć, więc chociaż najlepszą muzyką przyciągamy letni, może wakacyjny klimat w RMFFM.
1: Reklama. Szykuj się na

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
2: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leptoriozy paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Nie obliczaj dni do weekendu.
5: Codziennie możesz mieć mały piątek.
4: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
6: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
7: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
14: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
0: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
15: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
21: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Po reklamie.
4: RMF FM.

Pitbull, Nio, ekipa imprezowa też jest z wami w RMF FM. SMS od was odnośnie lata, nie mogę doczekać się gorących wieczorów z gitarą. Ewka. No kochana, w tym sezonie mamy fajną propozycję na taką okoliczność. To bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i ich nowy kawałek w RMF-ie.

0: I to serio wszystko z promocji, pada pytanie?
1: A no tak, tamto i jeszcze te dwie także, rzucone w odpowiedzi. No takie tak małe kłamstewka przy okazji sobotnich zakupów. Czy szkodzą? Najwyżej portfelowi, chociaż niekoniecznie na początku miesiąca. Najlepsza muzyka w RMF FM sprawdzi się do jazdy z załadowanym bagażnikiem. Za chwilę Would I Lie To You w wersji weekendowej.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Powiedział, że jest weekend?
6: RMF FM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
11: K2. To co dziś robimy?
12: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
11: K2.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, czyli lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: O jakiej wycieczce marzycie?
15: Żeby były zakręcone rollercoastery!
16: I nocleg w westernowym miasteczku!
17: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMF.fm.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
19: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
20: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
21: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
20: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20 w RMF FM.
22: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
28: To przy okazji zjesz z nami.
27: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
29: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
28: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
27: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
28: To tylko przy okazji.
27: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
30: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
31: Po reklamie.
32: Muzyczne wieczory z RMF FM. Daj głośniej!

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
0: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
2: Oj Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co zły ruch i będę miała wszystko na wierzchu.
3: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
4: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
5: A jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
1: Gwiazdy z tańcami. Już jutro po 15 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Sachetto. Sacher torte.
6: Co to znaczy?
7: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
8: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Sport czy show biznes? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
12: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
1: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
13: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
1: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Hi everybody, this is Damiano David.
1: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
0: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Po reklamie.
18: Punktualnie 21:00, za chwilę na zegarach, więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
19: Prokuratura bada sprawę drona zwiadowczego, którego odnaleziono dziś w Warmińsko-Mazurskim. Prawdopodobnie spadł niedawno. W faktach też uciążliwy remont drogi, na który narzekają mieszkańcy podwrocławskich Iwin. Zegarek z Titanica na aukcji. Wiąże się on z kontrowersyjną historią. A w faktach sportowych m.in. plany piłkarskie i reprezentacji Polski. Niemal cały dzień trwało badanie obcego wojskowego drona obserwacyjnego, który przed południem został znaleziony koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski pierwszy podał tę informację. Piotrze, przypomnij, gdzie dokładnie znaleziono tę maszynę.
20: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji ma ono znaczenia napisane cyrylicą, a jego stan wskazuje, że miał on spaść niedawno. Żandarmeria wojskowa podała, że to wojskowy dron obserwacyjny bez cech bojowych. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie przyleciał dron i jak wyglądał jego przelot. To pierwszy przypadek odnalezienia obiektu tego typu w Polsce.
19: Kilkuset strażaków dogorzało dziś pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W akcji wykorzystano dwa śmigłowce, z których zrzucano wodę. Pożar wybuchł we wtorek i objął 300 hektarów lasu. Działania straży mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
21: To
2: dzieje się w twoim regionie?
21: Mieszkańcy podwrocławskich Iwin są rozgoryczeni po tym, jak wprowadzono zmiany związane z remontem ulicy Gazowej. Utrudnienia trwają już od tygodnia. Objazdy wyznaczono przez zakorkowane trasy wylotowe z miasta, więc ogromna część kierowców szuka ucieczki przez wąskie dróżki osiedlowe.
22: Nagle w ciągu jednego dnia zaczęły naszą szutrową drogą jeździć tysiące aut. Nieprawdopodobny kurz, bo ona w ogóle do tego nie jest przystosowana. Boimy się o dzieci, o zwierzęta.
21: Po protestach mieszkańców i interwencji naszej reporterki Martyny Czerwińskiej, burmistrz gminy Siechnice, do której należą Iwiny, zdecydował się zareagować.
23: Postanowiliśmy do końca tygodnia wykonać warstwę asfaltu gruboziarnistego na odcinku zabudowanym ulicy Bukszpanowej.
21: Zapowiedział w RMF FM Łukasz Kropski. 12 osób zakwalifikowało się dziś w Krakowie do wielkiego finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. O miejsce rywalizowało 30 artystów z niepełnosprawnościami z całego kraju. Jak zauważa Anna Dymna, która od wielu lat z Fundacją Mimo Wszystko organizuje to wydarzenie, festiwal daje wiele uśmiechu osobom, które

0: Nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie. Sam Albert Caldwell, usiłując oczyścić reputację, wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń przed swoją śmiercią w 1977 roku.
0: Za godzinę w faktach o protestach w obronie praw zwierząt.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
4: A zaczynamy od wizyty w Zabrzu. Górnik walczący o ligowe podium podejmuje na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Przed chwilą dogodna sytuacja gospodarzy w doliczonym już czasie pierwszej połowy. No ale piłka minęła bramkę i nadal na tablicy wyników mamy bezbramkowy remis w starciu Górnika z Zagłębiem Lubin. A piłkarska reprezentacja Polski na przełomie maja i czerwca rozegra dwa mecze sparingowe. 31 maja biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca mecze w Warszawie, na Narodowym z Nigerią. W tych spotkaniach rewolucji kadrowej w reprezentacji nie będzie, zapowiada selekcjoner Jan Urban. Jesienią zaś rywalizacja w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będą rozgrywane te spotkania. Pewne jest, że listopadowy mecz ze Szwedami nie będzie mógł być rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.
5: Wiem, że nie zagramy na pewno meczu ze Szwecją w Lidze Narodów, tego ostatniego na Stadionie Narodowym, bo tam jest remont. Nie wiem, czy to będzie Stadion Śląski, czy może Wrocław, czy inny. Tak na dzisiaj sytuacja wygląda.
4: Mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban. Na koniec jeszcze piłka ręczna. Broniące Pucharu Polski piłkarki KGHM MKS-u Zagłębie Lubin jako pierwsze zameldowały się w finale tych rozgrywek. W półfinale rozgrywanego w Elblągu turnieju zespół z Lubina pokonał 26-20 PGE MKS Elwold Lublin.
6: Wiadomo, że MKS to jest bardzo ciężki przeciwnik, jeden z najcięższych, więc tym bardziej podwójna radość i naprawdę jest dobrze.
4: Mówiła Julia Pietras, zawodniczka Zagłębia, które w jutrzejszym finale zagra z MKS-em Piotrkowia. Drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego pokonała w półfinale Energę Start Elbląg 32-27.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Dużo chmur miejscami na wschodzie i południu kraju, ale nie powinno z nich padać. Niestety nocą przymrozki na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i na Mazowszu oraz w Kotlinie Kłodzkiej lokalnie minus 4 stopnie przy gruncie. Jutro niewielki deszcz możliwy na Suwalszczyźnie, tam najmniej słońca i najchłodniej, bo okolice 12 stopni. Nad morzem będzie 15, w centrum i na południu 18, do 20 na zachodzie. Cieplej będzie pojutrze, ale też pojawią się burze, a z nimi cenny deszcz. RMF FM zawsze z Wami. Również podczas walki z przymrozkami sadownicy, rolnicy, myślimy o Was i liczymy, że te złe prognozy się nie sprawdzą. Maciek Rybak, dobry wieczór ponownie. Kończę już mówić, niech Wasze ulubione kawałki grają głośno. W sobotni wieczór w RMF-ie zacznie grupa Maroon 5.

praca weekendem pogania, zwłaszcza w otwartych już ogródkach przy knajpach i restauracjach oraz w kuchni. Pamiętamy też o was w RMF FM, gastro, piąteczka. Wiem, że nie jest łatwo, ale podrzucę najlepszą muzykę. Może uda się trochę zrelaksować z grupą

0: dzwoni, że znów nad ranem śpiewa Daria Zawiało w RMF FM. Takich połączeń jak najmniej sobie życzmy. Dobrze, że telemarketerzy też mają weekendy i jest trochę spokoju. Chociaż gdy parę dni temu mnie obudzili z samego rana pytaniem, czy mam fotowoltaikę, to mówiłem, że nie, ale śniło mi się, że mam. I słyszę w słuchawce: twój sen może stać się rzeczywistością. Ta jasne, oszuści, ta fotowoltaika we śnie była na pałacu. I to po ciemnej stronie księżyca.
1: Reklama. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
2: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Wiesz co, Marian?
10: Mm?
9: Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
13: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
12: Wieczór z najlepszą muzyką. Daj głośniej w RMF FM.

RMF FM zawsze z tobą, również w ważnych momentach życia. No są takie kawałki, które dopowiadają historie, które nam się przytrafiły. Może tak jest właśnie z utworem Kocham Wolność, Chłopcy z Placu Broni w RMF-ie na 10 minut przed godziną 22, a my na naszej stronie rmf.fm cały czas czekamy na twoją historię z RMF-em i najlepszą muzyką. To jak? Podzielisz się?

0: Anastasia, najlepsza muzyka w RMF FM. Zbliżamy się do godziny 22, więc będą fakty i fakty sportowe. W nich ekstra klasa. Zagłębie Lubin prowadzi z Górnikiem Zabrze. Jaki wynik? Słuchajcie Wojtka Marczyka już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
1: Czeka
2: ponad milion złotych.
1: Zagrasz?
5: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Hi everybody, this is Damian David.
10: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Po reklamie.
0: O godzinie 22 warto poznać aktualne fakty w RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
18: Wczesnym rankiem statek, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, przypłynie do Teneryfy. Służby medyczne planują przebadać wszystkich pasażerów i członków załogi. Poprawy losu zwierząt domagali się dziś protestujący w kilkunastu miejscach w Polsce. Chodzi im między innymi o zmiany w prawie. Flisacy rozpoczęli sezon. Było głośno i kolorowo. Między 5 a 7 rano płynący z Argentyny wycieczkowiec MV Hondius ma dotrzeć do Teneryfy z archipelagu Wysp Kanaryjskich. Na statku stwierdzono przypadki hantawirusa, 3 osoby zmarły. Na pokładzie jest ponad 140 pasażerów, wszyscy zostaną przetransportowani do swoich krajów. Jak będzie wyglądała ta operacja, opisała Maria van Henkerhoff ze Światowej Organizacji Zdrowia. Statek zarzuci kotwicy, a małe łodzie zabiorą część pasażerów i wszystko odbędzie się w bardzo zaplanowany, skoordynowany sposób, w bardzo bezpieczny sposób, żeby dowieźć ich na brzeg. Przeprowadzone zostaną badania przesiewowe. W tej chwili na pokładzie nie ma nikogo z objawami. To świetna wiadomość. Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, uważa Władimir Putin. Przywódca Rosji stwierdził, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Premier Słowacji Robert Fico, który był w Moskwie i rozmawiał tam z Putinem, powiedział, że przekazał mu wiadomości od Zełenskiego o gotowości do spotkania. Dodał, że Putin oczekuje w tej sprawie telefonu od prezydenta Ukrainy.
19: Wieczorne fakty RMF FM.
18: W 15 miastach wojewódzkich odbyły się dziś protesty w obronie praw zwierząt. Demonstranci apelowali do rządu o jak najszybsze zmiany w prawie. W samej Warszawie na Placu Zamkowym demonstrowało kilkadziesiąt osób.
20: Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
21: Nadmiar tych zwierząt wpływa na to, że one są niechciane, nie ma aż tylu domów i występuje znęcanie się nad nimi po prostu, często. Chcemy też podniesienia kar za znęcanie się nad zwierzętami.
22: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt, dlatego że bardzo dużo zwierząt jest w schroniskach i państwo mogłoby trochę pomóc.
18: Usłyszał od protestujących reporter RMF FM Michał Krasoń. Krakowscy flisacy głośno wkroczyli w nowy sezon. Po raz 20 przez stolicę Małopolski przepływa Flis Królewski, prowadzący do żeglownego punktu zero Wisły aż do Bałtyku. Były uroczyste przekazanie bandery, przemarsz od rynku głównego do przystani Muzeum Krakowa, a następnie

0: Muzeum Rzek Krakowskich. I tak ten oddział się będzie nazywał.
1: Mówił Mateusz Niemiec, kierownik pracowni Muzeum Rzek Krakowskich. Flisaków będzie można spotkać w Krakowie jeszcze jutro. W poniedziałek flis królewski wypłynie w dalszą trasę. Fakty również popłyną dalej. Za godzinę zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. A teraz fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
4: Coraz bliżej niespodzianki. W ostatnim dziś meczu piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze przegrywa na własnym stadionie 0-2 z Zagłębiem Lubin do końca podstawowego czasu gry 5 minut. No, oczywiście plus to, co dolicza arbiter spotkania Szymon Marciniak. A w dzisiejszych meczach wcześniej Jagiellonia 3-2 pokonała Pogoń Szczecin. Widzew opuścił zaś strefę spadkową dzięki wygranej 3-1 z Lechią. Porażka sprawiła, że na miejsce zagrożone spadkiem spadła drużyna z Gdańska. Mimo że to sparing, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby ktoś mógł zadebiutować w reprezentacji, przyznał w rozmowie z RMF FM selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban. Niedawno prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się z mamą występującego w New York Red Bulls Juliana Zakrzewskiego-Hala, by porozmawiać o ewentualnej grze zawodnika dla reprezentacji Polski. Czy już na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski zawodnik z MLS może się pojawić?
5: Ja tak naprawdę to nie wiem, czy on naprawdę ma paszport, takie sprawy czysto formalne. Natomiast ważne jest to, żeby on wiedział, że jest zainteresowanie z naszej strony i tak naprawdę coś mi mówi, że on sam nie wie, gdzie chciałby zagrać.
4: Mówił selekcjoner kadry Jan Urban, a jutro w Hiszpanii El Clasico na wagę mistrzowskiego tytułu, przynajmniej dla Barcelony. Zespół z Katalonii, jeżeli nie przegra na własnym stadionie z Realem Madryt, przypieczętuje tytuł mistrza kraju. Nasz cel jest jasny, chcemy wygrać, gramy u siebie, mamy fantastyczny zespół z dużą jakością, a kibice jeszcze nas wspierają. To wspaniałe, ale patrząc z drugiej strony, dla nich to również El Clasico i każdy będzie w 100% skoncentrowany, przyznał trener Barcelony Hansi Flick. Początek El Clasico jutro o 21:00.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Jeżeli chodzi o pogodę w niedzielę, już mówiłem, ale przypomnę tym, którzy dopiero włączyli radio, od 11 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni na południowym zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Kujawach. Przelotnie padać może tylko na Suwalszczyźnie. No i właśnie tam w poniedziałek za to nie będzie padać, a deszcz pojawi się nad resztą kraju, na północnym zachodzie ciągły, a w centrum na południu z burzami. 7 minut po godzinie 22:00, no i też pojutrze będzie trochę cieplej, ale tylko na chwilę. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Skoro mamy sobotni wieczór, to trochę się przyczajmy z najlepszą muzyką. Nie, no to jednak weekend. Szalejemy z Sandrą teraz.

Sen to dziś późno będzie, zwłaszcza u nocnej zmiany. Kto nie ma weekendu, a w pracy, ten też łapie najlepszą muzykę w RMF FM. Jesteśmy z wami.

0: dobra.
1: Jak śpiewa znana i ceniona artystka, to był maj, pachniała Saska Kępa szalonym, zielonym bzem. Właśnie w takich okolicznościach przyrody, z bzem czy bez bzu, czy innego bzyku latających owadów, możecie powiedzieć sobie: kocham. Tylko nie pierwszej lepszej osobie, ale to wy już wiecie najlepiej, zakochańce. Dla was, Bon Jovi w RMF FM.

I jak rozkręcać imprezę podczas powrotu taksówką do domu, to właśnie z taką najlepszą muzyką w RMF-ie. Shine on, tak, tak, on i w ogóle żadnego off, żadnego spania, tylko dalej możliwości imprezowania są duże, zwłaszcza, że Dawid Podsiadło powie, jak to jest z tą sezonowością, a w zasadzie zaśpiewa. I w sumie to nie o sezonowości, ale też się może nieźle przy tym człowiek bawić.

Ladies and gentlemen, to jest Shania Twain w RMF FM, dziewczyna, która swoją muzyką potrafi zadbać o wasz świetny humor, zwłaszcza w taki weekendowy wieczór. 23 za chwilę na zegarach, RMF FM zawsze z wami i aktualnymi faktami, najnowsze właśnie punkty 23. Bądźcie wtedy z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
2: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robi? Co robiłby lakier?
3: Spokój, by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać, to nie on musi
2: czekać,
3: żeby wyklepać te wszystkie ikony.
2: Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
1: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
4: Na zegarach mamy już prawie godzinę 23:00 w RMF FM. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Dobry wieczór, zapraszam. Zwolennicy Petera Madziara świętują dziś w Budapeszcie, ponieważ dziś właśnie oficjalnie objął on urząd premiera. Zarówno Rosja, jak i Ukraina oskarżają się wzajemnie o łamanie ogłoszonego 3-dniowego rozejmu. Ogromne ułatwienie dla podróżujących samolotem do Paryża. Zapowiedziano radykalną modernizację dojazdu do francuskiej stolicy z największego podparyskiego lotniska. Dziesiątki tysięcy ludzi tego wieczoru świętują w Budapeszcie zaprzysiężenie nowego premiera Węgier, Petera Madziara. Tłum zgromadzony przed parlamentem głośnymi brawami przyjął jego wybór i wielokrotnie przerywał oklaskami inauguracyjne przemówienie nowego szefa rządu. Po zakończeniu posiedzenia parlamentu Madziar podziękował zwolennikom za wsparcie i zaapelował o odbudowę narodowej wspólnoty. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że oczekiwania wobec nowego rządu są bardzo duże, choć przed krajem stoją trudne wyzwania. Wieczorem w centrum Budapesztu rozpoczęło się wielkie uliczne świętowanie z koncertami i występami artystycznymi. Wycieczkowiec MV Handius, na którym wykryto przypadki hantawirusa, ma dotrzeć na Teneryfę jutro nad ranem. Hiszpańskie władze poinformowały, że po ewakuacji pasażerów część załogi pozostanie na pokładzie i uda się statkiem do Holandii, gdzie jednostka zostanie zdezynfekowana. Wszyscy pasażerowie mają zostać repatriowani, a część Hiszpanów trafi na kwarantannę w Madrycie. Na Teneryfę udał się także szef Światowej Organizacji Zdrowia, który zapewnił mieszkańców wyspy, że zagrożenie dla zdrowia publicznego pozostaje niskie i sytuacji nie można porównywać do pandemii COVID-19. Do tej pory potwierdzono 8 zakażeń hantawirusem i 3 zgony. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski, który według polskich służb pozostaje zdrowy. Rosja i Ukraina oskarżają się nawzajem o łamanie 3-dniowego rozejmu ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Ukraińskie wojsko poinformowało dziś o ponad 50 rosyjskich atakach. Według lokalnych władz w atakach dronów zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Rosja twierdzi z kolei, że ukraińskie siły ostrzeliwały rosyjskie pozycje i użyły dronów do ataków na obwód biłgorodzki. Tam ranne zostały 3 osoby. Moskwa zapowiada, że zawieszenie broni nie potrwa dłużej niż do 11 maja. Rozejm ma obowiązywać do niedzieli i towarzyszyć mu będzie wymiana jeńców między stronami konfliktu w formule 1000 za 1000. Dobra nowina dla turystów wybierających się do Francji samolotem. Radykalnie zmodernizowany zostanie dojazd z największego podparyskiego lotniska imienia Charlesa de Gaulle'a do centrum francuskiej stolicy. O szczegółach tych zapowiedzi Marek Gładysz.
6: Już niedługo między lotniskiem de Gaulle'a i centrum Paryża kursować będzie nowy, bardziej komfortowy ekspres regionalny, oferujący więcej miejsca dla pasażerów i ich bagaży. Część wagonów będzie dwupoziomowa. Klimatyzacja i ogrzewanie będą przez cały rok na bieżąco dopasowywane do potrzeb podróżnych, którzy będą mieli również łatwiejszy dostęp do informacji praktycznych oraz możliwość ładowania smartfonów w czasie jazdy. Do tej pory kolejka kursująca na tej trasie była zdaniem wielu obserwatorów zbyt zatłoczona. Mnożyły się również awarie. Ciągle są na tej trasie problemy, bez przerwy. Mam nadzieję, że się to naprawdę zmieni, tłumaczy mi zdenerwowana paryżanka.
0: Fakty z Małopolski.
5: W Krakowie wskrzeszono dziś tradycję sprzed 300 lat. Uroczyście, zgodnie z dawnym ceremoniałem, otwarto dziś bramy miasta w krakowskim Barbakanie.
7: Po 216 latach otwarcie bramy dla kupców biznesu z tamtych czasów jest symbolicznym gestem przez władze miasta wprowadzone w dniu dzisiejszym. Takich inicjatyw dobrze było dużo więcej.
8: Zawsze przyjemnie, jak się wróci do spraw takich historycznych i jakaś atrakcja jest, prawda, dla turystów.

0: Gdańszczyków spędzają weekend? Oto w Gdańsku pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: No to najważniejsze przede mną, to teraz odpocząć sobie w weekend i wtedy będzie odpoczynek 4 miesiące.
2: Jeszcze 2 rozszerzenia i 2 ustne.
3: Tutaj po prostu poprzypominać cokolwiek, próbować jakieś arkusze może.
4: Lektury. Na powtórki do ustnej z polskiego.
0: No to przypomnijmy, w nadchodzącym tygodniu m.in. rozszerzona matematyka, BOS, chemia czy geografia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A skoro o geografii mowa, przejdźmy do pogody. Jeżeli studenci, drodzy, znaczy nie studenci, przyszli studenci, maturzyści, będziecie mieli na mapce takie okrągłe coś z takimi promykami, to znaczy, że jest słońce. A jak chmura będzie, to że słońca nie ma, tylko są chmury. Ale to już zostawcie sobie na po weekendzie takie powtórki. Póki co sprawdzam, jak te burze, które pojutrze do nas przyjdą, ponieważ mogą być miejscami groźne one wszędzie poza północnym zachodem oraz północnym wschodem kraju. Ale to dopiero pojutrze. Cieszmy się póki co słoneczną niedzielą, bo taka przed nami, z wyjątkiem Suwalszczyzny i Podlasia. A teraz jeszcze bardziej korzystajmy z sobotniego wieczoru, zwłaszcza że muzyka temu sprzyja, ta najlepsza w RMF FM. Oczywiście 5 minut po 23:00, Maciek Rybak, cześć ponownie, dajcie głośniej, bo teraz Imani zrobi wam show. Ale tylko jak dacie głośniej.

Loreen, dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji, największe gwiazdy grają dla was w RMF FM właśnie, a eurowizyjny klimat udzieli się całemu światu już za tydzień, tak, finał Eurowizji w następną sobotę, a we wtorek i czwartek półfinały, na tym pierwszym Alicja Szemplińska będzie walczyć o głosy z całej Europy i nie tylko. Za Alicję trzymamy mocno kciuki.

Sezon weselny rusza wkrótce z kopyta, ale na pewno ruszają już na przykład wieczory panieńskie. RMF FM zawsze z wami. Podczas szalonej zabawy też sprawdzi się najlepsza muzyka, która was złapie, może między kolejnymi miejscówkami. Ray!

moich obserwacji. Ja trochę już najlepszą muzykę w RMF-ie obserwuję. Patrzę jej na nuty, daję głośniej, gdy gra i tak dalej. No więc maj to jest taki miesiąc, który w muzyce zaczyna nam pokazywać... O! Ten kawałek może być przebojem lata. Czy Body Talk od Ale Farbana i Renee Millera jest jednym z nich? No ciekawe.

Bonnie Tyler. Dużo zdrowia jej posyłamy w cieniu ostatnich niepokojących doniesień na temat jej stanu zdrowia. Bonnie Tyler, szczególnie ciepło pomyślmy o niej w najbliższych dniach, a do jej przeboju If You Were a Woman and I Was a Man będziemy wracać. Wkrótce północ na zegarach, będą nowe fakty w RMF FM. Bądźcie z nami.

0: Madonna, to z jej muzyką kończymy sobotę w RMF FM. Maciek Rybak, dziękuję za dziś. Cześć. A teraz zapraszam jeszcze na fakty punktualnie o północy, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spłynęło łącznie około 300 hektarów lasu. Inwentaryzacja strat rozpocznie się w poniedziałek. Co powinno znaleźć się na nowych brytyjskich banknotach? Propozycje są różne, od znanych osób i miejsc po animowane postaci. W 15 wojewódzkich miastach odbyły się wczoraj manifestacje przeciwko cierpieniu zwierząt. W poniedziałek rozpocznie się inwentaryzacja strat w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, w której w ostatnich dniach spłonęło około 300 hektarów lasu. To jeden z największych pożarów po 1989 roku, mówi wiceminister środowiska Mikołaj Dorożała i potwierdza, że straty w przyrodzie będą bardzo duże.
3: Najgorsze, co tutaj było widać, ja widziałem dużo zdezorientowanych ptaków. Sujki czy dzięcioły, jest sezon lęgowy. Te gniazda w koronach drzew, no to jest pewnie największy dramat i największy cios, jeśli chodzi o przyrodę, ale też płazy. Gady. Jeśli chodzi o większe ssaki, one mają większą mobilność. Natomiast widzieliśmy też łosie zdezorientowane, które uciekały przed pożarem.
2: Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru, który zaczął się we wtorek w rejonie wsi Kozaki, prowadzi zamojska prokuratura okręgowa. Wciąż trwa walka o przyszłe funkcjonowanie toru Poznań. Społecznicy z podpoznańskiego Przyźmierowa chcą stworzenia ekspertyzy, która miałaby wskazać, jak działalność toru wpływa na środowisko. Ponadto zarzucają zarządcy nielegalne działania. W faktach teraz reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat, który zajmuje się tą sprawą.
4: Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Przyźmierowa i Baranowa wskazują, że Automobil Klub Wielkopolski, który zarządza terenem toru, ma działać nielegalnie.
5: Ta cała działalność gospodarcza jest nielegalna z punktu widzenia obowiązujących w tej chwili przepisów. Decyzją wojewody potwierdzoną przez Naczelny Sąd Administracyjny również ta działalność szkoleniowa dla automobilklubu jest wyłączona.
4: Mówi Leszek Wardyński, prezes stowarzyszenia, które chce stworzenia raportu dotyczącego wpływu toru na środowisko. Automobilklub odpowiada stanowczo.
6: Oddziaływanie na środowisko to jest pierwszym krokiem do możliwości odszkodowań. Automobilklub Wielkopolski jest wpisany jako ośrodek doskonalenia techniki jazdy do rejestru wojewody. To jest kolejne kłamstwo, które pada ze strony stowarzyszenia, że nie powinniśmy robić działalności szkoleniowej.
4: Mówił Bartosz Bieliński z Automobil Klubu. Obie strony zaznaczają, że są otwarte na dialog dotyczący przyszłego funkcjonowania toru Poznań.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Debata o tym, co powinno się znaleźć na brytyjskich banknotach, nabiera rumieńców. Brytyjczycy przedstawili swoje propozycje obrazów, które ich zdaniem powinny zastąpić portrety znajdujących się na nich postaci. Jak wygląda ten ranking? O tym z Londynu. Korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Faworytem jest Sir David Attenborough, słynny prezenter programów przyrodniczych BBC, który od lat uczy widzów, jak kochać naturę. Druga propozycja pochodzi zupełnie z innej bajki i to dosłownie. Jest nią miś Paddington, symbol brytyjskiej uprzejmości i gościnności, który posiada status narodowej ikony. Lista publicznych nominacji ma też w sobie mroczne i nostalgiczne tony. Wśród propozycji obrazów, które według Brytyjczyków powinny trafić na banknoty, znalazł się bowiem jawor z muru Hadriana, słynne drzewo, które padło ofiarą bezmyślnego wandalizmu. Jeszcze tego lata Bank Anglii przeprowadzi ponowną publiczną konsultację, zapraszając Brytyjczyków do wyboru konkretnych gatunków zwierząt i roślin z listy przygotowanej przez ekspertów.
2: I wracamy jeszcze do kraju. Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Pod tym hasłem w 15 miastach wojewódzkich odbyły się wczoraj manifestacje przeciwko cierpieniu zwierząt.
9: To wszystko jest walka z wiatrakami, dlatego że zapobieganie bezdomności zwierząt w tym kraju to jest fikcja.
10: Właściwym rozwiązaniem, najlepszym jest dokonywanie powszechnej sterylizacji i kastracji zwierząt, bo to zmniejszy tą bezdomność i to cierpienie.
11: Mamy dość cierpienia zwierząt w Polsce. To jeden z transparentów, który tutaj trzymają osoby, które się zebrały. To też wasze hasło dzisiaj.
12: Tak, to jest nasze hasło, ponieważ większość z nas tu zgromadzonych walczy z bezdomnością zwierząt od wielu, wielu lat. Widzimy, jak wielki to jest problem, jak bardzo nic się nie zmienia, jak bardzo tych zwierząt ciągle przybywa, nie maleje i po prostu mamy tego dość.
11: Tak patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy się dzisiaj zebrali.
12: No, serce rośnie, tak? No, cieszę się, że tutaj jesteś.

0: że jakie były pomysły agentów i dlaczego plany, które na papierze wyglądały genialnie, w rzeczywistości okazywały się kompletną klapą.
1: O tym wszystkim i być może o paru innych rzeczach, o których w podręcznikach do historii raczej nie przeczytacie, już za chwilę w Historii dla Dorosłych w RMF FM.
0: A zapraszają Skowron Tomkowicz i Olbratowscy.

0: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych.
1: Ważny punkt na mapie edukacyjnej naszego kraju.
2: Tak, bo to mówimy rzeczy, o których panie z historii albo się wstydziły wam powiedzieć, albo nie zdążyły wam powiedzieć na lekcjach historii.
0: Albo więc po prostu, bo nie wiedziały, się nie znały.
2: Od tego jesteśmy, radiowcy bez cenzury. Po ostatnich wydarzeniach na świecie wiemy, że Stany Zjednoczone mają takie niewinne hobby pozbawiania światowych przywódców pracy, jeśli uznają, że akurat tamci nie działają w interesie Waszyngtonu.
0: Co się zdarza?
2: To wcale nie jest tak, że Amerykanom zawsze się udawała taka sztuczka, że bierzemy jednego, podmieniamy.
0: Nie ma.
2: A jedną z osób, które zagrały na nosie Amerykanom, był Fidel Castro.
0: Mhm. Otóż w roku 2006 Fabian Escalante, szef ochrony Fidela Castro, powiedział, że, cytuję, zamachów na przywódcę Kuby było w sumie, uwaga, 638.
1: Ale biorąc pod uwagę, że Castro rządził przez 49 lat, to daje średnio 13,5 zamachu rocznie, czyli w przybliżeniu 1,1 zamachu miesięcznie.
0: Czy to dużo? Nie wiemy.
2: Te obliczenia są z grubsza dokładne, bo w końcu to jest historia dla dorosłych,
1: znaczy z grubsza,
2: a nie...
1: No, z grubsza,
2: bo to nie jest matematyka dla dorosłych, tylko historia. Tak, więc,
0: To tak pod koniec Castro już chyba nie musiał zupełnie przejmować się tymi zamachami, prawda? Skoro już tyle ich przeżył, no tyle właśnie, ich miał na koncie.
1: Tak, to mówił, ktoś do mnie strzelał, czy próbował otruć? No nic nowego, kolejny nudny dzień w pracy.
2: Zresztą sam Fidel Castro powiedział kiedyś, że gdyby przeżywanie zamachów było dyscypliną olimpijską, to wygrałby w niej złoty medal.
0: Natomiast warto w tym momencie nadmienić, bo to jest poważny podcast prowadzony przez poważnych redaktorów, że niektórzy podważają prawdziwość liczby zamachów podawanej przez szefa ochrony.
1: No to jednak nie zmienia faktu, prawda, że planów na wysłanie przywódcy Kuby na tamten świat było sporo.
2: Niektóre z nich były nawet mądre i prawie się udały. Inne były tak głupie, że aż dziwi, że się nie udały.
0: I o tych wszystkich pomysłach opowiemy wam w tym odcinku Historii dla dorosłych. Zapraszamy.

0: Witajcie ponownie, tu my. Coś niecoś wiemy już o Fidelu Castro. Na przykład to, że nie był do końca lubiany przez USA i tamtejszych rządzących i że budził jednoznaczne skojarzenia. Dlatego może...
1: Zanim zaczniemy, najpierw trzeba chyba wyjaśnić, dlaczego Stany Zjednoczone chciały się pozbyć tego miłego pana z brodą i cygarem.
0: Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Kuba zrobiła podstawowy błąd, mianowicie leży niedaleko Stanów Zjednoczonych.
2: No, to już wystarczy.
3: I niech dobry Bóg ma w opiece wszystkie kraje, które leżą w pobliżu Stanów Zjednoczonych i chcą być niezależne.
1: No tak. No.
0: Bo tak, bo przed rewolucją władzę na Kubie sprawował generał Fulgencio Batista. Tak.
1: On doszedł do władzy w wyniku bezkrwawego zamachu stanu i po objęciu władzy wszedł w taki tryb dyktatora.
0: To się zdarza.
3: Tak, tak, tak. Zaczął ograniczać swobody obywatelskie, prześladywać opozycję. No normalnie jak to dyktator. No i pozwalał mafii na kontrolowanie takich dziedzin jak hazard, handel narkotykami czy prostytucji.
0: Zresztą do mafii na Kubie należało wtedy bardzo wiele i pieniędzy, i hoteli, i domów publicznych, i wszystkiego,
3: i co kasy, tylko,
0: i kasy można sobie wyobrazić.
1: Ale ponieważ Batista zwalczał komunizm, to był w sumie popierany przez Stany Zjednoczone, a amerykańskie firmy kontrolowały sporą część przemysłu Kuby.
0: Ale jak to zwykle bywa w takich okolicznościach, kiedy wszyscy się bogacą, to nie bogacą się mieszkańcy. I mieszkańcom wyspy, no im się to nie podobało, oni byli troszeczkę niezadowoleni z wciąż pogarszającego się z roku na rok standardu życia i postanowili tego Batistę obalić.
3: Tutaj skracamy trochę historię. Udało im się to w 1959 roku i nowym przywódcą Kuby został Fidel Castro.
1: I on zaczyna przeprowadzać w kraju reformy w duchu socjalistycznym, a amerykańskie firmy i mafia tracą zyski. Mhm.
0: No i Castro z jakiegoś dziwnego powodu nieufający Stanom Zjednoczonym zaczyna zacieśniać stosunki z, tu nie będzie niespodzianki, ze Związkiem Radzieckim.
3: Czyli jakby to powiedziały Stany Zjednoczone, Castro sam pchał się w gips.
0: Tak by powiedziały.
1: W każdym razie w Waszyngtonie uznano, że Sowieci mogliby zbudować na wyspie bazy wojskowe, a że leży ona stosunkowo blisko Florydy, mogłoby to stanowić zagrożenie.
0: No i w tym momencie podjęto pierwszą decyzję, by dokonać zmiany przywódcy Kuby, niezależnie od tego, czy to się Kubańczykom podoba, czy im się nie podoba.
3: No i w 1961 roku Amerykanie zaplanowali inwazję w Zatoce Świń, ale ta operacja zakończyła się kompletną porażką.
0: Tak delikatnie mówiąc.
3: Jednak, kiedyś o tym jeszcze opowiemy.
1: Jednak operacja militarna nie była jedynym sposobem, w jaki próbowano pozbyć się problemu.
0: Tak, dlatego, że jeszcze przed niesławną inwazją, czy raczej próbą inwazji, CIA zabrało się do planowania. Już wtedy planowano zamachy na przywódcę Kuby.
3: I niektórzy pracownicy naprawdę przyłożyli się do tego, ale to naprawdę. A inni cóż, chyba znaleźli licencję agenta w paczce chipsów.
0: Co też mogło się zdarzyć, przecież życie jest tylko życiem.
1: To błyskotliwe jest to, co powiedziałeś.
0: Tak. Ale słuchajcie, jeżeli macie jakiś zapamiętać jakąś mądrość z tego odcinka Historii dla Dorosłych, zapamiętajcie to. Życie jest tylko życiem.
1: A my słyszymy się z wami ponownie tuż po krótkiej przerwie w RMF FM oczywiście.

0: Cześć, historia dla dorosłych w RMF FM. Wita się z wami ponownie. I już wystarczająco wam zdradziliśmy, o kim i o czym będziemy mówić. Jednak trzeba wyjaśnić, dlaczego Stany Zjednoczone Ameryki chciały się pozbyć tego w miarę sympatycznego, przynajmniej z wyglądu, pana z brodą i cygarem w ustach. Może zastanawiacie się, jak najlepiej przeprowadzić zamach.
1: Mm-hmm.
0: I dokładnie to samo pytanie zadawało sobie CIA. Tak?
2: Agenci sobie siedli i siedzieli, jak już siedzieli, to zrobili sobie burzę mózgów i zastanawiali się, jak by to podejść z tego Castro.
1: No i jeden z nich wpadł na pomysł. Castro był znany z tego, że on niekoniecznie przestrzegał szóstego przykazania. Przypomnijmy szczegularzom, nie cudzołóż.
2: Więc kombinowali dalej agenci. Gdyby tak się udało jakiejś agentce zaciągnąć do łóżka tego owego właśnie Fidela, to ona mogłaby go tam w tym łóżku pod pierzyną, że tak powiem, załatwić w momencie, kiedy się nie będzie niczego spodziewał.
1: No.
2: Będzie zajęty czym innym.
0: I tak się szczęśliwie złożyło, że w 1960 roku w szpitalu w Nowym Jorku przebywała Marita Lorenz i ona była kochanką Fidela Castro, ale w tamtym czasie odczuwała ogromny gniew na przywódcę Kuby.
1: Rzekomo chodziło o to, że zaszła z nim w ciąży. Prawda? I Castro kazał przeprowadzić aborcję, choć Marita tego nie chciała.
2: No i potem z zabiegu wystąpiło u pani Lorenz poważne powikłanie i musiał lecieć, jechać, płynąć na leczenie w Stanach Zjednoczonych.
0: I wtedy miał do niej podejść agent CIA Francisco Fiorini i zaproponować jej współpracę. I chciał, żeby wróciła na Kubę, spotkała się z Castro i tu nie będzie niespodzianki, go zabiła.
1: Proste?
2: No to ten plan wstępnie nie miał żadnych słabych punktów.
0: Ale mało tego, kobieta się zgadza i otrzymuje od Amerykanów pigułki z trucizną, które ukrywa w słoiku z kremem.
1: No, przybywa na Kubę, pigułki nie zostają znalezione i Marita ma spotkać się z Castro w hotelu. I w pewnym momencie miała wrzucić truciznę do szklanki dyktatora.
2: Jak już się domyślacie, ten plan troszeczkę nie wyszedł, a tak naprawdę to zupełnie nie wypalił, dlatego że przede wszystkim Marita odkryła, iż pigułki pokryte są kremem, którego w żaden sposób nie była w stanie zmyć z tych pigułek.
1: A wiadomo, gdyby Castro zobaczył, że jego napój zaczyna być bardziej kremowy niż powinien być, mógłby zacząć coś podejrzewać.
0: Dlatego przerażona pani Marita ostatecznie wrzuca pigułki do toalety i spuszcza wodę. Mhm. Podobno w chwili, gdy Castro wszedł do pokoju.
2: Mało tego, on po chwili miał zapytać, dlaczego Marita wróciła i czy czasem nie pracuje dla CIA, żeby go zabić. Mhm. Takie coś mu tam gdzieś, wiesz.
1: I ona niby powiedziała, że tak. Wtedy przywódca Kuby miał jej dać pistolet, prawda? By go zastrzeliła. Ale Marita nie była w stanie pociągnąć.
2: Bo uwaga, bo ona potem wyznała, że wciąż nadal czuła miłość do boskiego Fidela.
0: Brzmi po prostu jak odcinek serialu właśnie takiego latynoamerykańskiego.
2: Harlekina mógłbyś o tym
0: mówić. I odcinek 2374.
1: Nie, no w każdym razie skończyło się na tym, że Castro wyszedł żywy z pokoju, a Marita wróciła do Stanów Zjednoczonych.
2: Więc widać na tym przykładzie wyraźnie, że miłość to jest być może i fajna historia, ale no zupełnie się nie sprawdza i nie działa w przypadku tajnych misji.
0: I na zakończenie tego wątku dodajmy, że nie jest do końca pewne, czy Marita Lorenz rzeczywiście zaszła w ciążę z Fidelem Castro i czy ten kazał jej aborcji dokonać. Przywódca Kuby zresztą twierdził, że cała ta historia była jedynie wymysłem Amerykanów.
2: Ale my sobie niczego nie wymyślamy i musimy się z wami chwilowo pożegnać, ale spokojnie, zaraz wracamy, a z nami wasza ulubiona historia dla dorosłych, oczywiście w RMF FM.

0: dobrze, że już wszyscy jesteśmy z powrotem. Tu historia dla dorosłych i wiecie już, że prób zamordowania Fidela Castro, no, mało nie było.
1: No, ale tym razem w każdym razie się nie udało, z Maritą nie wyszło, natomiast Amerykanie i agenci myśleli sobie, że może kolejna próba będzie udana. Tak sobie powiedziało CIA i ta próba udana nie była.
0: W każdym razie, CIA miało kolejną burzę mózgów.
2: Tak, poprzednią, na siedzieli.
1: Nie wiecie, jak po amerykańsku. No.
0: I uznano, że przecież można poprosić o pomoc kogoś, kto zna się na usuwaniu niechcianych ludzi.
1: I oni postanowili, uwaga, poprosić o pomoc mafię, a mafia też miała na pieńku z Fidelem.
3: Ale tutaj dodajmy, że w tym szaleństwie była metoda. Była metoda, bo jak pamiętamy, po rewolucji na Kubie mafia utraciła zyski z hoteli, kasyn, domów publicznych i handlu narkotykami.
1: No i przywódcy mafii, jak łatwo można się domyślić, no, nie byli tym faktem specjalnie zachwyceni.
0: Więc innymi słowy, CIA uznało, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. I dawaj.
1: I latem 1960 roku Robert McHugh, który działał na zlecenie Centralnej Agencji Wywiadowczej, spotyka się z Salvatore Giancana i z Santosem Trafficante.
0: Tak, słychać, to są ludzie ani nie z Polski, ani nie ze Stanów Zjednoczonych.
3: To przywódcy mafii.
1: Trafficante to nie jest gościu z Podkarpacia, to byli przywódcy mafii.
0: I gdy McHugh powiedział, że CIA chce prosić mafię o pomoc w zlikwidowaniu Castro, jeden z mafiozów zapewne odpowiedział:
3: o, znamy się wiele lat, ale pierwszy raz przyszliście do mnie o pomoc.
1: Marlon Brando.
3: Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zaprosiliście mnie do Białego Domu na kawę. Co ja zrobiłem, że mnie tak nie szanujecie?
1: Tak mogło być, choć z drugiej strony cała nasza wiedza o mafii ogranicza się właśnie do filmów z serii Ojciec Chrzestny z Marlonem Brando.
0: Ale tak na serio, to mafia była bardzo zainteresowana tą propozycją. CIA proponowało zapłatę, ale oni byli chętni w ogóle zrobić to nawet za darmo, bo Castro psuł im interesy.
3: I byli źli na niego po prostu.
1: I tu warto dodać i wspomnieć z kronikarskiego obowiązku, że jeden z mafiozów miał też powiedzieć, że CIA i mafia to dwie różne strony tej samej monety, więc jakby tu nie pomóc kolegom z branży.
0: Początkowo zamachu miał dokonać jeden z bliskich współpracowników Castro, Juan Horta.
3: Jednak po kilku nieudanych próbach gościu wycofał się.
1: Ja tam rzucił konepkę raz i nic się nie udało.
3: Tak, oblał wodą zimną. Nie.
0: Mafia jednak była zawzięta i udało im się zrekrutować kubańskiego barmana, który pracował w lokalu często odwiedzanym przez Fidela Castro.
1: I dano mu tabletki z trucizną, czyli znowu na tapetę wchodzą tabletki, które trzymał w lodówce ówże barman i kazano czekać po prostu na dogodną okazję.
0: A jeśli jest okazja, żeby się dowiedzieć, co było dalej i czy się udało, to no, musicie zostać z nami, bo słyszymy się ponownie już za chwilę, więc dajcie głośniej.

0: Historia dla dorosłych. Wracamy i słuchajcie, powoli musimy już kończyć naszą lekcję historii, ale nie zostawimy was głodnych wiedzy. To co się stało z barmanem zabójcą Fidelem Castro, który pewnego dnia wszedł do baru?
1: Pewnego pięknego dnia barman stoi i tu bez zaskoczeń przy barze, barze stoi i zauważa, że do lokalu wchodzi Castro.
2: Fidel.
0: Sam Fidel.
2: I co dalej?
1: No i Castro zamawia swój ulubiony koktajl czekoladowy, a barman zaręcza, że Castro już nigdy w życiu nie wypije lepszego napoju.
0: Tak, tylko że tym razem troszeczkę będę spoilerował, plany pokrzyżował, uwaga, lud.
2: No. Znacie tę sytuację?
0: To nie lud kubański, tylko lud.
2: Bo znacie tę sytuację, gdy włożycie coś do zamrażarki, zapomnicie o tym i potem nie da się już tego wyciągnąć. Kojarzycie? To dokładnie tak się stało z tymi pastylkami.
0: Barman próbował je, że tak powiem, wyciągnąć, oderwać na siłę, no i poszło mu tak dobrze, że osłonka pękła i trucizna się wysypała na podłogę.
1: No. No i kolejny zamach nie wypalił, a później Castro przestał odwiedzać to miejsce, a barman został aresztowany i prawdopodobnie słup po nim zaginął.
0: No i tak się skończyła współpraca mafii i CIA.
2: Ale CIA nadal chciała zabłysnąć i wymyślili kolejny plan.
0: No, to są poważni ludzie, jednak tam byle kogo do CIA nie biorą.
1: Kolejny błyskotliwy pomysł, a w zasadzie dwa pomysły, powstały, gdy CIA dowiedziało się, że jedną z pasji Fidela Castro jest nurkowanie.
0: I postanowiono, uwaga, co postanowiono, stworzyć kombinezon, którego wnętrze byłoby zainfekowane patogenem grzybicy wywołującej deformację ciała oraz bakteriami gruźlicy.
1: Mocne.
2: Jest jeden problem. Jak dostarczyć niepostrzeżenie taki kombinezon na Kubę? CIA miało na to genialne rozwiązanie.
1: Jak każde rozwiązanie CIA. W wyniku nieudanej inwazji zacotych świń do niewoli dostało się kilku uczestników operacji.
0: I uwaga, do Hawany pojechał James Donovan, który miał przeprowadzić negocjacje dotyczące uwolnienia więźniów.
1: Agenci uznali, że Amerykanin mógłby dać zainfekowany kombinezon w prezencie dla Castro.
2: Znaczy, pomysł wydawał się doskonały.
1: Nie ma słabych lub.
2: Tylko był jeden mały mankament, bo Donovan, wiedząc o pasji Castro, już wcześniej dał mu w prezencie kombinezon do nurkowania.
0: No wszyscy zgodnie, a przy okazji przytomnie uznali, że drugi taki sam prezent mógłby wzbudzić jakieś podejrzenia, wiesz.
2: Radiowcy bez cenzury, historia dla dorosłych. Dziękujemy za dzisiaj. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski,
0: Przemysław Skowron oraz Jan Olbratowski.
2: I ogólnie takie.
1: I ludzie, lubcie nas trochę więcej.
0: Wszystko w porządku?

0: Zbliża się godzina pierwsza, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wielki sukces czy wielkie zagrożenie? Wśród polityków trwa spór, jaką przyszłość przyniesie Polsce umowa w ramach unijnego programu SAFE. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO, tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Eurosceptycy triumfują w wyborach lokalnych na Wyspach. Za chwilę więcej szczegółów. O ogromnym sukcesie mówił premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd, przypomnijmy, podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. Jak komentowane jest podpisanie tej umowy? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
2: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
1: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
0: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypomnijmy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
3: Te 5000 byśmy wzięli?
4: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
3: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
4: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
0: Zapewnił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Tymczasem kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewniał w Sztokholmie, że jedność NATO pozostaje niezagrożona mimo dyskusji o możliwym ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Europie. Jak podkreślił, siła sojuszu zależy nie tylko od liczby żołnierzy, ale przede wszystkim od wspólnego celu i współpracy państw członkowskich. Podczas spotkania z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem obaj politycy podkreślali znaczenie współpracy państw północnej i wschodniej Europy, w tym Polski, w budowaniu bezpieczeństwa regionu. Merz zapowiedział także dalsze zwiększenie wydatków Niemiec na armię. Ocenił, że Europa musi być gotowa do obrony, jeśli chce utrzymać pokój i stabilność w przyszłości.
5: Wybory w faktach RMF FM.
0: W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Te odbyły się, przypomnijmy, w czwartek. Co to oznacza dla brytyjskiej sceny politycznej? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Partia Nigela Farage'a, ulubiony strach na wróble rządzących lejburzystów, udowodniła, że posiada własną energię. Zbiła olbrzymi kapitał polityczny na poziomie lokalnym, a za 2 lata może to zrobić w wyborach powszechnych. To trudny dla nas rezultat. Nie będę niczego owijał w bawełnę. Tak skomentował fatalne dla siebie wyniki wyborów samorządowych premier Keir Starmer, ale zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Lejburzyści mają do wykonania nie lada zadanie. Muszą znaleźć skuteczną broń, by przeciwstawić się ultraprawicowej partii Reform UK, która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
0: Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w centralnej i północnej Polsce. Temperatura tej nocy może tam spaść nawet do minus 4 stopni. Alerty obowiązują do rana. Od poniedziałku czeka nas załamanie pogody.
7: Od zachodu nasunie się układ niżowy. Możemy się spodziewać od poniedziałku przelotnych opadów deszczu oraz burz niemal w całym kraju.
0: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW. Rozpogodzenie pod koniec przyszłego tygodnia. Od piątku aż do końca maja ma być dużo słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Wisła Kraków wróciła do ekstraklasy. Z awansu cieszą się i piłkarze, i kibice. To wszystko po wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów na dwie kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej ligi. A z nami teraz znakomity gość, pan Tomasz Frankowski, były piłkarz Wisły Kraków, napastnik, reprezentant Polski, czterokrotny król strzelców polskiej ekstraklasy, Franek, łowca bramek. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Czy mocniej wczoraj zabiło serducho po tym awansie, po tym powrocie Wisły Kraków do ekstraklasy?
2: Na pewno radość opanowała nie tylko Kraków, ale również Białystok, gdzie mieszkam. Bo oczywiście z utęsknieniem czekałem, żeby Wisła w końcu znalazła się w gronie najlepszych.
1: 4 lata. Dzwonił pan do trenera, do Mariusza Jopa z gratulacjami? Był jakiś SMS?
2: No, wiadomości w Jedynie, tak. Wiem, że miał na pewno dużo gratulacji na głowie i dużo emocji, które w nim kotłowały się, bym powiedział, z uwagi na to, że wielu kibiców oczekiwało tego awansu już właśnie wczoraj.
1: Tym bardziej dla byłego zawodnika w Wisły Kraków, bo wyczytałem, że gratulacje wczoraj składał m.in. Zbigniew Boniek czy prezes PZPN Cezary Kulesza. To jest tak ważny klub dla ekstraklasy, czy ta ekstraklasa będzie ciekawsza z Wisłą Kraków?
2: No, ja moje serce bije po stronie wiślackiej, więc oczywiście nie wyobrażałem sobie Wisły poza ekstraklasą, ale jak widzieliśmy ostatnie 4 lata, można było nie oglądać Wisły Kraków na najwyższym poziomie rozgrywek i co roku, mimo że się liczyła w pierwszej lidze, to jednak byli lepsi, którzy na finiszu wyprzedzali ten klub, ale oczywiście ona poprzez rzeszę kibiców, którą posiada, ubarwia naszą polską ekstraklasę i przez pryzmat historii, której ja również byłem częścią przez 7 lat, gdzie 5-krotnie zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, a 2-krotnie wicemistrzostwo, które było uznawane za porażkę w klubie. No mam nadzieję, że teraz nawiążę do tych chlubnych czasów z przeszłości.
1: No by tak właśnie było. Wisła Kraków kilka razy spadała z najwyższej klasy rozgrywek i wracała, ale no, tym razem ten powrót zajął nasz 4 lata. Co zaprocentowało?
2: No myślę przede wszystkim dobra współpraca, tak, właściciela klubu, czyli pana Królewskiego, jak i sztabu szkoleniowego z Mariuszem Jopem na czele i Kazimierzem Kmiecikiem niezniszczalnym od lat. I tutaj myślę ta właśnie współpraca, spokój dało przełożenie na wyniki. Nie ukrywamy również, że kibice byli dla niej wielkim wsparciem, jak to się mówi, 12 zawodnikiem.
1: Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski zapowiedział, że budżet Wisły w ekstraklasie będzie, no, w zależności wartości nowych umów sponsorskich, na poziomie od 55 do 70 milionów złotych. To ma pomóc w realizacji celu, jakim będzie, no, na pewno utrzymanie się w ekstraklasie, a może też udział w europejskich pucharach. Czy to będzie właśnie wyzwanie?
2: Wyzwanie na pewno, bo jednak ekstraklasa to jest wyższy poziom rozgrywkowy. Ja nie oczekuję od zespołu Wisły Kraków zbyt wiele na ten moment. Oczywiście można mieć marzenia, żeby grali w górnej połowie tabeli, czy awansowali do europejskich pucharów, ale nie. Ja spokojnie chciałbym widzieć zespół dobrze grający, który spokojnie się utrzyma, nabierze tej pewności, bo oczywiście zmiany są nieuniknione i roszady w klubie będą wśród zawodników na pewno, ale no, to również czekam na derby, powiedzmy, z Krakowa, prawda? No i przyjazd do Białegostoku na mecz z Jagiellonią.
1: A na czym powinni się teraz koncentrować zawodnicy?
2: Teraz myślę, że są niewyspani po nocy pełnej emocji. Dokończyć sezon muszą, no i czekać, czy zostaną im kontrakty przedłużone.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Tomasz Frankowski, był znakomity piłkarz Wisły Kraków, napastnik, reprezentant Polski. Jeszcze raz panu serdecznie dziękuję i gratuluję jako byłemu zawodnikowi Wisły Kraków.
2: Nie ma za co, co było już dawno minęło, natomiast dzisiaj zapraszam do oglądania na przykład Jagiellonia z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie. Bardzo ważny mecz i dla jednych, i dla drugich.
1: Polecał Tomasz Frankowski. Bardzo dziękuję.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Pora na kolejną odsłonę naszego cyklu W czym może pomóc, w którym rozmawiamy ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym. Pomoc psychologiczna może się przydać również osobom, które zmagają się z chorobami ciała, na przykład nowotworami. W razie choroby, czy to swojej, czy kogoś bliskiego, warto wiedzieć, gdzie szukać wsparcia. Dr Agata Kołodziejczyk, psychoonkolożka z Uniwersytetu SWPS i Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, opowiedziała nam m.in. o tym, kim jest psychoonkolog i kto może nim zostać.
2: Tak z punktu widzenia wiedzowego, najlepiej, żeby był to psycholog z rozwiniętą wiedzą na temat całej specyfiki chorowania onkologicznego. Natomiast w Polsce jest tak, że psychoonkologiem może się tak naprawdę tytułować każda osoba, która ma wykształcenie wyższe i ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii.
3: A jak to się właściwie dzieje, że konsultacja, czyli głównie rozmowa z psychoonkologiem, może pomóc w procesie leczenia?
2: Myślę, że na samym wstępie ciężko jest sobie wyobrazić, że rozmowa mogłaby być jakkolwiek pomocna w sytuacji tak naprawdę walki czy leczenia i starania się o swoje zdrowie. Natomiast tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie będą te wyjściowe potrzeby samego pacjenta. Dlatego, że gdzieś takie otwarcie się przed osobą, która jest jednak obca, której można powiedzieć właśnie o emocjach, które w człowieku gdzieś tkwią, gdzie można powiedzieć trochę o tym, co się myśli w ogóle, o tym, co się dzieje. Często na przykład rzeczy, których nie mówi się osobom bliskim w obawie przed zranieniem ich, albo w obawie przed tym, że będą się martwić, tak, że pomyślą sobie, że dana osoba, nie wiem, nie chce się, nie daj Boże, leczyć. Więc samo to już po prostu bywa bardzo otwierające i takie powodujące, że ten człowiek czuje się upodmiotowiony. Wielu pacjentów zwraca uwagę na to, że w całej tej machinie po prostu, która często musi wyglądać tak, jak wygląda, to łatwo jest stracić z oczu swoją taką indywidualność. Więc kiedy przychodzimy do tych osób, rozmawiamy o ich emocjach, o ich sposobie myślenia, o ich przeżywaniu, o ich przemyśleniach dotyczących tego, czy sobie poradzą, czy sobie nie poradzą, to nagle oni czują, że rzeczywiście są człowiekiem w tym wszystkim, że są osobą, która będzie się zmagała z pewnymi trudnościami. No i co więcej, my też nie przychodzimy już z założeniem, że ta osoba na pewno będzie miała trudność w tym zakresie, tylko my chcemy się dowiedzieć, gdzie ona tę trudność widzi. No i z tymi rzeczami możemy realnie pomagać. Czy będzie, tak jak wspominałam, to regulacja emocji, czy to będzie trening komunikacji, na przykład takiej asertywnej wobec personelu czy osób bliskich. Czy to będą jakieś techniki oddechowe, które na przykład są na wagę złota dla osób, które doświadczają dolegliwości bólowych? Czy to będą właśnie jakieś techniki poznawcze, dzięki którym te osoby będą czuły, że mają większy wpływ i większą kontrolę nad tym, co się dzieje? To brzmi może bardzo ogólnie, kiedy się o tym mówi ogólnie, natomiast kiedy już podejść do tego bardzo indywidualnie u konkretnej osoby i dopasować to do jej potrzeb, to nagle się okazuje, że zabezpieczenie tego poczucia kontroli, tego poczucia sprawstwa, zabezpieczenie właśnie tego upodmiotowienia, zabezpieczenie tego, że te osoby czują się dostrzeżone, że jest przestrzeń na ich emocje, to nagle tak, oni często to opisują, tak jakby z nich po prostu wchodził ogromny ciężar, który pozwala im dopiero zaangażować się w to leczenie bez tego obciążenia tymi myślami właśnie, a co jeżeli to, a co jeżeli tamto. My możemy to zaopiekować.
3: Czy mamy dowody na to, że opieka psychoonkologiczna faktycznie ułatwia zdrowienie albo poprawia jakość życia osoby, która choruje?
2: Zdecydowanie tak. Są nadal nieliczne, ale są badania, które pokazują, że taka spersonalizowana psychoonkologia, czyli właśnie doskonale dobrana do tego, czego ten pacjent potrzebuje, podnosi poziom zaangażowania, jak również poziom takiego zaadaptowania się do samej choroby i do leczenia. Innymi słowy, podnosi też jakość życia tych pacjentów. Wpływa to na efektywność samego, może nie leczenia, co bardziej zaangażowania pacjenta w leczenie, co oczywiście pośrednio wpływa na też skutki tego leczenia. Natomiast są też badania, które pokazują, że pacjenci rzeczywiście deklarują, że bardzo wysoko oceniają relacje, które się nawiązują między nimi a psychoonkologami, co też powoduje, że czują się dużo bardziej upodmiotowieni, co niestety często stoi w pewnym kontraście do tego, jak czasem pacjenci się czują w polskim systemie ochrony zdrowia. No i to też z kolei powoduje, że na pewno doświadczają dużo mniej takich przykrych emocji, które gdzieś tej adaptacji do choroby i do leczenia nie ułatwiają.
3: A czy jest coś takiego, co pani zdaniem osoba, która właśnie dostała diagnozę albo może leczy się już od jakiegoś czasu, przede wszystkim powinna wiedzieć?
2: Uważam, że dobrze by było, żeby wiedziała jak najwięcej na temat swojego stanu zdrowia i żeby wiedziała, co ma robić, czyli żeby się zorientowała na pewno w tym, czy na przykład ma koordynatora procesu onkologicznego, gdzie będzie leczona, kto się będzie ją opiekował. Uważam, że powinna wiedzieć o tym, że może otrzymać wsparcie psychoonkologiczne i że nie musi być z tym sama. Uważam, że powinna wiedzieć o tym, że emocje są normalne i jakiekolwiek one by nie były, warto zrobić dla niej miejsce. I uważam, że warto, żeby zadała sobie pytanie, czego ona w tym momencie potrzebuje, ze świadomością tego, że te potrzeby, które ma dzisiaj, nie muszą być tymi potrzebami, które będzie miała za 2 tygodnie.
1: Całość tej rozmowy, a także inne wywiady, z których dowiecie się m.in. jak rozpoznać uzależnienie albo po czym poznać, że warto byłoby wybrać się do psychoterapeuty, znajdziecie na stronie rmf24.pl w artykule z cyklu W czym może pomóc?
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Zerkamy teraz za okno. No niestety po kilku naprawdę ciepłych dniach przyszło ochłodzenie i deszcz. A teraz synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami i załamaniem pogody. Z nami teraz na łączach pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry pani Agnieszko, witamy.
2: Dzień dobry.
1: To kiedy znowu wskoczymy w krótkie pani Agnieszko? I czy pani też, tak jak my, czeka na powrót tej ciepłej aury?
2: Oczywiście każdy chyba po wcześniejszej zimie i po tych ochłodzeniach czeka na te typowo letnie temperatury, no, ale na tą chwilę, chociażby dzisiejszy dzień, co prawda na północnym zachodzie sporo przejaśnień, w centrum także, jeszcze na wschodzie odchodzące opady deszczu, ale te temperatury jedynie do 17 stopni i faktycznie dzisiejszej nocy spodziewamy się przymrozków, głównie na północy, w centrum kraju, tutaj te spadki lokalnie do minus 3, natomiast w kolejnych dniach tych przymrozków na tą chwilę nie widać, bo już kolejna noc z temperaturami dodatnimi nawet do 10 stopni na plusie. Jeśli chodzi o wzrost temperatur, to już w niedzielę spodziewamy się około 20-21 stopni, głównie na zachodzie kraju, w centrum 19. Przy założeniu, że będzie dużo pogodnego nieba, dużo słońca, te temperatury mogą być jeszcze wyższe. Natomiast początek już przyszłego tygodnia, ponowne wzrosty w temperatur lokalnie do 23-24 stopni, ale spodziewamy się nadejścia niżu, frontu atmosferycznego i tutaj, który przyniesie i opady deszczu, burze, porwisty wiatr, opady gradu. Także sytuacja przed nami będzie dynamiczna, bo po przejściu już tego frontu w połowie przyszłego tygodnia ponownie temperatury spadną. Tutaj lokalnie 12-13 stopni w ciągu dnia, nadal ten porwisty wiatr, opady deszczu, które oczywiście w obecnej sytuacji hydrologicznej bardzo są nam potrzebne, ale niemniej jednak te temperatury będą spadać i ponowny wzrost tych temperatur w okolicach 20 stopni z kolei na koniec przyszłego tygodnia, czyli właściwie przed nami typowa przepadanka pogodowa, jednego dnia powyżej 20 stopni i opady, burze, natomiast drugiego dnia te temperatury poniżej i lokalnie przemrozki.
1: Czyli to taka bardziej kwietniowa pogoda, prawda? Kwiecień, plecień, bo przeplata. A tutaj mamy maj, w maju jak w raju.
2: No i żyjemy w klimacie umiarkowanym i oczywiście ten w tych szerokościach umiarkowanych i mamy cały czas do czynienia jakby ze stykiem tych dwóch mas powietrza, tej chłodnej z północy i tej ciepłej z południa, tego powietrza zwrotnikowego. Co za tym idzie? Ta duża zmienność, że jednego dnia mamy ciepło, drugiego dnia przymrozki. Także jak najbardziej ta pogoda jest charakterystyczna dla tego okresu właśnie.
1: A w kalendarzu, pani Agnieszko, coraz bliżej tak zwanych zimnych ogrodników. Zawsze to jest takie wyraźne majowe ochłodzenie. I będzie zimno? Jest się czego obawiać?
2: Na tą chwilę w perspektywie tych dalszych dni tutaj temperatury w ciągu nocy one są dodatnie, natomiast tutaj jeszcze nieco, znaczy właściwie no już jest bliski okres, więc te temperatury one będą oscylować w granicach do 3-4 stopni, no niewykluczone, że gdzieś przy samym gruncie te temperatury mogą być bliskie 0 stopni. Tutaj właśnie dokładnie mówimy 12-14. To tutaj lokalnie na zachodzie, w centrum 2-3 stopnie. Tutaj jest ryzyko tego spadku tej temperatury, ale ten spadek nie powinien być zbyt duży, bo już właściwie w kolejnych dniach temperatury w przedziale od 7 do 10 stopni.
1: A coś wiadomo już o czerwcu?
2: Patrząc na prognozy długoterminowe, oczywiście cały czas powtarzam, że to jest bardzo odległy termin. Tutaj jakakolwiek zmiana na wyjściu modelu może doprowadzić właśnie do przesunięcia prognozy. No, patrząc na ten model 5-tygodniowy, wychodzi na to, że czerwiec powinien być tą temperaturą w normie lub nieco poniżej, a co za tym idzie, te średnie temperatury w okolicy 20 stopni, nieco powyżej. Na tą chwilę typowego upału i tych temperatur blisko 30 stopni nie widać, ale tutaj naprawdę jeszcze wszystko się może zmienić i to wszystko będzie zależało po prostu od sytuacji parycznej i napływu i kierunku mas powietrza.
1: A wakacje coraz bliżej. Bardzo pani dziękuję za najnowsze informacje. Z nami była pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobrej pogody życzymy.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Co dziś robimy?
1: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2!
2: Po reklamie.
3: Pół minuty pozostało do godziny drugiej. Zbliżamy się więc do kolejnego wydania Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Czas napisać nowy rozdział w historii Węgier, tak przekonywał Peter Madziar po zaprzysiężeniu na premiera. Rosja gotowa na pokój z Ukrainą? Władimir Putin zadeklarował gotowość do rozmów pokojowych. Sportowy skandal w Pradze. Tamtejsze piłkarskie derby zostały przerwane po wtargnięciu kibiców na murawę. Nie tylko zmienimy cały rząd, ale także system, zapowiedział nowy premier Węgier Peter Madziar. Lider partii Tisza wygłosił przemówienie po zaprzysiężeniu na szefa rządu przez parlament. Mówił o tym, że przejmuje władzę w kraju, którego gospodarka jest w fatalnym stanie. Rozkradli nasze państwo, doprowadzili je do ruiny i oszukali ludzi. Teraz poprzedni rząd musi wziąć za to odpowiedzialność. Nowy premier Węgier mówił,